czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

Karma. Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi,

nie przecież. Każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideł. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. W tym przypadku bardzo bym cię prosił, Krzysztof, żeby to było kochaj. Przedstawiam wam Karolinę. Cześć, Karola.
2: Dzień dobry.
1: Dwójka dzieci. W jakim wieku?
2: 7 i 11.
1: Co to się wydarzyło, powiedz, pomiędzy tobą a Krzyszkiem?
2: No niestety dzieje się to od początku naszego związku. Krzysiek jest bardzo zazdrosny o mnie, a ja jestem zazdrosna o niego.
1: Ale jak zazdrosny, kiedy przyłapałaś go na pisaniu z innymi dziewczynami?
2: Tak, tylko że on podejrzewa mnie o zdradę, o której naprawdę ich nie zrobiło. No oczywiście miałam dużo kolegów.
1: No, jesteś atrakcyjną dziewczyną, określ się.
2: Nie wiem, no.
1: Krzysiek się pomylił?
2: Tak.
1: Myślę, że tak.
2: No i on daje mi bardzo dużo powodów do tego, żebym ja była zazdrosna o niego.
1: Jak go przyłapałaś na tych SMS-ach z innymi babkami, to o co chodzi?
2: Bardzo dużo się kłócimy i próbuję się tak jakby zwierzyć innym dziewczynom, jak jemu jest ze mną może źle.
1: Sprawdza, czy w oczach innych kobiet jest atrakcyjny, jest tak. Fajny, jest smaczny, czy by go chrupnęły, jak to się mówi,
2: tak?
1: Tak, okej.
2: Tak.
1: Ale czy zdradził cię?
2: Szczerze, po tych SMS-ach, które ja odkryłam po tym wszystkim, no tak, ale nie jestem tego pewna, bo nigdy w życiu go nie przyłapałam.
1: No rozumiem, ale ty mu chyba to zrobiłaś konkretnie.
2: Tak, niestety tak. No w maju odkryłam tamtego roku, że no ciężko mi o to mówić, no chciał się umawiać z tymi dziewczynami, no i nie jestem pewna, czy on to zrobił, czy tego nie zrobił.
1: Czyli oddałaś mu pięknym za nadobne.
2: Tak.
1: Mała słodka zemsta i tego żałujesz teraz.
2: Tak.
1: Dobrze. To co, on nie czuje, że on jest trochę winny w całej tej sytuacji? Że doprowadził do takiej sytuacji, że brakuje wam w tym waszym związku ciepła, miłości, przytulania, głaskania?
2: Tak, to bardzo.
1: A on nie widzi tego?
2: No może widzi. On jest bardzo taki zaborczy. Dąży do swojego celu i nie daje mi... No,
1: nie możesz przy nim być ani razu gwiazdą, być tą, która coś fajnego wymyśliła. Nie możesz być tą, która decyduje od początku do końca na temat wyjazdu oraz sposobów, jak gdzieś pojedziecie, coś zrobicie?
2: No raczej nie.
1: No to on cię nie zna, wiesz o tym? No cię nie zna naprawdę. A może on ma skarb pod ręką? Wiem, że go kochasz, tęsknisz za nim, ale dlatego, bo go utraciłaś, prawda?
2: Tak.
1: Będzie to dla niego trudna rozmowa ze mną.
2: Ja się przyznaję do winy i wiem, że go bardzo zraniłam, naprawdę.
1: U mnie już jesteś rozgrzeszona. Spokojnie, Karolcie. A komu to się nie przydarza? Krzysiek, ona cię kocha. Jak ty tego nie słyszysz, to jesteś głupi. O Jezu, jaki głupi. Jak ty się rozwiedziesz po to, żeby wziąć ślub na nowo, fajniejszy, to ja rozumiem. Ale jak po to, żeby pójść sobie w cholerę, no to zrobisz źle. No, chyba, że masz już kogoś mocno na oku. On się z tamtą spotyka?
2: Podejrzewam, że może piszą ze sobą, nie wiem, no mówi mi, że już zerwał.
1: Dalej piszą.
2: Nie wiem.
1: Dzwonimy. Kochasz czy rzucasz? Weź to na plecy teraz ty.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo.
2: Nareszcie się udało, ile to trzeba dzwonić, żeby się dodzwonić do pana Krzysztofa. Witam cię, Krzysztofie. Poznajesz głos?
1: Nie.
2: A szkoda. Może staniesz się słuchaczem tej stacji. Paweł Pawelec, Radio Vox FM.
1: Słucham.
2: Ja tutaj na ratunek miłości dzwonię, bo jest ktoś, kto bierze całą winę na siebie. Ale kocha. Czasami trzeba coś zepsuć, żeby coś poprawić. Mówią tak mechanicy. Krzysztofie, masz farta. Pomimo pewnego rodzaju niedoskonałości w życiu, każdy to ma. Miałeś szczęście i przyjemność poznać odpowiednią kobietę na swojej drodze, która nie chce rozmawiać o przeszłości, tylko o tym, co mogłoby się wydarzyć tuż przed 25 maja. Gdybyś tam nie polas, bo to jest miejsce, które potrzebne jest ludziom, którzy się nie dogadują.
1: Co to za miejsce?
2: Rozprawa. Nie ściemy, bo ja wszystko wiem. Ja dzwonię zawsze na ratunek miłości. Pawelec, kochaj albo rzucaj. Rozumiesz, ratuję związki. Mówię ludziom, że są dla siebie ważni. Oczywiście czasami przegrywamy my i weźmiemy to na plery, ale nie chcemy przegrywać, bo ja w sumie to chcę ci dobrze zrobić. Przepraszam, że zabrzmiało tak troszeczkę po gejowsku, ale wygłaszczam, wypieszczam, no, wyczesuję wszystkie złe rzeczy, masuje ci plecy. Słuchaj, powiem ci, co ona mówiła, to może w tym momencie ci to będzie lepiej znieść. A więc Morze Władek, tam było podobno cudownie. Mazury, Mikołajki.
1: Były Mikołajki, Mazury.
2: Jesteś pan władca i histeryk i zupełnie niepotrzebnie denerwujesz się, że ona sobie z czymś rady nie da. Ty trochę odpuść, niech ona ma szansę i możliwość pokazać ci, jaka ona jest, kiedy ty jej mówisz: słuchaj, rób, pokaż mi, jak ty to zrobisz. Nie krytykuj od razu, bo ty chyba nie znasz swojej baby. Zawsze to ty brałeś odpowiedzialność za wszystkie decyzje w życiu, te najważniejsze. Ona pani gejsza, ty pan i władca. Zapomniałeś o tym, nie? Tu jest ten ból, że ona nie może się rozwinąć przy tobie, bo we wszystkim jesteś, kurczę, najlepszy. A przecież ona musi być w czymś dobra, nie? Nie tylko w wychowywaniu dwójki dzieci. Słuchaj, zapominamy o tych SMS-ach. Kto nie pisał, niech rzuci kamieniem, nie widzę. Zapominamy o tych sytuacjach, które były jednoznaczne i się zdarzyły. No, ile wy macie lat? Nie, gdybyś miał 19-20 lat, to ta sytuacja byłaby, no, nie do zniesienia. Ale przecież ty jesteś zawodowiec. Wiesz dokładnie, że pewne rzeczy to nie mydło.
1: Dokładnie.
2: Ważne jest, że człowiek, jak go nie ma przy tej osobie, to jest na wpół pełny. Tworzycie jedną całość. Proponuję nie powracać do tych rozmów, nie dyskutować co i jak, bo jesteście za inteligentni, wszystko wiecie, tylko najpierw zrobić wszystko, żebyście znowu się do siebie uśmiechali, łazili za rękę, żeby ona cię zaskakiwała, żebyś to wszystko, co ty pisałeś, mógł mieć od niej. To wszystko, co ona ci zepsuła, ona mogłaby mieć od ciebie. I tak stworzycie trzeciego potomka z czasem. W końcu może chłopak, co? Gratuluję. Panie kierowniku, pan się nie poddaje na drodze do sukcesu.
1: A my jesteśmy na antenie?
2: A jak? Powiedz mi, że kochasz tą Karolinę, że nie chcesz... Jeszcze raz?
1: Kocham ją.
2: Znowu przerwało, mógłbyś powtórzyć?
1: Kocham ją.
2: I zrobić wszystko, żeby ona była znowu szczęśliwa. Jak ona będzie szczęśliwa, podpowiem ci, panie władco, to ty bezwzględnie będziesz. Jak kobieta jest szczęśliwa, to facet jest noszony na rękach. A nam się wydaje, że odwrotnie. Karola!
3: Słyszę. Kocham. Dziękuję. Kocham nad życie.
2: O czym marzysz? Powiedz mu teraz, o czym marzysz. Będzie zobowiązany.
3: Żeby w końcu była ta szczęśliwa, jednolita rodzina. Dziękuję.
1: No ja również dziękuję.
2: Fajnie, proszę. Całkiem inkognito, jak miło na antenie. Niech się wam dzieje, niech się darzy. Trzymajcie się. Jakby się wszystko udało, w co wierzę, to napisz do mnie.
3: Dziękuję.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.
2: Fox FM.

0: Śledztwo po policyjnej interwencji w Warszawie zmarł zatrzymany 37-latek. Akcja na miejscu potrwa jeszcze kilka godzin. Na Pomorzu w ogniu stanęła fabryka. 2000 uczestników. Za nami weekend z Małopolska Tour.
1: Jest poniedziałek, 22 dzień czerwca, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Śmierć po policyjnym zatrzymaniu trwa. Wyjaśnienie przyczyn tragedii na warszawskiej Białołęce. Policja próbowała zatrzymać 37-letniego mężczyznę. Jak się okazało, zażywał nieznane środki, a później agresywnie zachowywał się wobec domowników. W trakcie interwencji zaatakował policjantów gazem. Jednego z funkcjonariuszy ugryzł i próbował uciec.
2: Mężczyzna stawiał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego. 37-latek został przewieziony do szpitala, gdzie niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł.
0: Mówił nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Okoliczności tej interwencji wyjaśni prokuratura, a także policyjny wydział kontrolny. W wiadomościach Pomorze zlokalizowano już ogromny pożar w fabryce w Charnowie. To oznacza, że ogień już się nie rozprzestrzenia. Według strażaków działania gaśnicze potrwają jeszcze kilka godzin. Do wybuchu ognia doszło wczoraj przed południem. Pożar pojawił się na terenie zakładu zajmującego się produkcją aerozoli. W akcji gaszenia ognia brało udział 60 zastępów strażaków. Z okolicznych gospodarstw ewakuowano 20 mieszkańców i 8 osób z zakładu. Nikt nie ucierpiał. Trwa liczenie strat po wiosennych przymrozkach w Świętokrzyskiem. Komisje weryfikują setki zgłoszeń od rolników. To od nich zależy przyznanie rządowej pomocy. Fatalna pogoda dotknęła uprawy w całym regionie. Najmocniej oberwały drzewa owocowe, mówi wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki.
3: Tych strat najwięcej jest w jabłoniach, czereśniach, wiśniach, śliwach, borówka nieco mniej, ale również te wcześniejsze odmiany ucierpiały.
0: Szkody po fali przymrozków zgłosiło aż 55 świętokrzyskich samorządów. Najmocniej ucierpiały powiaty sandomierski i Buski, gdzie straty w sadach sięgają nawet 90%. Sprawa w sądzie rodzinnym i mandat dla rodzica to finał policyjnej interwencji w miejscowości Jakubowo w powiecie świeckim. Mundurowi ścigali 15-latka jadącego quadem po drodze publicznej. O szczegółach nasza reporterka Renata Grudzińska.
4: Nastolatek próbował uciec przed kontrolą, bo nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Jak się okazało, quad był niezarejestrowany i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia. Policyjny pościg zakończył się w lesie po awarii pojazdu. Mundurowi zwrócili też uwagę na jego zły stan techniczny, który mógł zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu.
0: Policjanci apelują do rodziców o rozwagę i zadbanie o bezpieczeństwo dzieci. Blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Był quiz wiedzy, konkurs z nagrodami, a przede wszystkim rodzinne rajdy.
5: Startowaliście w jakimś rajdzie w ogóle?
6: Tak, znaczy był tym głównym tutaj, już ten drugi dzień. Na ogólnie tutaj tereny, coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
7: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
5: O czym trzeba pamiętać, żeby było bezpiecznie?
7: Oczywiście o kasku, oświetleniu i zaplanować trasę odpowiednio do umiejętności.
5: Właśnie, jak oceniacie trasę? Były przewyższenia, jakoś bardziej płasko, jak to było?
8: Najcięższy podjazd to pod Czubatkę na wieżę, no tam było trudno.
9: Kolejny rajd z Małopolską, przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
0: Z kolarzami rozmawiała nasza reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska. Kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
10: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Uwaga, burze możliwe dzisiaj w dużej części kraju, właściwie Polska podzielona na pół, jeżeli chodzi o to ostrzeżenia burzowe, to Białystok, Warszawa, Łódź, Częstochowa, Katowice, Kraków, Tarnów, Przemyśl, Rzeszów, Zamość i Lublin. Tam mogą się dzisiaj burze pojawić, a także spore opady deszczu.
11: Czyli parasol można ze sobą wziąć, ale ubrania w sumie nie trzeba, bo będzie bardzo gorąco.
1: No tak, no nie tak ciepło jak w weekend, ale do 28 stopni dzisiaj pokażą termometry w Rzeszowie czy Wrocławiu, reszta kraju do 25.
10: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
1: Mamy poniedziałek, to 22 dzień czerwca, tradycyjny dzień dobry o tej porze, mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny. Sanepid szykuje się na wakacje, wkrótce ruszą kontrole kąpielisk i miejsc wypoczynku w Lubuskiem. Zgłoszonych w tym roku do użytkowania będzie 28 kąpielisk w całym województwie. Do tego dojdzie kilkanaście miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. W ubiegłym roku było ich 13. Sprawdzane będą także obozy czy ośrodki wypoczynkowe. Jak podkreśla Jolanta Musiała, zastępca lubuskiego inspektora sanitarnego, w ubiegłym roku nie było konieczności odwoływania żadnego turnusu.
13: Działania inspekcji sanitarnej będą prowadzone wielotorowo, tak jak co roku. Będą to zarówno kontrole kąpielisk i miejsc przeznaczonych

0: wodnych do kąpieli. Będzie to badanie wody w tych kąpieliskach, ale także sprawdzanie stanu sanitarno-higienicznego infrastruktury. Informacje o stwierdzonych, czy to badaniach wody, czy właśnie jaka jest infrastruktura, są zamieszczane w ogólnie dostępnym internetowym serwisie kąpieliskowym. Kolejne działania to kontrola wypoczynku, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Będziemy sprawdzać podczas kontroli właśnie obiekty, w których ten wypoczynek się odbywa, ale także czy zapewniona została opieka medyczna dla dzieci i jakie jest wyżywienie. Pion żywności będzie oprócz tych standardowych, całorocznych kontroli prowadził kontrolę obiektów takich sezonowych, zwłaszcza tworzonych w miejscowościach turystycznych. Będziemy sprawdzać, czy infrastruktura tych obiektów pozwala na bezpieczne, higieniczne przygotowanie żywności. Będziemy badali owoce sezonowe, lody i wody mineralne. W przypadku stwierdzenia na jakichkolwiek nieprawidłowości oczywiście będziemy prowadzić postępowanie egzekwujące poprawę, tak aby wakacje po prostu były bezpieczne. No i nie zapominajmy, że inspekcja sanitarna to także edukacja i promocja. Będziemy obecni na piknikach, mediach społecznościowych i odwiedzać będziemy również miejsca wypoczynku. I tak dla przypomnienia będziemy mówili o tym, jak bezpiecznie zachowywać się, jak można zabezpieczyć się przed zagrożeniami związanymi czy to z kąpielami słonecznymi, czy z zagrożeniami od kleszczy, czy jak zabezpieczyć się przed podróżą za granicę, przed chorobami egzotycznymi, czyli o szczepieniach. I inspekcja sanitarna, można zgłaszać tutaj jakieś uwagi czy interwencje poprzez internetowy system SEPIS. Tak? Na każdej stronie internetowej jest przekierowanie, gdzie można po prostu te interwencje zgłosić i są też telefony alarmowe 11 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, całodobowe i stacji wojewódzkiej. 10 dni przed otwarciem kąpieliska czy miejsca do kąpieli, tak? 10 dni organizator przeprowadza takie badania, później w zależności od tego, jak długo będzie takie miejsce działało, to jest nawet trzykrotne. Tak? W ubiegłym roku takie zdarzenie nie miało miejsca. Do inspekcji sanitarnej wpłynęły dwa wnioski od rodziców z prośbą o interwencję. Z tego jeden był uzasadniony. Natomiast w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości na 34 turnusach, czyli to było około 9% skontrolowanych, ale one dotyczyły takich rzeczy, które można było usunąć w trakcie trwania turnusu, czyli to było brak jakiejś dokumentacji zdrowotnej personelu, niespełnienie wymagań w zakresie żywności, żywienia, tutaj poprawiono to i nadzoru nad jakością wody. Także na szczęście w zeszłym roku takich sytuacji nie było.
1: Wyniki kontroli kąpielisk można sprawdzić samemu. Trzeba wejść na stronę lubuskiego sanepidu i dalej w serwis kąpieliskowy. Przypomnijmy, jeżeli zaniepokoi nas stan wody lub warunki w miejscu wypoczynku, powinniśmy to jak najszybciej zgłosić do odpowiedniej stacji powiatowej.
2: Nowego żłobka w Kostrzynie nad Odrą nie będzie. Za duże koszty budowy, ale też galopujący niż demograficzny. W miarę potrzeb jedna z placówek zostanie przekształcona w tak zwane żłobko przedszkole. Kostrzyński magistrat otrzymał ponad 4 miliony złotych dotacji na nowy żłobek. Miało powstać 60 miejsc dla dzieci. W ubiegłym roku został nawet rozpisany przetarg. Zgłosiły się 3 firmy. Najtańsza oferta opiewała na blisko 12 milionów złotych. Burmistrz Andrzej Kunt podjął decyzję o zaniechaniu inwestycji.
3: To będzie zależało od zapotrzebowania. My oczywiście złożyliśmy wniosek, nawet dostaliśmy decyzję o możliwym dofinansowaniu budowy żłobka. No, tylko to dofinansowanie to zdaje się około 4 miliony złotych, a żłobek, który chcielibyśmy zbudować, no, wynosiłby, kosztować miał być między 11 a 14 milionów złotych. Więc i termin, a przede wszystkim termin narzucony na wykonanie tej inwestycji był naszym zdaniem zbyt krótki, a gdybyśmy nie dotrzymali terminu i zrealizowali inwestycję właśnie w narzuconym terminie, no to groziłoby to koniecznością zwrotu całej dotacji. Natomiast zgodnie z aktualnymi przepisami możliwe jest łączenie przedszkoli z żłobkami i jak możliwe, że nad taką decyzją popracujemy, zwłaszcza, że znamy tendencje demograficzne. W zasadzie to się już nie mówi o kryzysie, tylko o katastrofie demograficznej.
2: W Kostrzynie w razie potrzeby nowych 50 miejsc powstanie w przedszkolu przy ulicy Osiedlowej.
4: Polskie legendy rocka i międzynarodowe gwiazdy disco. Taki muzyczny mix przygotowała Arena Gorzów na nowy sezon, czyli 2026-27. Przedstawiciele areny zaprezentowali część zakontraktowanych wykonawców, wśród nich Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Alphaville. Z polskich zespołów pojawią się Big Cyc, Ira, Róże Europy czy Maryla Rodowicz z koncertem akustycznym. Będą kabarety i Piotr Rubik, który wykona psał też wrześniowy, mówi Agata Dusińska, prezes Areny Gorzów.
5: Słuchamy przede wszystkim głosu naszych mieszkańców i tego, co do nas piszą, jak z nami rozmawiają. Brakowało im do tej pory takiej dużej ilości wydarzeń muzyczno-tanecznych, koncertowych. Staraliśmy się w poprzednich sezonach pogodzić z dużą ilością sportu. Teraz oczywiście sport zostaje i on będzie, ale w tych wszystkich, może nie tyle lukach, ale w miejscach, gdzie my mieliśmy możliwość zakontraktować trasy koncertowe różnego rodzaju artystów, zakontraktowaliśmy, więc będzie światowo, będzie energetycznie i będziemy łączyć pokolenia. Już teraz wszystkich Państwa zapraszamy na to super emocjonalne, taneczne show, które będzie się odbywać i w roku 2026, i w roku 2027. A to, co jeszcze powiem, to nie jest koniec tych artystów, który będą występować w najbliższym sezonie, z uwagi na to, że my nadal, mój zespół cały, prowadzi rozmowy jeszcze kontraktowe z kolejnymi artystami, ale na tą chwilę jeszcze nie możemy zdradzić szczegółów, a na pewno będzie nadal w stylu tanecznym. Będzie uzupełniać to sport, czyli o wszystkie wydarzenia, koszykówki, siatkówki i inne, więc na pewno jak złożymy cały kalendarz w jedną całość, to się okaże, że naprawdę w Arenie Gorzów co drugi dzień jest prawie impreza masowa. Ja myślę zdecydowanie tak, z uwagi na to, że większość tych wydarzeń jest w sezonie jesienno-zimowym, więc artyści tylko mogą występować w dobrych warunkach, w dobrych halach, dobrze nagłośnionych. Nie zawsze chcą i mogą występować w okresie letnim, więc na pewno to, że Arena Gorzów jest, po prostu przyciąga też bardzo dobrych artystów, światowych artystów. My też pracujemy nad tym, żeby pozyskiwać kontakt do agencji, do artystów, którzy są na topie lub którzy są bardzo historyczni, więc na pewno tak. Przede wszystkim ja zdecydowanie cieszę się na koncert Zadzwońcie po milicję, bo to są czasy mojej młodości. Róże Europy, Chłopcy z Placu Broni, Banda i Wanda. No szanowni Państwo, ja mam wrażenie, że powrócę do swoich wspaniałych lat. Oczywiście nie zabraknie artystów takich jak Maryla Rodowicz, która po prostu też piękny koncert kameralny u nas zagra, akustyczny u nas zagra piękny koncert. No i jak widzicie Państwo, topowe gwiazdy lat 80., tak jak Alphaville. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zatańczcie z nami w tej arenie podczas tych wszystkich wydarzeń. Będzie nam bardzo miło. Tak, nie mogę zdradzać, szanowni Państwo, z uwagi na to, że no, takie są zasady współpracy biznesowej. Dopóki kontrakt nie jest podpisany i nie mamy zgody na ogłoszenie, to nie możemy. Ale tak, dla ludzi młodych również coś będzie. Ciężko znaleźć taki styl, który pomieszać te style, tak? Więc staraliśmy się ułożyć ten program całego tego sezonu w taki sposób, żeby on miał jakieś takie przesłanie. Ja myślę, że kolejne lata przy organizacji możemy zawsze iść w zupełnie inną stronę, żeby właśnie raz do tej grupy trafić, raz do tej. Bardzo dużo czeka nas wydarzeń sportowych, czyli jeżeli wystartuje cała liga siatkarska i koszykarska, no to młodzież na pewno będzie miała tutaj dużo emocji również sportowych.
4: Arena ciągle negocjuje z kolejnymi artystami. Nie zabraknie też innych wydarzeń, jak gala KSW, która cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do tego targi rzeczy unikatowych, minerałów i dużo sportu.
6: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
7: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. W studiu dzisiaj goszczę pana Tomasza Drosta ze Stowarzyszenia Komunikacja.org. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Porozmawiamy sobie w dużej mierze o kolei i tu może trochę państwa zaskoczę, ale na początek nie chciałbym narzekać. Podzielę się własnymi doświadczeniami. W ostatni weekend musiałem pojechać do Zielonej Góry. Długo się zastanawiałem, czy jechać pociągiem, czy nie, bo patrzyłem na to, co się dzieje, czyli to wiele pociągów było odwoływanych, szczególnie pod koniec maja, Ale ostatecznie postanowiłem skorzystać z tego pociągu, no bo też połączenie autobusowe było takie, no, mniej atrakcyjne pod względem godzin. I co się okazało? Dojechałem o czasie, wróciłem o czasie, w dodatku jeszcze tym nowoczesnym, wspaniałym, hybrydowym pociągiem. Dlaczego nie jest tak zawsze?
8: No powiem w ten sposób, że to była odważna decyzja, bo rzeczywiście różnie jest, a jeszcze kierunek do Zielonej Góry jest szczególnie wrażliwy, ponieważ no, z tego kierunku jakby najczęściej tabor jest zabierany, priorytetem jest Kostrzyn Krzyż i tutaj przewozy regionalne starają się zapewnić maksymalnie dobrą, no w cudzysłowie powiedzmy, ofertę i pierwszą linią, z której jest zabierany tabor właśnie jest do Zielonej Góry, więc tak się udało akurat, że dało się dojechać, no bardzo dobrze. Ten standard, o którym tutaj mówiłem, powinien być na co dzień i myślę, że wszyscy by tego sobie życzyli, łącznie z panem marszałkiem. Natomiast sytuacja jest jaka jest, no boryka się tutaj przewoźnik ze swoimi problemami, szczególnie serwisu taboru, co już nie jest wielką tajemnicą. No i myślę, że to jest główne źródło, główny problem i to, co żeśmy tą akcję rozpoczęli jakiś czas temu, żeby tabor był dobrze serwisowany, to powinien być serwisowany na miejscu, dlatego była ta akcja jakby rozpoczęcia dyskusji, mam nadzieję, że skutecznej dyskusji, żeby punkt serwisowy był też w Gorzowie, no bo tak jak mówię, to postrzegamy jako takie główne źródło problemów w obsłudze województwa lubuskiego, że ten tabor nie jest dobrze serwisowany, a serwis jest bardzo oddalony, bo mamy taką...
7: To zatrzymajmy się tutaj przy tym punkcie serwisowym, no bo jak być może Państwo także pamiętacie, komunikacja, taki list do marszałka tak wystosowała w sprawie posadowienia tutaj takiego punktu, no bo wszystko jest jakby konsekwencją tego, że została powołana ta spółka transportowa lubuska, która prawdopodobnie od 2030 roku ma przejąć te połączenia od Polregio. Wskazano jeden punkt właśnie serwisowy w Czerwieńsku, tak?
8: Dokładnie,
7: Państwo
8: tak.
7: Chcecie, żeby tutaj gdzieś, no, Gorzów, tak rozumiem, że w Gorzowie?
8: W naszym mniemaniu Gorzów jest takim optymalną lokalizacją. Oczywiście, gdyby to był Kostrzyn nad Odrą, to też by to nie było może dalece złe. Natomiast wydaje nam się, że Gorzów jest takim właśnie optymalnym punktem, ponieważ, tak jak żeśmy podkreślali, to, co jest dzisiaj, nie oznacza, że będzie w 2030, a od tego momentu powinniśmy patrzeć, kształtować jakby transport kolejowy, no w zasadzie nie tylko, bo autobusowy też w województwie, ponieważ umowa z Polregio wtedy się kończy, będzie nowe otwarcie. Trochę się sytuacja skomplikowała, ponieważ nie jest do końca pewne, czy będzie możliwe powierzanie przewozów przez marszałków swoim spółkom, co w zasadzie było taką istotą powołania tego lubuskiego transportu. No powiem tak, no trudno przewidzieć, jak prawo zostanie ułożone. No, na dzisiaj są przesłanki, że jednak chyba nie będzie powierzania, że będzie przetarg, ale moim zdaniem to niewiele zmienia, dlatego że jeżeli będzie przetarg, to spółka powołana przez marszałka musi być bardzo dobrze do niego przygotowana, więc nie możemy odłożyć rozmów o tych punktach serwisowych. Jak wygrają, to wtedy zbudujemy, dlatego że oni muszą być już przygotowani bardzo dobrze, ponieważ będzie liczyła się cena, a cena to też jest serwis, więc jeżeli ta spółka nie będzie miała swojego serwisu, a będzie powierzała serwis komuś innemu, no to nie będzie konkurencyjna. Więc myślę, że naszej sytuacji to nie zmienia, ale to musi dotrzeć do polityków, żeby taką optykę sprawy, że tak powiem, wypracować, że tak właśnie powinno być. Tak? I ten Gorzów tutaj nam się jakby wpisuje w to wszystko.
7: No dobrze, tylko że póki co politycy, a przynajmniej marszałek, widzi to trochę inaczej i bo dokończę może tylko moją myśl, że ten list został wystosowany. Odpowiedź padła, że póki co nie przewidują, no, że ten w Czerwińsku wydaje się, że jest, że wystarczający. Czy coś od tego czasu, od tej odpowiedzi, coś się zmieniło?
8: No tak, no sytuacja jest dynamiczna, powiedziałbym, ponieważ no nie wszystkie założenia idą u pana marszałka tak, jakby to może sobie życzył, dlatego że ten punkt w Czerwieńsku miał być oparty o istniejącą bazę PKP Cargo, ale okazuje się, że chyba te rozmowy skończą się niczym i nie będzie takiej możliwości, żeby lubuski transport oparł się o PKP Cargo, musiałby swój punkt serwisowy budować od podstaw, a to już kompletnie zmienia postać rzeczy, ponieważ jednym z argumentów było to, że tam już wszystko jest, tylko należy no, jakby przejąć, dofinansować. Już nie ma tego argumentu, no bo tak jak mówię, najpewniej trzeba będzie od zera budować, więc teraz sytuacja się trochę zmieniła. To już mamy I w Gorzowie nic nie ma, i w Czerwieńsku nic nie ma, więc łatwiej podjąć to jakby decyzję, ale też druga sprawa, nie powinniśmy opierać na jednym punkcie się w całym województwie, bo żeśmy w tym liście przytoczyli właśnie do pana marszałka, jakie to koszty rodzi i konsekwencje. A wracając jeszcze do tego tematu, do pytania, sytuacja jest taka, że dostaliśmy odpowiedź oczywiście, ale ponownie argumenty zebraliśmy swoje jeszcze bardziej, żeśmy przekonywująco w naszym mniemaniu napisali kolejne pismo, no i czekamy teraz na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego. Przy czym no, urząd się przyznał, że oni dopiero opracowują plan transportu dla województwa lubuskiego, no więc pytanie, dlaczego dostaliśmy negatywną odpowiedź, skoro tego planu nie mieli, więc nie mieli wizji, my jakąś tam mieliśmy, nam wyszło w ten sposób. No i do końca czerwca ma być jakby ten plan opracowany i wtedy być może inaczej spojrzą w Urzędzie Marszałkowskim i może będzie inny klimat do rozmowy.
7: Czyli to pismo, kiedy państwo wysłali się?
8: Wysłaliśmy już chyba 3 tygodnie temu, ale no to nie naciskamy, że mają natychmiast odpowiedzieć, bo wiadomo, jeżeli opracowują jakieś dokumenty, no to niech je dobrze opracują, niech przeanalizują i wtedy jakby udzielą odpowiedzi, no bo takie odpowiadanie na zasadzie odepchnięcia tematu nie jest w moim przekonaniu właściwym rozwiązaniem, tym bardziej, że województwo nie jest jakieś wielkie. Myślę, że można bardzo dobrze tutaj opracować taki plan transportowy i połączyć to jeszcze z siecią autobusową. I myślę, że może mieć bardzo dobry transport, tak jak w innych województwach. Jest on wizytówką regionów, czemu nie w lubuskim?
7: No właśnie, chciałem zapytać, czy ta spółka, no bo tak słyszymy od urzędników, od marszałka, że no jest źle, ale powołaliśmy spółkę, to myślę, żeby było lepiej. Ale czy faktycznie tak może być, skoro ta spółka no, przejmie tabor, który jest teraz? Ja nie zakładam, że Polregio specjalnie psuje te pociągi, żeby nam było źle. A po prostu te pociągi się psują. One za te kilka lat nowsze nie będą. Dokładnie. Sprawniejsze nie będą.
8: Dokładnie.
7: No i spółka je przejmuje. No i co? Jest tak samo?
8: No i musi mieć właśnie ten bardzo dobry serwis, tak? No bo za 5 lat te pojazdy będą jeszcze starsze, jeszcze bardziej awaryjne, więc tylko bardzo dobry serwis jest tutaj jakby lekarstwem. No a możemy popatrzeć chociażby na województwo pomorskie, gdzie jest bardzo dobry punkt serwisowy w Chojnicach, gdzie naprawdę reaktywują tabor, utrzymują w ruchu bardzo stary. Naprawdę tam, no, można powiedzieć, że miłośnicy kolei witają w tamte rejony, żeby zetknąć się z najstarszymi pojazdami, jakie istnieją na sieci kolejowej, które są w ruchu regionalnym. Tam pociągi piętrowe jeszcze w kierunku Helu do niedawna jeździły. Nie wiem, czy w tym roku jeszcze tak będzie, więc naprawdę technicznie przewozy regionalne mają potencjał, żeby mieć bardzo dobry serwis, no ale ta strukturyzacja, ten podział na regiony najwyraźniej spowodował, że my musimy u siebie naprawiać, nie za bardzo w innych punktach, no i chyba z tego to wynika, także ja nie przekreślam Polregio jako firmy, która nie potrafi czegoś zrobić, tylko tam są jakieś, w moim przekonaniu, bariery, jakieś problemy, nie wiem, czy logistyczne, czy zarządzaniu, że tak to wygląda, bo...
7: No właśnie, bo to jest to pytanie, dlaczego u nas to Polregio tak słabo działa? No przecież w Polsce Polregio jest porządnym przewoźnikiem, tak? Ono rośnie im liczba pasażerów, ogólnie to nie jest źle, tylko to Lubuski z jakimś czarnym miejscem, takim trójkątem bermudzkim. Z czego pana zdaniem to wynika?
8: No moim przekonaniu, no to punkt obsługi przy Pinie, no nie jest doinwestowany, nie jest wyposażony w kadrę taką, jaką powinien, no i tu jest problem. A dlaczego nie jest? No to jest też takie moje domniemanie, że no, Rzepin nie jest jakąś dużą miejscowością. Pewnie tak jest, że jest trudno o ludzi tam, o fachowców. Może gdyby ten punkt serwisowy od początku był, nie wiem, czy w Gorzowie, czy w Zielonej Górze, to pewnie byłoby inaczej, no ale
7: no tak
8: tam
7: dalej,
8: było zawsze.
7: Skoro jest planowany w Czerwieńsku, to Czerwieńsko też nie jest duża miejscowość.
8: No nie jest duża, no ale opierano się na tym, że tam jest Cargo ma swoich ludzi i część ludzi, że tak powiem, będzie pracować na potrzeby tego lubuskiego transportu. Jakieś takie były założenia. Natomiast to jak mówię, od zawsze był w Rzepinie, no to jest w Rzepinie, no i to się tak ciągnie. Spółka też Polregio nie zainwestowała w innym miejscu, no i to takim jesteśmy bycie, takim przetrwaniu. To nie jest rozwojowe wszystko. No, mi się wydaje, że w ogóle weszliśmy w taki etap takiego zawieszenia, takiej stagnacji i w sumie Polregio nie wiadomo, czy będzie dalej ten lubuski transport, nie wiadomo jak będzie obsługiwał. Ja bym chciał, żeby Urząd Marszałkowski naprawdę już podjął takie zdecydowane kroki, żeby skonkretyzował swoje plany i, no i żeby to jasno jakby wszystkim przekazać, bo przecież w niedalekiej Wielkopolsce funkcjonują i koleje wielkopolskie i przewozy regionalne i funkcjonuje to nieźle. No oczywiście innym aspektem jest to, że mamy dużo linii zelektryfikowanych, a tam, gdzie jest tabor spalinowy, to są zawsze problemy. To, no tak w Polsce po prostu jest. No nie inwestowano w tabor spalinowy nigdy. No i to jest pokłosie. No kiedyś się tak powiedziało, że kolej się kończy tam, gdzie się kończy prąd. No i coś w tym jest.
7: No i niestety chyba niewiele przynajmniej dla nas się tutaj zmienia, no bo mamy Kolej Plus, czyli odbudowę, rewitalizację tej linii z Gorzowa do Poznania, ale przez Międzychód. Usłyszeliśmy to, kiedy był tutaj wiceminister. Jak grom z jasnego nieba, że ta linia będzie elektryfikowana. Póki co tego nie widać, pieniędzy nie ma. Projekt oczywiście to zakłada, no ale łatwo to wrysować, że tak powiem, na papierze. Natomiast no, też pojawiły się jakieś dokumenty strategiczne, które też nic nie mówią o tym, żeby ani 203, ani właśnie ta nowa linia, żeby były elektryfikowane, czyli co niewiele póki co się zmieni.
8: Znaczy powiem tak, no kolej to jest taka trochę dziwna instytucja, nie do końca logiczna. Tu te decyzje zapadają, że tak powiem, w dość zawiły sposób, tak? I to, co nam się wydaje logiczne należy zrobić, no to ta wielce sformalizowana instytucja musi to wszystko, jakby tak powiem, co sobie przemielić, tak? Przez swoje struktury. I z tego, co ja się dowiedziałem, ustaliłem, to oczywiście najprościej byłoby zelektryfikować linię do Krzyża i w zasadzie wszystkie problemy rozwiązać. Ale w związku z tym, że pojawił się program Kolej Plus, który zakładał jakieś środki i te środki można było przeznaczyć, czy jakby zapisano na linie lokalne, więc się okazało, że z tej szufladki linii lokalnych można szybciej dokonać inwestycji w tym elektryfikacji niż magistralnych.
7: Bardzo dziękuję za przyjście. Tomasz Drost był naszym gościem ze Stowarzyszenia Komunikacja.org.
8: Dziękuję również.
6: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana.
2: Reklama.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Reklama.
7: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
8: Dwa samochody spalone, kilka kolejnych uszkodzonych, ale nie ma osób poszkodowanych. Taki jest bilans pożaru auta, którym transportowanych było około 20 butli z gazem. Doszło do niego w Łomży. Dwie butle wybuchły, cztery się spaliły. Jak przekazała policja, według właściciela do pożaru doszło, gdy mężczyzna zauważył problemy z silnikiem i otworzył maskę. Nikt nie został ranny. W wiadomościach Stany Zjednoczone 3 osoby zginęły po katastrofie jednosilnikowego samolotu, który rozbił się w pobliżu osiedla mieszkaniowego i placu zabaw w stanie Maryland. Według władz maszyna o włos minęła zabudowanie. Na pokładzie znajdował się pilot i dwóch pasażerów. Śledczy przypuszczają, że maszyna należała do szkoły lotniczej w hrabstwie Montgomery i mogła wykonywać lot szkoleniowy. Przyczyna katastrofy nie jest na razie znana. I jeszcze sport. Egipt z pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, którzy 2-2 zremisowali z Urugwajem. Belgia nie potrafiła znaleźć sposobu na Iran i ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Z kolei Hiszpania nie dała szans Arabii Saudyjskiej i wygrała 4-0.
2: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z Vox
2: FM.
7: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: 28 minut zostało do godziny 7.

0: 21 minut i będzie godzina siódma. Kto na siódmą, to jeszcze na spokojnie, ale już możecie mieć na uwadze, żeby gdzieś tam o pracy dzisiaj pomyśleć. A my o tej godzinie zazwyczaj sprawdzamy, co ciekawego dzieje się na świecie, w Polsce i w internetach, i w świecie gazet, i w świecie gazet, internet i telewizji.
1: Popsuła się?
0: No tak. A co? W poniedziałek każdy ma prawo się popsuć. Proszę nie mieć wyrzutu sumienia.
1: 30 tysięcy mieszkańców. Tyle liczy aktualnie Republika Zielonego Przylądka. To małe, znaczy takie średniej wielkości polskie miasto tyle pewnie ma. Może już duże jest uznawane za 500 000, nie wiem. W każdym razie.
0: Myślę, że tak.
1: Drugi punkt na mundialu zdobyli.
0: No brawo.
1: 2 gole tym razem, czyli 2-2. Co to w ogóle jest? Że Republika Zielonego Przylądka ma 2 punkty, a Polska dalej 0.
0: Polska chyba z tym zerem zostanie. No, ale też Curaçao też zremisowało, tak. Które było tutaj, nie było faworytem.
1: Ja, jak mnie denerwuje, 0-0 jak ci komentatorzy mówią Curaçao? Tak mówią hiperpoprawnie, tak jak mówią lokalni mieszkańcy Curaçao?
0: No bo być może włączyli sobie na translatorze i tak powtarzają.
1: Oni nawet łapali kibiców i pytali się, jak się wymawia nazwa ich państwa i w ten sposób wymawiają.
0: No to pięknie. Polski Instytut Ekonomiczny podaje, liczba gospodarstw domowych w Polsce rośnie, ale coraz częściej tworzą je osoby mieszkające samotnie lub w parach bez dzieci.
1: Ale ty chciałaś popsuć humor ludziom, tak, w poniedziałek?
0: Dlaczego popsuć humor?
1: No, że bez dzieci, że dzietność maleje i tak dalej, że samotność
0: Ale myślę, że wiele osób się cieszy, bo mniej głowa boli na przykład ludzi.
1: Mniej głowa, to nie rozumiem.
0: No bo
1: tego.
0: Dzieci krzyczą.
1: Dobrze.
0: Nie trzeba się przejmować.
1: Poczekaj, to a propos, to ja mam wiadomość z grupy sąsiedzkiej ode mnie, bo u mnie na grupie sąsiedzkiej bardzo często są dramy i taka wybuchła w ten weekend.
0: O.
1: Poproszę, aby rodzice Doriana w okularach doprowadzili swojego dzieciaka do porządku. Nie umiecie wychować dziecka, nie życzę sobie, aby dzwonił do nas do drzwi, do domofonu i uciekał.
0: No, ale to Dorian jest normalnym, zwykłym, klasycznym dzieckiem.
1: Znaczy, Dorian jeszcze powinien coś powiedzieć. No,
0: no właśnie, nie, kolega jego, bo on dzwoni.
1: A masz rację.
2: Pierwsza zmiana.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: No i w bojowym nastroju wkraczamy w ten poniedziałek, w nowy tydzień. No kto by nie chciał dostać o poranku telefonu z urzędu?
4: Myślę, że nikt.
3: No może Dawid chciałby dostać. No ja z dobrymi informacjami dzwonię. On tak? Był w zeszłym tygodniu zamówić tablice rejestracyjne, bo będzie dużo na rowerze jeździł. Także ja już te tablice rejestracyjne szybko mu przygotowałem. A
4: czyli
3: co?
4: On już dzisiaj będzie mógł je odebrać?
3: Pewnie, że tak. No tak, urzędy w Polsce co działają, prawda? Prawda?
4: Prawda, prawda, prawda.
5: Tak, słucham.
3: Dzień dobry, Mariusz Maruszczenko, Starostwo Powiatowe. Ja dzwonię w sprawie tych tablic rejestracyjnych.
5: Dzień dobry, witam, tak?
3: Witam, one będą dzisiaj do odbioru.
5: Oj, wie pan co, no ja jestem umówiony na piątek, w starostwie, prawda, więc no, prawdopodobnie...
3: Tak, ale my, one już są gotowe, dlatego dzwonię poinformować, jeżeli chciałby pan wcześniej wpaść, to my zapraszamy oczywiście serdecznie. Czy pan powie tylko, czy pan od razu będzie je na rower montował?
5: No myślę, że nie, ja je po prostu odbiorę.
3: Dobra, aha, dobra. Jeżeli pan wie, jak to wszystko zamontować, bo to pierwszy raz w ogóle takie mieliśmy zamówienie, dlatego tak szybko poszło, że...
5: Ale jakie zamówienie? No tablic, to jest wtórnik tablic rejestracyjnych.
3: Na rower.
5: Jak na rower? No, na samochód. To jest samochodowa tablica, na bagażnik rowerowy.
3: No, ale mieliśmy tu napisane do roweru tablicę.
5: Nie, na bagażnik do roweru.
3: O, masz
5: bagażnik rowerowy. Masz bagażnik na potrzeby przewożenia rowerów.
3: Kurczę, no musiał się ktoś tam pomylić, może pan
5: no,
3: się...
5: No, to ktoś się pomylił.
3: No, ale...
5: Bagażnik, cały czas było mówione na bagażnik do przewożenia potrzeby bagażnika rowerowego, wieszanego na haku.
3: Uff, to niedobrze, wie pan, no to w takim razie... To tak, te tablice tak czy inaczej są do odbioru. Będzie mógł pan sobie na rowerze je zamontować.
5: A... Potrzebne mi to jest do... Ja nawet tego nie chcę tego widzieć.
3: No dobrze, no my możemy do zniszczenia to oczywiście dać. No, tak czy inaczej... Pan musi się pojawić u nas w urzędzie, złożyć jeszcze raz wniosek, no bo my wykonaliśmy, a widocznie mamy błąd jakiś, no i będzie jeszcze raz opłata ubić.
5: No nie ma, nie. O nie, jeszcze raz nie będę płacił za to. To chciałem, żeby było, na wniosku było napisane i mówiłem, na bagażnik do przewożenia rowerów. Nie ma opcji, żebym cokolwiek zapłacił. Ja poproszę tablicę, które zamawiałem.
3: No ale proszę pana, przygotowaliśmy ja tablicę, możemy panu pokazać te, które przygotowaliśmy.
5: Nie, czy to są tablice, standardowe tablice, takie jak są montowane w samochodzie, bo takie są potrzebne. Wtórnik tablicy rejestracyjnej o wymiarach tablicy samochodowej montowany do bagażnika do przewożenia rowerów.
3: Dobrze, proszę pana, to umówmy się tak, że to będzie 500 zł.
5: Jakie 500 zł?
3: 500 zł na prezent marzeń od Radia Fox FM. Pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
4: Od Renaty to wszystko wiemy, ona cię do nas zgłosiła.
5: Okej, okay, no dzięki.
3: Także już możesz się uspokoić, wiem, że ciśnienie troszeczkę zaskoczyło.
4: Ja uważam, że fajnie by było mieć na bagażnik rowerowy tablicę i jeszcze na koszyk rowerowy tablicę, żeby z przodu i z tyłu były.
3: No tak.
4: No.
3: Tak mi się wydaje. Także zastanów się, czy nie zamówić tablicy rejestracyjnej do roweru.
5: Zamówię na obydwóch.
4: A 500 rzeczywiście będzie na prezent marzeń dla ciebie.
5: Okej, okay, dobra, dziękuję, miło bardzo. Cię to zaczęło.
3: Do miłego dnia, cześć.
5: Wzajemnie pozdrawiam.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: lato to magia, mm-hmm. to dzisiaj jest szansa duża na to, że różnego rodzaju błyskotki na niebie będą się pojawiały.
1: Mm-hmm, na przykład takie pioruny, tak? To będzie naprawdę wspaniała magia. Ostrzeżenia przed burzami dzisiaj dla połowy Polski właściwie.
0: I to od samego rana te burze mogą się pojawiać. W centrum kraju tak duszna pogoda jest, tak zbiera się na to, żeby pojawił się deszcz i burza. No i rzeczywiście te mapy pogodowe mówią podobnie. O tym więcej już za kilka chwil w wiadomościach Vox FM.
1: Ale nie boimy się burzy absolutnie. Ona przyniesie tylko lepszy dzień, kochani.
0: Tak?
1: To pewnie.
0: I do tego podtopienie. Nie.
2: Pierwsza z niepiekana.
3: Od rana z Vox FM.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP.

0: Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów. Z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Michale. Jest szansa na złagodzenie nastrojów?
1: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
0: A co na to wszystko polska strona?
1: Prezydent Karol Nawrocki zdania w kwestii orderu nie zmienia, a tak mówił podczas spotkania z mieszkańcami w ramach obchodów Narodowego Dnia Powstańców Śląskich.
2: Jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony.
1: Z kolei premier Donald Tusk konflikt polsko-ukraiński nazywa błędem i zaznacza, że stara się łagodzić nastroje także w rozmowach z europejskimi partnerami.
0: Prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 strażackich interwencji, to w związku z burzami, które przechodziły przez Polskę. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce, w Zachodniopomorskiem, Małopolsce i na Pomorzu. Służby wyjeżdżały m.in. do powalonych drzew i konarów, podtopionych i zalanych piwnic. W Zachodniopomorskiem drzewo uszkodziło dach szkoły. Ulewa sparaliżowała Ełk.
3: Działania z jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic i innych pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu terenu.
0: Mówił nam Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej, a dzisiaj też może być niebezpiecznie. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia przed burzami. Obowiązują głównie na wschodzie kraju. Spalone fragmenty Puszczy Solskiej pod lupą ekspertów. Dwa zespoły powołane przez dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych pracują na terenie pogorzeliska.
4: Zespół, który musi sporządzić analizę tego pożaru oraz podzespół do spraw zagospodarowania tego pożarzyska. Więc obecnie pracują dwa zespoły złożone z merytorystów, którzy starają się najpierw odpowiedzieć na pytanie, co się stało i dlaczego, a drugi zespół pracuje nad odpowiedzią na pytanie, jakby jak to wszystko teraz naprawić i tak naprawdę jak zagospodarować ten las.
0: Mówił Jan Kaczmarowski z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Oba zespoły mają 3 miesiące na sporządzenie pełnej analizy. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja i trwał tydzień. Ogień strawił 1157 hektarów. Był to największy pożar lasów w Polsce od 34 lat. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Na koniec w Wiadomościach niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach nasz reporter Rafał Różycki.
5: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
6: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
5: Mówi Robert Maćkowiak z Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
0: Za kilka lat zamiast na działce 100-letni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych.
7: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: Ostrzeżenia przed burzami dzisiaj dla połowy Polski, tak jest przedzielona na pół.
9: Na linii Białystok, Łomża, Ostrołęka, Płock, Łódź, Częstochowa, Opole. To taka może nie do końca linia, ale tutaj jest to przedzielenie.
8: To jest krzywa, tak możemy to nazwać. Krzywa. Ale to znaczy, że na wschodzie i na południu Polski dzisiaj te burze mogą zawitać. 28 stopni to najwyższa temperatura i to Katowice, o nie, centrum Polski, Warszawa.
9: Wrocław też.
7: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Ale wszędzie powyżej 25, także cieszmy się.
8: W Koszalinie 19, według mojej prognozy.
9: No dobra, według mojej 22.
8: Julia Chrenu.
9: Konrad Piwowarski.
8: Dzień dobry.
10: Pierwsza zmiana.
11: Od rana z Vox FM.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Ale ja po prostu liczę na to, że będzie taki moment dnia, gdzie słoneczko bardziej przyświeci i nawet w cieniu będzie cieplej.
8: To może być też nieprawdziwa prognoza, bo w końcu to jest polskie morze. Wakacje się zbliżają, więc na pewno będzie ciepło.
9: Zawsze jest.

0: 11 minut po godzinie 7. Dzień dobry w poniedziałek. I tak, przyznajemy się.
1: Do czego się przyznajemy? Ja się do niczego nie przyznaję.
0: A ja się przyznaję.
1: A do czego się przyznajesz?
0: Że zapomniałam.
1: O czym zapomniałaś?
0: O zakazanym słowie.
1: A to rzeczywiście ja też.
2: Zakazane słowa. Zakazane
1: słowa. Dobra, bo nas musi ktoś pilnować. Pawelec jest starszy, on zawsze nas pilnuje.
0: Tak?
1: Nie?
0: A, nie wiedziałam. No, dziękujemy Marcinowi, dziękujemy Marcie, którzy przypomnieli nam w naszej 0986 9869, że dzisiaj poniedziałek, więc trzeba zakazać sobie jakieś słowo.
1: To wcale nie jest tak, że my po prostu nie chcieliśmy przegrać.
0: Nie, w ogóle. nie jest tak.
1: Ani troszeczkę.
0: Ale przypomnijmy zasady, o co w ogóle chodzi. My za chwilę wybierzemy jedno słowo, którego nie możemy używać, a wy, jak usłyszycie, że albo ja, albo Konrad używamy tego słowa, to na 0986 9869 nam szybko piszecie, że wysłyszeliście i że na przykład teraz o tej godzinie było słowo zakazane.
1: Tak.
0: No a jakie dzisiaj?
1: Upał?
0: Upał?
1: Mhm.
0: Dobrze.
1: Dobrze?
0: Może być.
1: No właśnie, chociaż nie, poczekaj, bo czy 28 stopni to upał, czy to w ogóle ma sens? Czy jest w ogóle szansa, że my powiemy to słowo upał?
0: No ja myślę, że zależy do czego to porównać, bo jeżeli porównamy do stycznia, to tak.
1: To słuchajcie, słowo upał jest słowem zakazanym, od teraz nie możemy go powiedzieć.
0: Mhm.
1: A wy możecie na 6986 9869 pisać, jak tam u was pogoda.

0: Mundiali, Shakira, My Enamore w Vox FM w rytmie hitów 19 minut po godzinie 7, a wy piszecie o pogodzie na 609-869-869.
1: 15 stopni, jak najszybciej, jak się spało wczoraj w nocy. Taki SMS.
0: W Lublinie słoneczko, późno wstało i nad ranem smutną buzię miało. Tutaj rymujący się SMS przyleciał też.
1: O, bardzo pięknie. A, bo trochę popadało. Było smutną buzię miało, bo trochę popadało. No, ale już pytania nie przeczytamy, no niestety. Białystok pada bez gorących klimatów. Musiałam zmienić troszeczkę to słowo.
0: W Szczecinie słonecznie super.
1: O, no właśnie, bo dzisiaj mamy takie zakazane słowo, które kończy się na ua, zaczyna na ły i oznacza bardzo gorącą pogodę. To tak dla przypomnienia.
0: I ta gorąca pogoda może się dzisiaj pojawić. Do 28 stopni termometry pokażą w cieniu, ale tak na wszelki wypadek weźcie ze sobą jakieś napoje. Wodę najlepiej. No i uważajcie też na burze, bo te mogą się pojawić, bo duszno jest. No i lampa też do tego.
2: Ale paruwa, co? Lampa jak skurwysyn, mówię. Lampa jak skurwysyn, wiesz. Mówi się lampa jak chuj, co?
3: Pierwsza zmiana.

0: bardzo chcę. Skarbie nie da się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: 2 minuty do godziny 7:30, ale romantycznie. Ale pod osłoną nocy, a nocy już nie wspominajmy, bo trzeba wstać i iść w nowy dzień.
2: To Piękni Młodzi, 9. miejsce w ostatnim notowaniu Best Listy Vox FM, a my przypominamy, że kolejne notowanie już w piątek i to z wyjątkowego miejsca.
1: Z Władysławowa, Krzysiek Skrzypkowski będzie...
2: Z plaży.
1: Z plaży, myślisz?
2: Chyba tak.
1: Może z wody, może zdecyduje się wejść do wody.
2: Może.
1: A, zobaczymy.
2: Ten jeden dzień w roku, kiedy skorzysta z wody.
1: To wszystko okaże się już w piątek po godzinie 17. 2 minuty do 7:30, oczywiście o 7:30 wiadomości, ale przed wiadomościami bardzo ważny gość.
2: Rysiu Piwek i jego pytanie.
3: Co robisz, Nurek, na studiach?
1: 609-869-869.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
5: Autopromocja.
4: Na wyjazd na Mazury, w góry,
5: a może nad morze.
4: Tankuj z Vox FM na wakacje.
5: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
4: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
5: Tankuj z Vox FM
4: na wakacje.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Masz furę, rozbiłeś furę, a celi

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Reklama. 7.30 na Voxowym Zegarze to czas na wiadomości, na które zaprasza Marta Kiermasz.
5: Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w województwie opolskim w okolicach Rzędzi-Wojowic. Ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Mimo reanimacji zginął pracownik obsługi autostrady. Jezdnia w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana, a kierowcy muszą korzystać z objazdów. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA-Iran. Mediatorzy z Pakistanu i Kataru mówią o zachęcającym postępie i utworzeniu mechanizmu dalszych rozmów technicznych. Wśród konkretnych ustaleń szczytu było powołanie 3 specjalistycznych zespołów, Komitetu Wysokiego Szczebla, który zapewni polityczny nadzór nad mediacją, grup roboczych do spraw kwestii nuklearnych, sankcji, monitorowania i rozstrzygania sporów, które mają zapewnić skuteczne wdrożenie porozumienia oraz komórki dekonfliktowej z udziałem USA, Iranu, Libanu i mediatorów. Jej zadaniem jest zapewnienie przestrzegania zakończenia operacji wojskowych w Libanie. W wiadomościach jeszcze Triest we Włoszech i awantura na jedynej w Europie plaży, gdzie mur oddziela kobiety od mężczyzn. Dwojgu turystom nie spodobał się ten ponad stuletni zwyczaj i ulokowali się po stronie dla panów. Poproszeni o rozdzielenie się zarzucili mieszkańcom, że żyją w średniowieczu. Ostatecznie para turystów opuściła plażę.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: Koszykarska Legia obroniła tytuł mistrza Polski. Stało się to po zaciętej rywalizacji w finale. W 7 meczu z Zastalem Zielona Góra wygrała 78-70 i całą serię 4-3. Po ostatniej syrenie w hali na Bemowie ruszyła wielka feta. MVP finałów został Andrzej Pluta. Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia, pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
7: Pierwsza zmiana.
4: 28 do 8, ja Rysia przypomnę.
8: Co robisz, Nurek, na studiach?
4: 609 869 869 SMS-em.

0: 22 minuty do godziny 8. Moim zdaniem to jest temat trochę ciężki teraz.
1: Dlaczego?
0: Bo jest czas sesji i obron i to jest stąpanie po cienkim lodzie.
1: No to przepraszamy, ale to Rysiu zadał takie pytanie.
2: Co robi Sznurek na studiach?
0: Sznurek na studiach rozwiązuje zadania.
1: Rozwija się.
0: Piękne. Sznurek na studiach studiuje. I dziękujemy za takie odpowiedzi oczywiste.
1: Nawija na wykładach.
0: O, a to nieładnie.
1: No, ale też jest, że odpowiedź ściąga.
0: Ale jak sznurek?
1: No bo to ściągasz był ten sznurek. Taki jak w bluzie.
0: Taka,
3: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi sznurek na studiach? Wiążę koniec z końcem. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie Ryśki to porządne.
1: Jak na studiach to ledwo.

0: 15 minut do godziny 8. Mamy poniedziałek, to tak dla przypomnienia dla tych, którzy nie zaglądali jeszcze dzisiaj do kalendarza. Poniedziałek to znaczy, że zaczyna się tydzień pracujący i trzeba cały tydzień czekać na ulubione programy, które w weekend. Mhm,
1: ale czasami trzeba czekać i dłużej, no bo wakacje się zaczynają. Mm. W związku z tym na niektóre programy trzeba czekać aż do września.
0: Ojej, to wielka tragedia, ale można śledzić zajawki tych programów, które pojawiają się w internecie, w gazetach, gdzieś tam na Instagramach.
1: No i pojawiły się pierwsze nazwiska osób, które wystąpią w nowej edycji Tańca z Gwiazdami. Nie mają już kogo brać zdecydowanie. Wystąpi aktorka na przykład.
0: Jak coś, to też my nie jesteśmy. To od razu też możemy potwierdzić.
1: A ja jeszcze nie potwierdzę. Jeszcze nie jest ogłoszona pełna lista. Ja cały czas liczę. Panie Edwardzie, proszę się odezwać do mnie. Ja chętnie. Ja to za darmo zatańczę dla pana.
0: Wow! A może wy dwójkę byście tańczyli?
1: Ja z kimkolwiek. Ja zawsze chciałem zatańczyć w Tańcu z Gwiazdami i na przykład będzie też tańczyć aktorka. Nie, ona jest aktorką, piosenkarką. Trzy piosenki wypuściła. Teraz będzie na festiwalu grać nowym.
0: Czyli kto?
1: Ma znane nazwisko i dlatego będzie tam tańczyć. I nikt jej nie słucha, więc teraz chce mieć nowych panów, tak powiedziała. Pani Englert, ale jak na imię ma, to nie pamiętam.
0: A Helena Englert!
1: O tak, ona
0: Dobra.
1: Będzie.
0: Ona będzie tańczyć. Ona jako młoda, świeża krew.
1: Młoda, świeża krew w wieku 82 lat, czyli Andrzej Rosiewicz zatańczy.
0: Chłopcy, radarowcy.
1: Tak, będzie pani Izabela Kuna też.
0: O!
1: W końcu się zdecydowała, tak donosi fakt dzisiejszy. No i tutaj jest wielka kontrowersja. Mhm. Tańczy z Gwiazdami, jako gwiazda, nie tancerka, będzie pani Mandaryna.
0: Tak, i że jest tancerką, jest taka kontrowersja, ale to chyba już za każdym razem, za każdą edycją, bo w tej edycji też była aktorka ta z Ranczem.
1: Ale ona nie dość, że jest tancerką, ona ma szkołę tańca, ona uczy tańczyć.
0: I wystąpi jako gwiazda.
1: Dlatego ja bym dał jej dodatkowe zadanie, żeby ona zaśpiewała czołówkę. Ja już nawet to przygotowałam.
0: O!

0: minuty do godziny 8 i ja chciałam tylko powiedzieć, że jestem głodna. I myślę, że jest wielu osób, które ze mną się utożsamiają teraz.
1: Ale liczysz na to, że ktoś ci przyniesie to jedzenie?
0: Tak. I liczę, że to będziesz ty.
1: Umiesz liczyć, licz na siebie, jak to mawiają.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od 1,99 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Akcja może potrwać nawet kilka godzin. Na początek najnowsze informacje po pożarze na Pomorzu. Zachęcający postęp, tak komentowane są amerykańsko-irańskie rozmowy, odbyły się w Szwajcarii, szczegóły za chwilę. Tanio i zdrowo we Wrocławiu ruszy pierwsza taka stołówka studencka i o tym powiemy na koniec.
8: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
7: Pożar opanowany, ale strażacy nadal walczą z ukrytym ogniem. Po wczorajszym pożarze zakładu produkującego aerozole w Harnowie w gminie Ustka. Na miejscu wciąż pracują strażacy. Działania prowadzą dwa zastępy, które dogaszają pogorzelisko.
9: Akcja ze względu na to, że są jeszcze drobne ogniska pożaru, potrwa z pewnością kilka godzin. Być może na miejscu będzie potrzebny ciężki sprzęt, żeby po prostu rozebrać niektóre elementy konstrukcyjne budynku.
7: Mówił Piotr Bas.

0: Kilkanaście godzin miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
1: Padły też kolejne mocne słowa. Prezydent USA Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem, jeśli władze tego kraju ponownie zamkną cieśninę Ormus.
2: To są wiadomości Vox FM.
1: Kradła w pracy, mąż sprzedawał. Małżeństwo z Łodzi jest podejrzane o kradzież sprzętu elektronicznego i sprzedaż w internecie.
3: Kobieta kradła sprzęt elektroniczny z magazynu, w którym pracowała, a jej mąż sprzedawał go w internecie. Jak ustalono, straty mogły sięgać około 30 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzut dotyczący kradzieży, a jej mąż zarzut paserstwa.
1: Informuje Edyta Machnik z łódzkiej policji. Małżeństwu grozi 5 lat więzienia. Rehabilitacja trwa, w planach nauka stacjonarna. 17-letni Dominik, który uległ wypadkowi kolejowemu w Woli Bierwieckiej, walczy o powrót do zdrowia, ale też do rówieśników. Ma już protezy, które mają ułatwić powrót do sprawności. Nastolatek zdał też do następnej klasy.
4: Zdaję do klasy czwartej maturalnej. No i mogę powiedzieć, że udało się ukończyć rok z czerwonym paskiem.
1: Powiedział nam Dominik. Przypomnijmy, do wypadku kolejowego doszło w lutym, a nastolatek pomagał kobiecie z wózkiem wysiąść z pociągu. Gdy z powrotem chciał wejść, drzwi przytrzasnęły mu rękę, a pojazd ruszył. To będzie pierwsza taka w Polsce stołówka studencka. Ma być tanio, zdrowo i sezonowo, a menu ma opierać się głównie na warzywach i owocach z uczelnianych upraw. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ruszają przygotowania do otwarcia nowej jadłodajni, mówi profesor Danuta Figurska-Ciura, kierowniczka projektu.
5: Na dzisiejsze czasy byłoby dobrze, gdyby taki pełnowartościowy posiłek zamknął się w 20 zł.
1: Stołówka ma powstać w kampusie przy Norwida, a pierwsze testy uczelnia zapowiada na przyszły rok.
2: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: Powiem tak, jeżeli to ma być z upraw studentów, to ja bym bała się to jeść. Ale o pogodzie chwila, bo dzisiaj będzie całkiem ciepło, trochę chłodniej niż w weekend, ale 28 stopni ma się pojawić w centrum Polski, no i mają się też pojawić burze.
7: Tak, te burze na wschodzie, na południu, a także w centrum kraju dzisiaj ostrzeżenia są od IMGW, więc uważajcie na siebie. A to jeszcze raz?
6: Uważajcie na siebie, ponieważ mogą pojawić się burze. Tak dla pewności. 28 stopni to najwyższa temperatura, ale to już chyba wspominałam chwilę w poprzedniej pogodzie. 19 to najchłodniej, to w Koszalinie dzisiaj.
7: Tak, ale będzie, ja uważam, że będzie nawet 22 w Koszalinie. Zobaczymy, kto wygra.
6: Większym ekspertem pogodowym niż eksperci pogodowi.
7: Tak mi się wydaje.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: Julia Hen.
7: Konrad Piwowarski.
6: Może jeszcze raz pogodę byśmy?
7: Może tym razem zakazane słowo padnie.
8: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Ale powiem ci, że ciśnienie to mi skoczyło.
1: A dlaczego?
0: Zdenerwowałem się bardzo.
1: Ale czym?
0: Jakieś 11 minut temu, słuchając wiadomości o 8 w Vox FM, no usłyszałem informację o tym, że łódzcy policjanci zatrzymali 42-latkę i jej męża, rok młodszego, którzy kradli sprzęt elektroniczny z jej pracy. Znaczy, ona kradła, a on to później sprzedawał w internecie.
1: I przepraszam, a co cię tak zdziwiło, że kradli? Nieładnie. Masz rację, nieładnie bardzo kraść.
0: To nie była kradzież!
1: A skąd ty wiesz?
0: Ona po prostu przynosiła ten sprzęt z pracy.
1: A, z pracy załatwiała. No tak, tak, pamiętajcie, dzieci, nigdy nie kradnijcie,
0: no
1: tak?
0: No właśnie, no.
1: Tata wam teraz z pracy przyniesie.
0: 5 lat pozbawienia wolności, wyobraź sobie, grozi im za taki proceder. Mhm. 30 tysięcy złotych był warty ten sprzęt elektroniczny, który ona wyniosła z pracy.
1: No to tak dość szczerze wynosiła z pracy, można powiedzieć.
0: Zacząłem się właśnie zastanawiać, gdzie jest ta granica? Może słuchacze pomogą 609-6969 pomiędzy właśnie kradzieżą, a przynoszeniem z pracy po prostu. Mhm.
1: Czy będziesz w stanie, jak coś, to głos zmienić, żeby tutaj ludzie byli anonimowi?
0: Tak, jeżeli chcielibyście się do czegoś przyznać, to śmiało, mogę głos zmieniać, możecie do nas dzwonić też.
1: 609-869-869 pod ten numer, dzwońcie i piszcie, jeżeli macie jakieś przemyślenia na ten temat, gdzie zaczyna się kradzież, a kończy się przynoszenie z pracy.
0: Mam pewną koncepcję, że kradzież zaczyna się wtedy, jak się szef zorientuje.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. A ja lubię cię jak lato.

0: Cześć, Łukasz z tej strony. Ja uważam, że jeżeli wynosi się straty dla spożywcy mające wejść, to jest sobie kradzież. A jeżeli wynosi się do użytku domowego, to jest po prostu przynoszenie straty.
1: Dobre, to jest bardzo mi się podoba to tłumaczenie. Zastanawiamy się, gdzie jest ta różnica pomiędzy kradzieżą a przynoszeniem z pracy. No i rzeczywiście, na przykład, jeżeli ktoś potrzebuje 100-calowego telewizora, no tak, pracuje w markecie, no to
2: czemu tego nie wziąć? Ale tak nieładnie to określają. To nie była kradzież, to jest jak w przyrodzie, nic nie ginie, tylko zmienia właściciela.
1: O, to tutaj jest też sugestia, że to jest po prostu reprywatyzacja albo prywatyzacja sprzętu pracowego. Kolejny telefon z opinią na ten temat. Halo, halo.
3: Ja dzwonię w sprawie kradzieży w pracy. Kradzież zaczyna się wtedy, jeżeli się wyniesie z pracy więcej niż się należy premii.
1: A premia?
2: Premii nigdy za mało.
1: No uznaniowa jest, więc ja uznaję, że jest okej. Okay. To mi się też podoba.
2: Jeśli wynosi się w czasie pracy, to nie jest kradzież. Po godzinach to już co innego.
1: O, właśnie, bo tutaj też telefon jest bardzo po podobnej treści. Ja zmieniłem na wszelki wypadek głos.
4: Kraść to się kradnie w nocy, a w dzień nie kradnie.
1: Także jeżeli macie na teraz na poranną zmianę, to proszę, śmiało możecie brać z pracy.
5: Pierwsza zmiana.
2: Jarek do nas napisał, ja twierdzę, że wyniesienie z pracy wentylatora przy tych upałach to nie kradzież.
1: No, zgadzam się w 100%.

0: Napisał to teraz Konrad. Ja tak zapytam, co wy z pracy wynosicie? Bo co można z radia wynieść, oprócz tego, że nic?
1: Ale przecież my nie będziemy tego mówić, no, bo być może nasz szef słucha i skończy się nasz proceder.
0: Ale jakby co, jeżeli byście chcieli się pochwalić waszymi zdobyczami z pracy, proszę bardzo. I my mamy taki nawet program do zmiany głosu, więc będziecie anonimowi zawsze.
1: Tak.
0: My niestety anonimowi być nie możemy, bo nasz szef wie, że to my mówimy właśnie. Ale a propos telefonów.
2: Ale skoro pracodawca płaci jak płaci, ja się proszę i nie mogę się domóc podwyżki, bo ciągle nie ma, a ja mu zabiorę telewizor. To kto tu jest większym złodziejem?
1: No nie, no kto? No szczerze? No kto?
0: No właśnie.
1: To samo przez się mówi, tak? A jak przynoszę do pracy swój cenny czas, to ja nie jestem okradany przez szefa?
0: No właśnie.
1: 609-869-869, pamiętajcie, piszcie, dzwońcie.
0: A tak, i wiemy, że Jula powiedziała słowo upał, czyli zakazane słowo, i do tego tematu wrócimy po 8.30 po wiadomościach Vox FM.
3: Pierwsza zmiana.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Reklama.
1: 8.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
12: W Szczecinie rusza dzisiaj proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Jednym z oskarżonych jest poseł PiSu Dariusz Matecki. Zarzuty dotyczą m.in. wyłudzania środków z funduszu oraz prania brudnych pieniędzy. Do tego tematu szerzej wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Przeterminowaną żywność, m.in. sery, napoje i ciastka, zabezpieczyli policjanci z Kalisza. Artykuły miały zmienioną datę ważności, były sprzedawane m.in. na jednym z kaliskich targowisk. W sprawie zatrzymano jedną osobę.
13: Policjanci skontrolowali to stoisko, przypuszczenia okazały się słuszne. Zabezpieczono wszystkie towary znajdujące się na stoisku oraz w magazynach firmy. W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo. Zarzuty usłyszał 59-letni mężczyzna, w tym zarzut fałszowania dat.
12: Mówi nam Anna Jaworska-Wojniczy, rzecznik policji w Kaliszu. Wobec 59-latka prokurator zastosował również poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych oraz zakaz działalności w postaci sprzedaży. Sprawą zajmuje się także miejscowy sanepid. Jeszcze sport. Dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia, która zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią. Ten mecz o 19:00. A w tej grupie Jordania zmierzy się z Algierią.
4: Pierwsza zmiana.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana. Z Vox FM.
1: 8.32 na zegarze. Dzień dobry, to pierwsza zmiana.
14: Oh, mamma mia. Oh.
3: momento.

0: 22 minuty zostały do godziny 9, to Radio Vox FM, pierwsza zmiana. Za chwilę do zakazu tego słowa wrócimy, ale jeszcze temat wynoszenia z pracy bądź kradzieży według niektórych.
1: Nie podam branży i gdzie, ale osoba z mojej rodziny, jak uszkadza jej się słuchawka od prysznica albo klamki od okien, trzeba wymienić, demontuje je, zabiera do pracy, tam zgłasza uszkodzenie, przychodzą chłopaki, wymieniają dane elementy i on to zabiera do domu jako nowe.
0: Jest też telefon, posłuchajcie tego.
2: Mam na imię, pomysł. Wyniosłem kiedyś w pracy taśmę do klejenia.
0: No tego taśmę.
2: I moje dzieci w wieku 4-5 lat kleje sobie coś w domu. I taśma się skończyła.
3: No tak to bywa niestety, no.
2: I mówię do dzieci, a jutro przyniosę z pracy. Córka 4-letnia mówi, a szef o tym wie, że przyniesie z pracy. I tylko zmieńcie mój głos.
4: Pierwsza zmiana od

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: 16 minut do godziny 9. Ja chciałam się tylko obronić i powiedzieć, że to jest wszystko wina Jarka i nic tu politycznego nie mam na myśli. Po prostu Jarek napisał do nas SMS-a ze słowem upał.
3: Tak, ale to był bardzo mądry SMS, jego trzeba było zacytować.
2: Tak, i pasował, bo rzeczywiście ukraść klimatyzację, znaczy wziąć z pracy, to nie jest żaden grzech.
3: Wiatrak nawet nie klimatyzację, z klimatyzatorem byłoby ciężko wynieść z pracy. Piotrek jako pierwszy złapał Julę na gorącym uczynku, jak mówiła słowo upał. Cześć Piotrek.
4: Cześć.
3: Piotrek, jak tam mija poniedziałkowy poranek?
4: Jakoś powoli do przodu. Po weekendzie, długim weekendzie, ale jakoś...
2: Ale co, sobie z taki zrobiłeś długi weekend?
4: Nie, ja pracuję w Szwecji i od piątku był długi weekend, tak zwany Midsommar w Szwecji i dlatego w Szwecji był długi weekend.
3: Czekaj, ja widziałem taki film Midsommar, ale to o czymś innym było, nie o długim weekendzie zdecydowanie.
2: Ale jak tam pogoda w Szwecji?
4: To nie to.
2: Czy są w Szwecji też takie upały?
4: Są upały, w tej chwili są upały.
2: A, no to ty długi weekend.
3: Czekaj,
2: to
3: jak wygląda upał w Szwecji?
2: Po polsku grilla odpaliłeś? Halo? Gdzie zniknął Piotrek?
3: Nie wiem.
2: Piotrek!
3: Piotrek poszedł odpalać grilla, widocznie.
2: Chyba tak. A może na przerwę?
3: Może tak.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
3: Ja myślę, że to przez to, że upały w Szwecji, to po prostu się rozłączyło od razu.
2: I co, sprawdziłeś? Ile
3: 22
2: stopni? O, jakie gorąco!

0: Dzisiaj poruszyliśmy i zapytaliśmy was.
1: Proponujecie, żeby zadzwonić do jakiegoś polityka, żeby się akurat dowiedzieć, co to jest kradzież.
0: Pracuję w Niemczech jako elektryk. Co do szefa nie mogę nic złego powiedzieć, ale Niemcy muszą spłacić reparacje. To okradamy X kabli, tak jest. 7 minut do 9:00.

0: kontrowersyjnie się zrobiło w pierwszej zmianie. Jeżeli myślicie, że my uważamy tutaj, że Polacy to złodzieje, w żadnym wypadku.
1: Nie, wręcz przeciwnie. Uważamy, że premia się należy.
0: Poza tym nie wszyscy wynoszą albo kradną z pracy.
2: Ja na co dzień w pracy zwalczam insekty typu karaluchy, pluskwy, więc trochę słabo, żebym cokolwiek sobie przynosił z pracy do domu.
0: No, prawda.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
10: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Reklama.
14: A czwórka wciąż zablokowana. Na początek tragiczny wypadek na Opolszczyźnie. Dariusz Matecki stanie przed sądem. Rusza proces posła PiS. W tle afera wokół Funduszu Sprawiedliwości. Motocykliści oddali krew potrzebującym. Na koniec powiemy o charytatywnej akcji w Łodzi.
0: Jest godzina 9:00, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
14: Zablokowana czwórka i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędziwiowicach w Opolskim. Jak wiecie, z Voxem około 3:00 ciężarówka wjechała w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik.
15: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby. W stosunku do jednej osoby wdrożono procedurę związaną z resuscytacją krążeniową oddechową. Niestety nie udało się uratować tej osoby.
14: Relacjonuje Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Przyczyny wypadku ustala policja. Przed sądem.

0: PiS nie przyznaje się do winy co do tzw. wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości, tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii lasów państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
1: Posłowie PiS grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1400 interwencji strażaków z powodu burz. Największe szkody wyrządziły w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Nawałnice dały się też we znaki w Małopolsce. Żywioł uderzył w Kraków i okoliczne powiaty, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
1: W Małopolsce do godziny 20 obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. To ma być największy jak dotąd rolniczy protest w Zachodniopomorskiem. O 11 rozpocznie się blokada węzła Gryfino. To będzie całodobowa akcja, 7 dni w tygodniu, aż do odwołania. Organizatorzy domagają się m.in. ograniczenia importu z Ukrainy i zmian w polityce rolnej. Protestujący planują zamknięcie drogi ekspresowej w obu kierunkach. Utrudnienia obejmą odcinek Szczecin-Pyrzyce. Kierowcy będą mogli skorzystać z objazdów drogą wojewódzką nr 119. Przyjechali motocyklami na rynek łódzkiej manufaktury, by oddać krew dla potrzebujących. Pasjonaci Jednośladów zrzeszeni w łódzkich klubach motocyklowych po raz kolejny zorganizowali akcję Motoserce. Rozmawiał z nimi Grzegorz Mnich.
3: Proszę zacisnąć.
4: Delikatna kobieta.
5: A ten upał nie przeszkadzał dzisiaj w oddawaniu? No bo tak można zemdleć.
3: Wcale. Można jak jest 30, można jak jest 10 i pada też.
6: Nie jest najgorzej, przynajmniej mówiąc za siebie.
7: Ta akcja ma na celu zbiórkę dla dzieci, tak? Ona z takim celem powstała, więc robimy to jak najbardziej. Jako Berserkers, bo tak zaczęliśmy to akcję promować w Łodzi 18 lat temu i do tej pory cały czas ją prowadzimy razem z innymi klubami.
8: Motocykliści to nie tylko szaleńcy, którzy pędzą na łeb na szyję, a chcieliśmy pokazać, że jak potrzeba pomóc innym, to też służymy tą pomocą.
9: No i krew się leje.
10: Leje się.
11: No nie powiemy, że w wiadrach donosimy.
1: Motoserce to również pokazy pierwszej pomocy ratownictwa i koncerty.
12: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
13: Upały troszeczkę zelżały, 28 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach. Te temperatury między innymi we Wrocławiu, Rzeszowie, ale także w centrum kraju. Także będzie ciepło, ale nie jakoś bardzo, bardzo, bardzo upalnie.
14: Za to ekspansja burz, bo tych burz będzie coraz więcej. Polska przedzielona na połowę, część południowa i wschodnia dzisiaj. W burzach one mogą pojawiać się przez cały dzień, bo już właściwie od rana te ostrzeżenia IMGW obowiązują.
12: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
14: Julia Hren.
15: Konrad Piwowarski.
14: Dzień dobry.
15: 5 minut po godzinie 9.
16: Pierwsza zmiana. Odmiana z Box FM.

0: 14 minut po godzinie 9. Pozdrawiamy wszystkich, którzy ciężko pracują, bez przerwy w pracy. No i trudzą się w tej pracy.
1: Tak, i rozmyślają tak moralne dylematy dzisiaj u nas w poranku. Trudne się wylosowało. Kiedy zaczyna się kradzież w pracy, a kiedy jest wynoszenie tylko zwykłe?
0: Do tylu, ile wejdzie w plecak, to Aha. Nie jest kradzież. Dłuższe rzeczy przekraczające wagę i gabaryt to już tak.
1: Kurczę, chciałbym sprzedawać telefony komórkowe. Ile by mi się zmieściło do plecaka?
0: Znajomy w pracy tłumaczył sobie też kradzież w ten sposób, że jeżeli tutaj leży, to u mnie też może poleżeć.
1: No, to prawda, no skąd marnuje
0: się. Prawda gdzieś na magazynie?
1: Oczywiście, że tak. Pracuję zdalnie, więc ja nie kradnę, tylko piszę wniosek o zapotrzebowanie na sprzęt, bo stary się na przykład zużył. PS, mam na sprzedaż myszki, klawiatury, monitory mało używane, może ktoś jest zainteresowany. Są też inne dylematy moralne na 609-86-9-869.
2: Jak się wynosi coś w sobie, czyli na przykład wypitą kawę, którą firma kupiła, to już jest kradzież?
0: Nie.
1: To zależy. Bo jeżeli jest to kawa tylko dla zarządu, to tak.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Dla ciebie, Mireczku, jest tylko herbata.
0: 16 minut po 9.

0: Chociaż jest poniedziałek, 23 minuty po godzinie 9. Paweł Pawelec aktualnie na urlopie. To informacja dla tych, którzy dopytują o Kochaj albo Rzucaj.
1: Ale oczywiście wróci Pawelec i wróci ten program.
0: Na voxfm.pl możecie się zgłaszać do Kochaj albo Rzucaj, żeby miał dużo zgłoszeń, jak już wróci dużo pracy.
1: Żeby miał dużo roboty, jak już przyjedzie z tego słoneczka, jak już się powygrzewa.
0: A właśnie, propos słoneczka. No niektórym gwiazdom chyba troszeczkę słoneczko przygrzało.
1: Ja nie mogę uwierzyć, jak zobaczyłam dzisiaj ten nagłówek. Justyna Steczkowska przepraszała swoje drzewo za to, że obcięła je na łyso. A właściwie nie on, tylko
0: łyso,
1: ona, tylko jej brat.
0: Co się stało? Możesz mi wytłumaczyć? Jak drzewo, czy drzewo przyjęło przeprosiny?
1: Tak. Drzewo przyjęło przeprosiny, ponieważ w następnym roku, bo to już miało miejsce rok temu, te przepraszanie drzewa, ale w następnym roku wydało piękne kwiaty.
0: Okay.
1: A chodziło oczywiście o takie podcinanie codzienne, ale ona przepraszała, że to bez jej wiedzy się wydarzyło.
0: No, powiedziałbym, że rozumiem, ale nie rozumiem. Dlatego powiem o innej gwieździe, której też przygrzało, ale właściwie nie będę opowiadał, tylko wypuszczę ten dźwięk, bo pani Maryla Rodowicz pojawiła się w Telewizji Polskiej i zadedykowała piosenkę.
2: Jest bardzo bliski mojemu sercu i dlatego ten mój dzisiejszy występ dedykuję Idze Chwalińskiej.
1: A to całkiem normalne, moja babcia też myli mnie z innymi siostrami.
0: Chociaż chciałem powiedzieć, że pani Maryla jest usprawiedliwiona, bo ona zazwyczaj o tej porze roku jest zamrożona.
3: Pierwsza zmiana.
0: Tak to jest, jak się rozmraża przed Sylwestrem.
1: 25 po 9 gramy dalej.
4: Aj.

0: Arek,
1: no.
0: Powiedz klimatyzacja.
1: Klimatyzacja.
0: Jeszcze raz.
1: Klimatyzacja.
0: Trzy razy, pod rząd.
1: Klimatyzacja jest winna za moje gardło. Przysięgam.
0: Ale brzmisz super.
1: Słuchajcie, bo tutaj w pracy klimatyzacja, w samochodzie klimatyzacja, w domu klimatyzacja,
0: zachciało
1: wszędzie klimatyzacja.
0: Się 30, prawie 40 właśnie. Stopni przez weekend
1: I później
0: proszę.
1: Się wysusza śluzówki, ja wam powiem, jak to działa. Się wysusza śluzówki i trzeba później nawilżać gardło, żeby nie brzmieć tak
0: ale
1: jak
0: zobaczcie,
1: ja.
0: Zobaczcie, ale zobaczcie, cały weekend myślałem, jakie alibi sobie wymyśli.
1: Ale nie, tutaj już ja mam wodę, kawę, wszystko mam, będzie dobrze. Naprawdę.
0: Arek Sigora.
1: Klaudia Wasiluk.
0: Dzień dobry.
1: I nasza
0: będzie
1: klimatyzacja.
2: Reklama. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Masz wolny dzień? Zamień go na przygodę. Rano wsiadasz, wieczorem wracasz z bagażem wspomnień. Morze, góry i najciekawsze miejsca czekają. Przewozy autokarowe Wikleo. Odbiorą cię w Gorzowie i okolicach. Komfort, świetne ceny i wakacyjne wyjazdy. Facebook Przewozy autokarowe Wikleo. Rezerwacje 726 311 468.
14: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
15: Uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
16: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
1: Wojtek Hańczuk. Nietrzeźwi kierowcy na gorzowskich drogach. To nie był spokojny weekend. Wczoraj 27-latka uderzyła w słup trakcyjny na ulicy Kostrzyńskiej. Miała w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Dzień wcześniej wieczorem, tym razem nietrzeźwy kierowca najpierw uderzył w śmietnik i latarnię na Mieszka I, a następnie w inne zaparkowane auta i betonowy słupek na Borowskiego. Został zatrzymany przez świadków i przekazany mundurowym. Kłopoty z siecią trakcyjną sprawiły olbrzymie problemy na kolei. Wprowadzono komunikację zastępczą i skierowano pociągi objazdami. Zanim ruszycie w drogę jeszcze dziś, warto sprawdzić rozkład jazdy. Remontować czy wyburzyć? Dziś poznamy szczegóły dotyczące spalonej hali targowej na Zawarciu. Prezes GRH spotyka się z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego. Co ustalą? Do tematu będziemy wracać. Kibice Żużlowej Stali długo nie cieszyli się z pokonania GKM-u Grudziądz. Pewne wysokie zwycięstwo mogło napawać optymizmem, a już w sobotę przyszły złe wieści. W Grand Prix groźny upadek miał Jack Holder. Złamana ręka eliminuje go ze ścigania na kilka tygodni. Upadł także Bednarz, ale czy i jakich urazów doznał, jeszcze nie wiadomo. A już jutro Stal odrabia zaległości we Wrocławiu. O dobry wynik może być bardzo trudno. To już ostatni moment, by na Słowiance zdać za darmo kartę pływacką. Zapisy na egzamin dziś do 12. O kartę powalczą m.in. uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego, mówi Tomasz Kucharski, dyrektor placówki.
0: Chcemy, żeby dzieci, które trenują na rzece, które startują na zawodach kajakarskich, wioślarskich, czy też wypoczywają nad akwenami wodnymi, czuli się bezpiecznie.
1: Egzamin w środę, szczegóły na stronie Słowianki. Ciepło, ciepło, coraz cieplej. Dziś w Gorzowie znów temperatura szybuje do góry. Dużo słońca. Na termometrach będzie w okolicach 26-27 stopni. A to dlatego, że jak twierdzą meteorolodzy, po południu ma być w Gorzowie trochę więcej chmur. Póki co w prognozach opadów deszczu dziś nie widać. Ale burze też raczej będą nas omijać.

0: To promocja.
1: Na wyjazd na Mazury, w góry,
0: a może nad morze.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
1: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
0: Tankuj z Vox FM
1: na wakacje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
11: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
13: Hyundai GZ. Gorzów, ulica Koniawska 54.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
0: Reklama.
1: Vox FM.
0: Vox FM Gorzów.
1: Vox FM Gorzów.
17: Ogromny pożar hali we Włocławku, ewakuowano pobliski szpital. Co zrobi Wołodymyr Zełenski? Dziś decyzja w sprawie udziału ukraińskiego prezydenta w konferencji w Gdańsku. W wiadomościach też sport. Koszykarze Legii obronili tytuł mistrza Polski.
18: Na zegarach 10:00, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy uważnie.
17: Trwa walka z pożarem na ulicy Barskiej we Włocławku. Płonie magazyn z substancjami chemicznymi. Służby ewakuowały pobliski szpital, mówi Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej.
19: Ewakuowaliśmy tam 32 osoby z personelu oraz 30 pacjentów. Tam to jest szpital publiczny, tam byli pacjenci, którzy byli na rehabilitacjach, a także zaplanowane mieli zabiegi, dlatego sprawnie została przeprowadzona ewakuacja. Zostały postawione autobusy przez Wydział Zarządzania Centrum Miasta Włocławek i osoby zostały ewakuowane.
17: Jakość powietrza ma w najbliższym czasie zbadać się Włocławski Wydział Ochrony Środowiska. Najpewniej dziś decyzja. Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. To wywołało napięcie na linii Warszawa-Kijów. Zełenski wprost skrytykował ruch Karola Nawrockiego. Uważam, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy.
20: Te, co robił Orban. Pogana historia. Uważam, że ona zakończy się pogano.
17: Prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko. Padły też mocne słowa z kancelarii prezydenta RP. Agnieszka Jędrzak stwierdziła, że zachowanie Zełenskiego to celowa zniewaga narodu, który w ciągu ostatnich 4 lat okazał się najlepszym przyjacielem Ukrainy.

0: Test zalegalizowany jest na 2 miesiące. Kierowcy będą zmuszeni korzystać z objazdu drogą wojewódzką numer 119. 4 osoby odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ta zajmowała się kradzieżą samochodów. Celem były pojazdy w okolicach Skierniewic. Później były rozbierane na części i sprzedawane. Podczas przeszukania śledczy zabezpieczyli 2 skradzione samochody, BMW i Lexusa, części samochodowe oraz sprzęt służący do kradzieży pojazdów i zakłócania sygnału GPS. Znaleziono też narkotyki. 3 podejrzanych decyzją sądu trafiło do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. 4 został objęty policyjnym dozorem. Sprawa jest rozwojowa. Policja i prokuratura ustalają, jakie kolejne auta mogły zostać skradzione przez grupę. Zdobyli 9. złoty medal w historii. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski. W 7. meczu play-off pokonali u siebie Orlen Zastal Zielona Góra 78-70 i wygrali rywalizację 4-3. Najlepszym koszykarzem finału Ekstraklasy został uznany zawodnik wojskowych Andrzej Pluta.
1: Nie mieliśmy jednego lidera, mieliśmy dużo bardzo zawodników, którzy byli w stanie wziąć w każdym momencie ciężar i odpowiedzialność na siebie. Wszyscy zawodnicy praktycznie zapunktowali i w każdym momencie dawali jakiś impuls drużynie, więc to był nasz największy atut.
0: Po raz pierwszy od 2019 roku mistrz pozostał na tronie na kolejny sezon.
2: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Obiecaliśmy, że o pogodzie porozmawiamy, no to lecimy.
4: A co, nie masz lepszych tematów? No, to tak zawsze jest, że wyjeżdża pogoda.
3: Akurat dzisiaj w pogodzie to tak trochę się dzieje, wam powiem.
4: Trochę obiecaliśmy i trochę się dzieje. To prawda, 27 stopni to dzisiaj maksymalnie. Najchłodniej 20 stopni i to będzie w Gdańsku, drodzy Państwo. Uwaga na deszcze, uwaga na burze, uwaga również na burze z gradem. Te możliwe w Rzeszowie i w Zakopanem. I tutaj 24, 28 nawet stopni.
3: Ale deszczowo to w większości kraju. Wrocław, Łódź, Warszawa, Białystok, Suwałki, Katowice, Kielce, Lublin.
4: Ty, moi mówią, że północ i zachód minął. Deszcze.
3: No, zachód i północ, tak, no.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Ale południe i wschód to inna sprawa.
4: To inna sprawa. Tam deszczowo, prawda.
3: Biomet bardzo korzystny, pomimo tego, że poniedziałek i to bardzo dobra informacja. Z dobrych informacji zatankujemy komuś dzisiaj, to zgłaszajcie się na Vox FM w aplikacji. No i z dobrych informacji mamy też hity.
4: O, i to jakie? Hej, hej, hello, na dobry początek.
3: Takie przywitanie od nas, Klaudia Wasiluk
4: i Arek Sikora.
3: Dzień dobry.

0: Najbardziej poniedziałkowa piosenka ze wszystkich poniedziałkowych piosenek. Tayo Cruz i Florida śpiewają o tym, że mają kaca.
1: No. Przypadek?
0: Nie sądzę.
1: 20 minut po godzinie 10, drodzy państwo. Zastanawialiśmy się, czy jest takie obraźliwe słowo pupa, mówione przez D, i czy wy byście się obrazili, gdybyśmy je użyli?
0: Jakbyśmy powiedzieli dupa, to czy by was to uraziło?
1: No właśnie. Dajcie znać przy okazji 6098 6989, a my spróbujemy to obejść, bo mamy taki temat właśnie z D na dobry początek.
0: Tak, bo nie powiedzieliśmy.
1: Jak
0: coś, to dupa nie padło.
1: Nie.
0: No nie,
1: i taki
0: nie.
1: Temat właśnie stąd, nie, na początek właśnie. Proponujemy.
0: No dobra.
1: No tak próbuję powiedzieć, żeby nie powiedzieć dupa,
0: no.
1: Prawda? No to tak próbuję.
0: Powiedziała dupa. No, a o jakiej dupie
1: Super
0: mówimy?
1: Super Express, mówimy o czterech literach Dody, drodzy państwo.
0: Aha,
1: pochwaliła się, że nie ma poduszek w pośladkach.
0: No bo to by było trudne mieć poduszki w pośladkach. No
1: ona
0: jak
1: twierdzi, że to są mięśnie, jeszcze raz mięśnie. Tutaj są zdjęcia w ogóle w dzisiejszym Super Expressie. Możemy z każdej strony obejrzeć te wspomniane cztery litery. Drodzy państwo, nawet tutaj jest napisane, że makijażystka smarowała rozświetlaczem umięśnioną pupę gwiazdy też zdjęcia.
0: Żeby ten bardziej było widać. Wiesz co, moim zdaniem punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, co by nie było. No bo dla niej to może nie jest poduszka, ale ktoś może by tam głowę położył.

0: Garcia, Bamboleo. No, w 100% wakacyjnie leżymy sobie na plaży, słoneczko nam grzeje twarz, a nagle ktoś tu wchodzi i nam zasłania słońce dupą. Na przykład.
1: Pierwszy raz. Powinniśmy odliczać, ile razy padnie to słowo. Ale słuchajcie, okazuje się, że hasło dupa, dwa, no to pod 6, 9, 8, 6, 9, 8, 6, 9 absolutnie nikogo nie uraża. Mało tego, wy tej dupy, jakby to powiedzieć,
2: używacie.
1: Dupa to dupa, ktoś pisze pupa, już nie brzmi tak zacnie. A jak kogoś urażą, to dupeczka brzmi też całkiem spoko.
0: Fajnie brzmi, dobrze brzmi, no.
1: Jeszcze ktoś ładnie pisze, hej, dla mnie słowo dupa jest całkiem normalnym wyrazem, często używam. Jak coś nie wyjdzie, to zawsze mówię, no i dupa. I jest jeszcze mój faworyt, wiadomość muszę przeczytać.
0: Przeczytaj.
1: Moja córka jest w takim wieku, że uwielbia mówić dupa, więc nie czuję się urażony, nawet jak będziecie mówić to często.
0: 609-869-869, jakaś głosówka też dotarła, halo, słuchamy.
1: No i dupa.
0: Nie chcę wiedzieć, jaką częścią ciała było to wydawane.
1: Nie powiedziałeś tego.
3: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
6: Praca, dom, obowiązki, a twoje ciało daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin and Green w Gorzowie przy ulicy Kosyniorów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin and Green. Znajdź swój moment regeneracji.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Reklama.
12: Prezydent Gorzowa zachęca, żeby płacić podatki w mieście, ale sam tego nie robi. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o to szczegóły. Ci, którzy płacą podatki w Gorzowie, mogą wyrobić kartę mieszkańca i korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. To oferta skierowana także do mieszkańców okolicznych gmin. Chodzi o większe wpływy z podatków do miejskiego budżetu. Prezydent Jacek Wucicki na co dzień mieszka w podgorzowskim Deszcznie i podatków w Gorzowie nie płaci.
13: Karty mieszkańca nie mam. Jestem zameldowany pod Gorzowem i wyjątkowo w przypadku osób publicznych nie wolno uprawiać żadnej fikcji.
12: Szczerość czy jednak hipokryzja? Zapytaliśmy Tomasza Rafalskiego i Paulinę Szymotowicz, radnych Gorzowa.
14: Osobiście uważam, że no źle. Wolałbym, żeby prezydent i mieszkał, i płacił podatki w Gorzowie.
15: Ciężko mi powiedzieć, dlaczego pan prezydent nie korzysta. Może dlatego, że nie jeździ po prostu komunikacją miejską.
12: Jacek Wucicki jako prezydent zarobił w ubiegłym roku ćwierć miliona złotych. Rubik i międzynarodowe gwiazdy muzyki tanecznej. Arena Gorzów zaprezentowała program na artystyczny sezon. Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli oraz Joy to wykonawcy, którzy pojawią się w październiku. To będzie duża dawka muzyki disco. Legendy polskiego rocka zagrają w grudniu. Dużym wydarzeniem będzie lutowy koncert zespołu Alphaville, który świętować będzie swoje 40-lecie. Nie zabraknie również Maryli Rodowicz. Sezon zwieńczy jubileuszowy koncert Piotra Rubika, 20-lecie Psalterza Wrześniowego, 11 kwietnia przyszłego roku.
2: Przed nami kolejny bardzo gorący tydzień w Gorzowie. Dziś na termometrach 26-27 stopnia, to dlatego, że po południu nieco więcej chmur, ale z każdym dniem stopni będzie coraz więcej i druga połowa tygodnia to znów temperatura powyżej 30 stopni i znów pod koniec tygodnia czekają nas gwałtowne opady atmosferyczne, także burze.
9: Vox FM Gorzów.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
2: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111. Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.
12: Vox FM.
13: Premier Wielkiej Brytanii składa rezygnację na początek polityczne zamieszanie w Londynie. Zabił teścia, wciąż pozostaje nieuchwytny. Jest list gończy za Dariuszem Równickim. W wiadomościach też ważna informacja dla kierowców. Są utrudnienia na trasie do Zamościa.
14: 11 na zegarach, czas na wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
13: Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem. Przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji. Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu. Dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. Starmer przekazał też o tym, co będzie działo się w najbliższych dniach. Zwrócę się do Krajowego Komitetu Wykonawczego Partii Pracy o ustalenie harmonogramu, zgodnie z którym nabór kandydatów rozpocznie się 9 lipca i zakończy przed wakacjami. Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. O dymisji premiera informowano na Wyspach w ostatnich dniach. Według tamtejszych mediów Starmer miał dojść do wniosku, że nie jest w stanie utrzymać swojego stanowiska. Jego sondażowe notowania spadały, a do tego ponad 100 parlamentarzystów jego własnej partii namawiało go do rezygnacji. O tym, że Starmer poda się do dymisji, pisał wczoraj również prezydent USA Donald Trump. Kolejny dzień obławy, na razie bez efektu. Wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim, podejrzanym o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. To już czwarty dzień poszukiwań. Mężczyznę szuka około 200 funkcjonariuszy wspieranych przez drony, kłady i policyjny śmigłowiec.
15: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
13: Mówiła Sylwia Faryna, rzecznik jędrzejowskiej policji. Prokuratura rejonowa wydała wobec mężczyzny postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Kierowcy, uwaga na utrudnienia w ruchu na Krajowej 17 na trasie Tomaszów Lubelski Zamość. W Łabuńkach pierwszych zdarzyły się motorower i osobówka.
16: 40-latka z gminy Komarów Osada, jadąc drogą krajową numer 17, zamierzała skręcić w lewo. Nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motorowerzyście i tym samym doprowadziła do zderzenia pojazdów.
13: Relacjonuje Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji. Dwie osoby przewieziono do szpitala. Kierująca autem była w stanie po spożyciu alkoholu. Na miejscu trwają działania służb. Akcja przy Moście Gdańskim w Warszawie. Służby poszukują nastolatka, który zniknął w nurcie Wisły.

0: Gniazda, mówi Marian Stój, podkarpacki koordynator Komitetu Ochrony Orłów.
1: Kontrolujemy jeszcze te gniazda, gdzie mogły zmienić miejsce gniazdowania, czyli stare gniazdo nie było zajęte i wtedy trzeba z terenu otwartego śledzić, gdzie ptaki lądują do lasu i będziemy jeszcze weryfikować właśnie takie miejsca do końca czerwca.
0: Przyrodnicy szacują, że w Polsce gniazduje około 35 par orłów przednich, a większość z nich występuje właśnie w Karpatach. I w tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne o 12:00 zapraszam już w imieniu Małgorzaty Łukowskiej.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Pogoda idealna na sorbet malinowy, na rurkę z kremem taką lodową.
4: W Kielcach burze, w Kielcach nie, w Kielcach nie.
3: A co, czy to komuś przeszkadza, drodzy państwo?
4: W Rzeszowie leje też tam rurki z kremem, na jutro zostawcie sobie. No. W Krakowie też takie niezbyt sprzyjające warunki do lodowania.
3: Powiem. Gdzie tam, bo tam deszcz pada, daj spokój.
4: Burze, że wiesz, tam żeby tylko deszcz padał, to spoko, ale burze to już konkretna sprawa.
3: 27 jest. Stopni na termometrach.
4: A to, że gorąco, to inna kwestia.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: No. Ale mam dobrą informację dla wszystkich lubiących upały, słuchajcie, bo ta temperatura to zostanie z nami i będzie, klikam nawet do soboty, w sobotę nawet 35 stopni, w niedzielę 36!
4: No, w cieniu. A to jeszcze może urosnąć, bo to do niedzieli jeszcze kawał czasu. No.
3: Trzeba zrobić zapas w zamrażarce tych kosturbetu z mango.
4: Dzień dobry. Klaudia Wasiluk
3: i Arek Sikora.

0: Vox FM na wakacje.
1: Spłoś się w apce Vox FM.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: poranku i z Vox FM na wakacje.
1: Wszystko się zgadza. Same w głośnikach. Jeszcze tylko wystarczyłoby zatankować i można lecieć w drogę.
2: Jeśli zgłosiliście się do naszej zabawy, Vox tankuje na wakacje w naszej apce, no to być może do was właśnie w tym momencie dzwonimy. Jeśli tak, to odbierajcie.
1: Odbierajcie telefony.
2: Koniecznie, trzeba odebrać, bo...
1: Zwłaszcza mogłaby Dorota, do której próbujemy się dodzwonić. Bardzo nas urzekła jej historia, jej opowieść na plany wakacyjne. Dorotka, to my! Jak to twój telefon, to odbieraj! To na pewno twój dzwoni.
2: Na bank.
3: Halo.
2: Halo, dzień dobry. Z tej strony Klaudia Wasiluk, Arek Sikora, Vox FM do ciebie dzwoni.
1: Cześć, Dorota.
3: Miło, sympatycznie, fajnie.
2: Miło, sympatycznie, fajnie. A wiesz, dlaczego Vox FM do ciebie dzwoni?
3: Tak, wiem chyba.
2: Aj, Dorotka.
1: Opowiadaj, dlaczego?
2: Jakie masz plany na wakacje?
3: No, chcę wysłać się na Podlasie.
1: Wysłać się na Podlasie.
3: Z mężem, dziećmi, teściową.
2: A co cię tak ciągnie na te Podlasie?
3: Jedzonko.
2: Jedzonko.
1: Wcale nas to nie dziwi.
2: Masz taką checklistę, co trzeba zjeść na Podlasiu?
3: Tak, pyszy z mięsem.
1: Aha.
3: Sękacz.
2: Koniecznie.
3: Mrowisko.
2: Też
3: takie coś, Marcinek.
1: Tak. Hajnowski polecam przy okazji. Przede wszystkim.
3: Tak.
2: Co jeszcze?
3: Orzeszki mają też fajne takie ciasteczka, tak na słodko i lecę.
2: Oho. Kartacze jeszcze spróbuj koniecznie.
3: Tak, botwinka, zupa.
2: O, to też koniecznie. Jakieś tam ryby też regionalne możesz pokosztować wędzone, jak najbardziej. I jeszcze coś takiego, czego nie mogę powiedzieć na antenie. Nie, ale zaczyna się na BIM, kończy na R.
1: Tak, to również bardzo serdecznie polecamy.
2: Koniecznie. Dorotka, a my od siebie jeszcze rzucamy tobie paliwko, tankujemy wam do pełna na wakacje.
3: Wow, dzięki, super.
2: Bawcie się dobrze, korzystajcie
3: dzięki.
2: Z uroków Podlasia. No i wszystkiego dobrego.
1: Odpocznijcie przede wszystkim.
2: O, to najważniejsze.
3: Dzięki wielkie, dzięki bardzo.
0: Tankuj z Vox FM na wakacje.
2: A może wy nie na Podlasie, nie wiem, w góry, na Mazury?
1: A może nad Polskie, może?
2: Może nad morze.
1: A może wcale nie nad Polskie, drodzy państwo?
2: Może do Chorwacji może na przykład.
1: I też można by było podjechać.
2: Tak.
1: No to Voxik może ogarnąć temat.
2: Vox FM, nasza nowa aplikacja na smartfony, instalujcie ją i zgłaszajcie się do naszej zabawy. Vox tankuje na wakacje, jak słyszycie, to działa.
1: Potem koniecznie bądźcie pod telefonem. Jeszcze dzisiaj ktoś być może do was zadzwoni. 19 minut po 11.

0: Przed chwilą zatankowaliśmy dla Dorotki na wakacje. Wam też możemy. W apce możecie się zgłaszać w zakładce konkursy. Napiszcie, gdzie jedziecie na wakacje i z kim, a my wam zatankujemy.
1: Serdecznie polecamy. Jak już jesteście przy okazji w aplikacji, to również jest tam zakładka Bestlista i tam możecie głosować na swoje ulubione numery.
0: Na przykład na Damiana Force i I Feel Love. Miejsce 12 ostatniego notowania, ale być może w tym tygodniu będzie wyżej.
1: A jedną z najważniejszych informacji to mamy taką, drodzy państwo, że ta Bestlista w najbliższy piątek będzie prosto z Włady Sławowa.
0: Rozpoczęcie wakacji z Vox FM właśnie tam nad Polskim Morzem, no i tam niesamowita energia wakacyjna. Będziemy nią częstować, prawda?
1: Wakacyjna strefa Vox FM właśnie. Częstować również będzie nią Blanka.
0: A, szczegóły na naszych social mediach. Sprawdzajcie, wchodźcie.
1: No i korzystajcie. Piątek tuż, tuż. Vox
2: FM. Reklama. Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Lato w dobrym stylu? Tylko w Ceneco.
7: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana. Sprowadzana prosto z Norwegii.
6: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
7: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
6: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
7: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
6: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
9: Masz wolny dzień? Zamień go na przygodę. Rano wsiadasz, wieczorem wracasz z bagażem wspomnień. Morze, góry i najciekawsze miejsca czekają. Przewozy autokarowe Wicleo. Odbiorą Cię w Gorzowie i okolicach. Komfort, świetne ceny i wakacyjne wyjazdy. Facebook Przewozy autokarowe Wicleo. Rezerwacje 726 311 468.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama.
12: Konrad Baranowski. Prezydent Gorzowa zachęca, żeby płacić podatki w mieście, ale sam tego nie robi. Wracamy do tematu. Płacisz podatki? Możesz korzystać z bezpłatnej komunikacji. To oferta skierowana także do mieszkańców okolicznych gmin. Chodzi o większe wpływy do miejskiego budżetu. Prezydent Jacek Wójcicki mieszka w podgorzowskim Deszcznie i tam płaci podatki. Sam przyznał, bo mówi, że osobom publicznym nie wolno uprawiać fikcji. Szczerość czy jednak hipokryzja? Zapytaliśmy Tomasza Rafalskiego i Paulinę Szymotowicz, radnych Gorzowa.
13: Osobiście uważam, że no źle. Wolałbym, żeby prezydent i mieszkał, i płacił podatki w Gorzowie.
14: Ciężko mi powiedzieć, dlaczego pan prezydent nie korzysta. Może dlatego, że nie jeździ po prostu komunikacją miejską.
12: Jacek Wójcicki jako prezydent zarobił w ubiegłym roku ćwierć miliona złotych. Remontować czy wyburzyć halę? Decyzja już dzisiaj. Gorzowski Rynek Hurtowy otrzymał już ekspertyzę w sprawie budynku przy ulicy Targowej. Prezes Joanna Kacprzak-Perka spotyka się z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego dla Gorzowa. Wiadomo, że zabytkowy obiekt był ubezpieczony. Suma odtworzona przetworzeniowa w Polisie to 6 milionów złotych. Ubezpieczeni byli także przedsiębiorcy działający w dwóch halach. Jak podkreślają władze GRH, zniszczona hala numer 3 to potencjalna utrata 30% rocznych przychodów. Przypomnijmy, do pożaru obiektu doszło 24 maja w Gorzowie. Ogień gasiło 26 zastępów strażaków. Nikt nie ucierpiał. Więcej wieści odsyłam na voxfm.pl.
15: W Gorzowie na termometrach mamy 22 stopnie. Dzisiaj max to 25 kresek. Przyjemnie, takie nasze polskie lato, bez upałów. No, choć one opuściły nas chwilowo, bo niedługo znów mają do nas wrócić. Noce chłodniejsze i bez deszczu. Kierowcy rozważnie na drogach, poruszamy się.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Gastorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, ogrodowo i kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w ogrodowo i kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
10: Vox.
11: Vox FM.
10: FM.
11: Gorzów.
10: Gorzów.
12: Keir Starmer odchodzi. Wielka Brytania będzie miała nowego premiera. Kolejny dzień pogodowego Armagedonu. Służby mają dużo ręce pełne roboty. Korki i utrudnienia na dwójce. Rusza remont na węźle Krzesina.
13: 12 na zegarach w studiu Radia Vox FM. Witamy Małgorzatę Łukowską.
12: Dzień dobry.
13: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
12: Keir Starmer odchodzi, na jego miejsce szykuje się Andy Burnham. To teraz główny kandydat do roli lidera Partii Pracy i nowego premiera Wielkiej Brytanii, bo z Downing Street wyprowadza się Keir Starmer. Zapowiedział dziś, że zrezygnuje ze stanowiska szefa rządu. Jak przyznał, to efekt nacisków w jego własnym ugrupowaniu. Moja partia pyta teraz, czy jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do następnych wyborów. Usłyszałem odpowiedź i akceptuję ją z godnością. Łamiącym się głosem Keir Starmer oświadczył, że zamierza poświęcić czas rodzinie. Chcę być najlepszym mężem dla mojej fantastycznej żony, która zawsze była dla mnie wsparciem w chwilach dobrych i w chwilach złych. I chcę być też najlepszym ojcem dla moich dzieci, które są moją dumą i radością. Słabe notowania w sondażach oraz niekorzystne rezultaty w wyborach lokalnych w Anglii i do parlamentów w Walii i Szkocji sprawiły, że Starmer mierzył się z buntem we własnej partii. Jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Uwaga na burze. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia dla 9 województw. Mocno zagrzmi na południowym wschodzie, ale też w mazowieckim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, łódzkim i opolskim. To już kolejny trudny pogodowo dzień. Z powodu nawałnic i silnego wiatru zachodniopomorscy strażacy tylko od wczoraj interweniowali już prawie 200 razy. Służby wezwano m.in. do szkoły w miejscowości Banie, mówi Dariusz Szachty z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
14: Doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. W wyniku tego uszkodzeniu uległ dach oraz ściana obiektu.
12: Na szczęście nikomu nic się nie stało. A dodajmy jeszcze, że do godziny 16 w całej Polsce obowiązują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczące silnych porywów wiatru i ulew. Spore utrudnienia dla kierowców od dziś na A2 i S11 koło Poznania. To w związku z remontami na węźle Poznań-Krzesiny. Na początek dotyczą głównie jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic i ekspresówką od Kórnika do Poznania albo Świecka. O szczegółach nasz reporter Bartłomiej Łojewski.
10: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gądkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy. Tu też przygotujcie się na spowolniony przejazd. Utrudnienia w tym rejonie potrwają nawet 5 tygodni. Jeśli możecie, to omijajcie te rejony.
12: Relacjonował Bartłomiej Łojewski. Dziękuję. Na koniec jeszcze wyjątkowy challenge mieszkańca Nowego Sącza. W ciągu 2 tygodni Bartek Fecko chce zdobyć koronę polskich gór. W ten sposób chce promować zbiórkę pieniędzy na operację dla chorego Jasia. Akcja rusza w przyszły poniedziałek.
11: W Sudetach 5-6 szczytów dziennie. Tak gdzieś mamy plan, zobaczymy czy to się uda. Będziemy wstawać w miarę wcześnie i będziemy kończyć pewnie na wieczór. Beskidy tak 2-3 szczyty dziennie, no i rysy to już jeden dzień z pokorą.
12: Mówił Bartek Fecko.

0: Był nasz największy atut.
1: Po raz pierwszy od 2019 roku mistrz pozostał na tronie na kolejny sezon. A już dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie też Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią. Ten mecz o 19, a w tej grupie Jordania zmierzy się jeszcze z Algierią.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Bardzo ciepła noc przed nami, drodzy Państwo. Nawet 15-16 stopni na termometrach zobaczymy w Rzeszowie.
4: Świetne
3: i to
4: informacje.
3: Tam i w Zakopanem może popadać deszcz. Poza tym bez deszczu i trochę mgieł.
4: Świetnie.
3: Mgły na przykład w Suwałkach, w
4: bardzo
3: Krakowie.
4: Fajnie.
3: Tak, też uważam, że jest
5: daj
3: okej.
5: Daj jej powiedzieć.
4: Genialne.
3: Właśnie, zobacz, ile ja powiedziałam. Tym
4: ale
3: razem
4: super.
3: Mogłam się popisać, zobacz.
4: Nie, no coś wspaniałego.
3: Tak.
4: Mogę jeszcze się pozachwycać?
3: Możesz.
4: Super, genialnie, niespotykanie.
5: Ja zmieniam krzesło.
4: A po co teraz?
5: Tamto zepsute.
4: Popsuła krzesło. No.
3: Przyszła i poszła.
4: Halo, dyrekcja.
5: Cicho.
3: Idzie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Jak to się stało, że popsułaś nam krzesło?
5: Ja ci opowiem później, żeby dyrektor nie słyszał.
3: Tam na torebeczce usiadłeś.
5: Nie, obok.
3: Zgniecisz
5: proszę. Bardzo ładna torebeczka.
4: Ale to torebka Klaudi ze szminką, z papryczką, czyli narysowaną.
5: Czyli dzisiaj będzie padać.
4: A to prawda, na południu i na wschodzie kraju. Na północnym zachodzie nie będzie padało, to
5: tam
4: bardzo
5: ważne. Nie trzeba mieć przeciwdeszczowych torebek.
4: No, dokładnie. Dzień dobry, Klaudia Wasiluk.
3: I Arek Sikora, dzień dobry.
7: Ja się nie boję.

0: Shouse i Call My Name w Vox FM. Bardzo pięknie zagraliśmy wam w poniedziałek. Prawda, przyznajcie? Prawda.
1: Pięknie, na 17 minut po godzinie 12. A teraz, drodzy państwo, będziemy mówić o bardzo pięknym wsparciu swoich.
0: No ja jestem w szoku, bo Klaudia czyta o Mundialu.
1: Tak, ale jestem w kontekście żarcia, więc tutaj absolutnie żadnego szoku nie powinno być.
0: Usprawiedliwiona.
1: Mistrzostwa świata trwają, w piłce nożnej trwają.
0: Trwają.
1: W USA również?
0: Również. Tak, no bo tam Meksyk, Kanada i USA.
1: Tak, Norwegia bierze udział?
0: No tak.
1: I teraz wyobraź sobie,
0: pykają tam Norwegii,
1: że reprezentanci Norwegii dostali wsparcie ze swojego kraju, ponieważ oni tak nie ufają jedzeniu w USA.
0: I zapakowali im żarcie.
1: Żartujesz. 1000 kilo żarcia.
0: 1000 kilo ryby.
1: Dostali,
0: bo w Norwegii
1: dostali 300
0: kilo
1: łososia, 116 kilogramów sera, 6000 pomarańczy. Można by było zachodzić w głowę, skąd te pomarańcze w Norwegii, ale tam...
0: Bo w Norwegii jest zima cały czas, tak? A że w zimę są święta Bożego Narodzenia, stąd pomarańcze. Nie dziękuję. Co dalej?
1: Zastanawiam się, co to by było, gdyby jednak Polska brała udział w tych mistrzostwach świata. No to... I gdybyśmy my musieli taką wałówkę
0: No to my byśmy
1: pakę
0: zrobili, pewnie, że tak, z kiełbasy, z czego
1: mielone
0: jeszcze?
1: Mielone byśmy im dali.
0: Mielone, tak, oczywiście.
1: Jajka ugotowane, takie, że wiesz, że potem otwierasz i wszyscy czują, że to nasze polskie, swojskie, dobre.
0: Ze szczypiorem.
1: Można by było jeszcze polać je majonezem, ale tutaj byśmy byli jak w prawdziwym polskim kraju.
0: No i tu byśmy się pokłócili, no, tutaj by była kłótnia.
1: Drama nieunikniona.
0: Ale brawo Norwegia, jakby babcia była jakimś krajem, to byłaby właśnie Norwegią. Tak. I kanapki zapakowane na wyjazd do USA.
1: Łososia zjedz, ziemniaczki zostaw.
0: O, tak o. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Stared my idol, Madame Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream. Dream of blue seas, white sand, paradise.

0: Project i Summer Jam. Z tym jamem to trzeba uważać, bo trwa mundial i tutaj, ha, Klaudia mnie zaskoczyła, opowiedziała mi pewną ciekawostkę związaną z jamem i piłką nożną.
1: Co ty opowiadałeś
0: no
1: trochę?
0: No nie, to ty.
1: Trochę Magda też opowiadała. Generalnie, wiecie, ta historia cała z Piqué i z Shakirą i z tym jamem, który został w lodówce i ona potem poznała, bo tam był troszeczkę niedojedzony, troszeczkę zjedzony.
0: A Piqué nie lubi jamów. No i Shakira mówi, o, ja nie jadłam, on nie lubi, to ktoś inny jadł. No.
1: To trzeba uważać z tymi dżemami, tak?
0: Z dżemami uważajmy.
1: Z dżemami zwłaszcza.
0: Tak jest, tak jest. A propos dżemu, to można go zjeść na przykład gdzieś indziej niż w domu i wtedy podobno smakuje lepiej.
1: Tak, no. Na przykład można się z takim słoikiem dżemu wybrać na Mazury. Albo nad morze, albo w góry. I do tego usmażyć sobie naleśniki, ale w trasie na przykład, to możemy pomóc my.
0: Tak, tak jest, no bo słoik paliwa nie wystarczy. Trzeba cały bak, jak gdzieś jedziecie na wakacje, a my taki możemy wam zapewnić, sprezentować. Wystarczy, że zgłosicie się do naszej zabawy. Vox tankuje na wakacje.
1: Wystarczy tylko zainstalować aplikację Vox FM i to właśnie w aplikacji zgłosić się po takie paliwko od nas.
0: No, czyli napisać, gdzie jedziecie, z kim jedziecie i wszystko później się już dzieje samo, automatycznie. My dzwonimy i tankujemy. Zapraszamy, więc dołączajcie do naszej zabawy. A teraz, jak jesteście w pracy, to poradzimy wam się zdżemnąć na przykład. A propos dżemu, można się zdżemnąć.
2: Reklama. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Reklama.
19: Konrad Baranowski. Bolid Formuły 1 gotowy do ścigania. Kto zostanie mistrzem? Może uczniowie pierwszego ELO w Gorzowie, którzy biorą udział w międzynarodowym programie Steam Racing. Finał krajowy odbywa się dzisiaj w Łodzi. To nie będzie zwykły wyścig. Na starcie staną miniatury bolidów 38 ekip, lekkie, wykonane z pianki o opływowych kształtach, mówi Adam, lider gorzowskiej drużyny Hyperline Racing Team.
20: Bolidy będą ścigać się między sobą po torze o długości 20 metrów w linii prostej. Kategoria wyścigowa. Jest ona oczywiście najwięcej punktowana.
19: Oceniany jest także marketing i strona techniczna projektu. Silnik każdy ma taki sam, zapewnia go organizator konkursu. Polski finał odbywa się dzisiaj w Łodzi. Rywalizacja potrwa do 15.30. Transmisja na żywo dostępna na kanale YouTube Steam Racing Poland. Najlepsi przejdą do etapu światowego. Przed zwycięzcami otworzą się m.in. drzwi do prestiżowych uczelni. Kolejne zmiany w organizacji ruchu. Winowajcom budowana obwodnica północna Gorzowa. Od środy przebudowana ruszy na samym rondzie Barlineckim. Auta pojadą częściowo po przebudowywanym rondzie, a kolejna część skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego z ulicą Górczyńską zostanie wyłączona z ruchu. Pojazdy do 3,5 tony jadące do Izy Kłodawy będą mogły korzystać z alternatywnego objazdu przez ulicę Dekerta i Czartoryskiego. Dla samochodów ciężarowych wyznaczono objazd przez rondo Wyszyńskiego. Dla pieszych wyznaczone zostaną z kolei dodatkowe tymczasowe przejścia. Szczegóły na stronie GIM.
21: Pogodny początek tygodnia w Gorzowie, pełen słońca, bo na termometrach mamy mieć 25 stopni, no i z dnia na dzień temperatura będzie rosła. W czwartek już osiągnie 30 stopni, no i później będzie znów upalnie. Warto już o tym pomyśleć i się odpowiednio przygotować. Kierowcy muszą być czujni, rozważni na drogach. Krótkie, dalsze podróże, auto sprawne.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Śpisz? Śpisz!
3: A, co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: Faktycznie, żeście mnie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie, masakra.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano we voxfm.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.

0: do czerwca. BIESK. Scandinavian Sleeping and Living. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.
1: Vox FM Gorzów.
2: Nożownik złapany, zakończyła się policyjna buława za byłym policjantem. Uwaga na blokadę na S3 przy węźle Gryfino, trwa protest rolników. Trzeźwość i rozsądek przede wszystkim, chodzi o bezpieczeństwo nad wodą.
3: 13 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
2: Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie, dowiedział się nasz reporter. Tego 49-latka szukano od piątku. W obławie brało udział 300 mundurowych, drony, śmigłowiec policyjny i psy tropiące. Mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. Pomimo natychmiastowej próby ratowania życia, 80-letni mężczyzna zmarł w miejscu zdarzenia. Jego 76-letnia żona z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Jak dowiadujemy się, znaleziono go kilkadziesiąt minut temu niedaleko miejsca zamieszkania. Więcej powiemy Wam w kolejnych informacjach. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. Strażacy dogaszają pożar magazynu z chemikaliami przy ulicy Barskiej we Włocławku, relacjonuje Mariusz Bladoszewski ze straży.
4: W tej chwili mamy już zastępy straży pożarnej, które prowadzą dogaszenie. Większość jednostek OSP została odesłana do macierzystych jednostek. Jeszcze przez chwilę potrwają to działania związane z dogaszaniem tych drobnych zdarzeń pożaru, które gdzieś tam mogą być w obiekcie. Natomiast pożar mamy już opanowany.
2: Przypomnijmy, spłonął magazyn, w którym było 5 ton żywicy epoksydowej z utwardzaczami, 800 kg rozpuszczalników. Nikomu nic się nie stało. Z pobliskiego szpitala ewakuowano 30 pacjentów i tylu samo pracowników placówki. Przyczyny pożaru ustala policja. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w zachodniopomorskim. Protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
5: Będziemy strajkować.
6: Do bólu.
5: Dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś.
6: Wytrzymamy.
7: Żeby nam się to wszystko opłacało.
8: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Chcemy przetrzymać nasze gospodarstwa, bo my już padamy. Za rok czasu nie będzie nas.
9: Dysydenci mówią, że my się wygłupiamy i że to jest nieprawda, że bardzo dobrej kondycji jesteśmy. To tylko tak. Takie nasze wymysły, próbujemy wyłudzić dodatkowe pieniądze. My nie chcemy wyłudzić dodatkowych pieniędzy, chcemy po prostu normalnie, spokojnie żyć.
2: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
10: Jedziemy z nad morza, ale jedziemy w stronę Wrocławia. Prędzej byliśmy w domu, a tak trudno.
11: Mają rację jakąś, damy radę.
12: Powiedział mi przed chwilą policjant, że mam jechać na Wyślibórz, na 119. A jedziemy z Międzyzdrojów na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
2: Rolnicy zapowiadają, że ten protest może potrwać nawet 2 miesiące. Tymczasem ratownicy apelują o rozsądek. Chwila nieuwagi podczas wypoczynku nad wodą może kosztować życie. Po pierwsze, żadnego alkoholu. Po drugie, ostrożność, mówi Tomasz Ostrowski z Sopockiego WOPR-u.
13: Jeżeli planujemy wchodzić do wody, to przede wszystkim nie wbiegajmy, tylko stopniowo wchodźmy do tej wody, żeby nie doszło do szoku termicznego. Pamiętajmy, że jesteśmy rozgrzani, więc wtedy ważne jest to, żeby stopniowo wchodzić i studzić swoje ciało. Chcemy się bawić, to korzystajmy z kąpielisk strzeżonych, jak również nie wypływajmy w pław.
2: Ważna jest też edukacja dzieci. Podczas rodzinnej wizyty nad wodą w przypadku zaginięcia powinno one udać się do wieży ratowniczej albo punktu gastronomicznego po pomoc. Rekomendowane jest też stosowanie opasek z danymi kontaktowymi opiekunów. Na razie w Trójmieście działa jedno kąpielisko w Sopocie. Kolejne zostaną uruchomione 26 czerwca i będą funkcjonować do końca sezonu.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Marek powiedział, że boli go serce.
14: Boli mnie serce.
2: Ale nie chodzi o względy zdrowotne, uspokajam wszystkie słuchaczki i słuchaczy. Chodzi o sprawy.

0: Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: No dobra, możemy kontynuować.
2: Patrząc na Klaudię, wróżę teraz wszystkim skorpionom.
3: No dawaj.
2: I okazuje się, że skorpiony, natkniecie się dziś na niespodziewane zwierzę.
3: Zwierza spotka?
2: To wywoła trochę zamieszania, ale może sprawić, że się uśmiechniesz. Droga Klaudię i wszystkie skorpiony.
3: No, coś, coś tym może być.
1: Dzika,
2: może
1: dzika
2: jakiś rak, może jakiś baran, może jakiś byk.
3: Pozdrawiamy
2: może
3: wszystkich,
2: jakieś ryby.
3: Wszystkich dzików.
1: Albo sikorka.
2: Albo sikorka. Albo żółw. A to co
3: to, to by się sprawdziło, bo to już spotkałam o 9.30. Jeszcze przez godzinę, drodzy państwo, jesteśmy razem.
1: Klaudia
3: z sikoreczką. Arek Sikora.
1: I Gosia Łukowska, masz jeszcze jakiś tam horoskop? 12 sekund, żeby powiedzieć. Masz?
2: Na razie nie mam. Wiem, że biomed jest korzystny.
1: Bardzo.
2: Tak, teraz dla wszystkich.
1: Tak, zielony.
3: Tak.
1: No, a my zaraz poladamy.
3: O, właśnie.
1: Bądźcie blisko radia.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Odliczanie za nami, a więc można startować.
2: Obiecywaliśmy, że polecimy, no to słuchajcie, zabieramy was teraz w najdłuższy lot świata.
1: Aha,
2: tak.
1: Aha.
2: Słuchajcie, potrwa 22 godziny.
1: I teraz siedź 22 godziny, wiesz, przypięty, znaczy może nie przypięty pasem, ale w samolocie siedzisz, no za daleko nie pójdziesz, wiesz, jesteś w tej puszce, nogi gdzie schowasz, nie schowasz, musisz siedzieć tak jakoś niewygodnie. Jeszcze tyle godzin, co robić? Filmy się skończyły. No, i
2: specjalne,
1: co?
2: Wspaniałe linie lotnicze chcą sterować snem pasażerów światłem jedzeniem i ruchem.
1: Co?
2: To nie będzie tak, że ty sobie usiądziesz w fotelu i ty nie wiesz i w ogóle wychodzisz po tych 22 godzinach i nie wiesz, jak się nazywasz.
1: No.
2: Tylko oni cię mają sztucznie wprowadzić w taki wspaniały świat, gdzie czas przemija dokładnie tak jak normalnie. To znaczy, że masz światło dzienne i fundują ci wtedy na przykład jakieś takie dopalające, może źle to określiłam, ale na pewno mocno energetyzujące rzeczy.
1: Aha, czyli co, muza jakaś czy coś, czy nie?
2: Muza albo coś na przykład zjesz wtedy pysznego.
1: Aha, takiego
2: a jakieś węglowodany, no. Kurczak i te sprawy wjadą pod wieczór, ten tak zwany w cudzysłowie wieczór.
1: No.
2: Wtedy będziesz mógł się sobie zrelaksować, pójść spać i tak dalej. Nasz zegar biologiczny będzie tak uregulowany, że absolutnie wyjdziesz po tych 22 godzinach bez żadnego jetlagu.
1: Bez jetlaga, zupełnie.
2: To jest taka w ogóle opcja turbo premium, bo w te 22 godziny, wiesz, nie masz żadnej przesiadki i to ma jakoś skusić. Chociaż z drugiej strony może ta przesiadka dobrze by nam zrobiła. Nogi rozprostować.
1: Właśnie, rozprostować.
2: A tutaj nie, tutaj też proponują, bo tutaj, wiesz, no, jest problem, no to jest od razu rozwiązanie. Będziesz mógł sobie poćwiczyć w trakcie.
1: Siłownia? Ale to wiesz, że na siłowni to dużo kilogramów. Ile dodatkowego bagażu trzeba tam dopłacić? Wiesz, to nie wiem, czy to dobry pomysł.
2: Potem wychodzisz z tego samolotu, a tam mięśnie dwa razy takie.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: No i to tak właśnie wygląda. Piękni młodzi. Nie daj się prosić. No to my nie damy się prosić. Jest prośba i my od razu ją spełniamy.
2: Mariusz pisze, mogę was o coś prosić? Dajcie znać wszystkim mieszkańcom Krakowa i okolic, że nadciągają kolejne burze. I to gwałtowne. Nie, przekazane, Mariusz. No,
1: jak gwałtowne, to i my gwałtownie reagujemy. Słuchajcie, Kraków, okolice będzie ubudubu u was. Naprawdę.
2: Nie, to już za moment.
1: Nie czekamy do 14, wtedy wiadomości. Teraz już mówimy o burzach. A o czymś jeszcze mieliśmy powiedzieć?
2: Mieliśmy powiedzieć o tym, że... O, to jest w ogóle hit. Bo no, mówiliśmy wcześniej o samolotach, o tym, że 22-godzinny lot to będzie ten taki bardzo ciekawy lot. A teraz powiemy o tym, jak tu zrobić... Jak usiąść w samolocie, żeby...
1: Żeby dobrze usiąść.
2: Żeby dobrze usiąść. Bo to, że my kupimy jakieś tam miejsce, prawda? Że teoretycznie już coś tam zabukujemy i potem idziemy do samolotu i szukamy tego miejsca, to wcale nie oznacza, że my tam będziemy siedzieć. Bo okazuje się, że to jest taki pewien kontrowersyjny trik.
1: Są takie uncwocie, takie cwaniaki. Tak, że zobaczą, że gdzieś jest lepsze miejsce wolne, to oni hyc, siadają i tam nóżki można wyprostować.
2: I to jest już, słuchajcie, taki jeden wielki trik, który naprawdę bardzo często jest używany. Bardzo sprytne rozwiązanie według niektórych, ale linie lotnicze tracą cierpliwość, zwracają uwagę, mówią, a co to za takie przysiadanie?
1: No, że nie wolno, nie można na lepsze miejsce siadać, bo to względy bezpieczeństwa są.
2: Dokładnie.
1: No, dlatego jak widzicie, że ktoś tam siada tam, gdzie nie powinien, no to pyc go w łapy. Gdzie leziesz? Gdzie? Nie wolno. No i sami też tak nie róbcie, bo to potem opiszą was w internecie. No.
3: Reklama. Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
4: I dokąd wtedy jedziemy?
3: No nie wiem.
4: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
3: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komona, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2. Oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
9: Metal Bauch Rostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauch Rostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Praca, dom, obowiązki, a twoje ciało daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin and Green w Gorzowie przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin and Green. Znajdź swój moment regeneracji.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon,
13: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
15: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Reklama.
21: Pomogą ratować życie. 17 lubuskich gmin dostało nowoczesne defibrylatory od wojewody lubuskiego. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o to szczegóły. AED jest łatwe w obsłudze i ogólnie dostępne. Jakie były kryteria przyznawania sprzętu, mówi Maciej Siewicki, wicewojewoda lubuski.
22: Często miejscowości, które nie posiadały, dalej jednostki, które były najdalej położone od zespołów ratownictwa medycznego oraz jednostki turystyczne.
21: W Skwierzynie pojawią się dwa nowe urządzenia. Aktualnie na terenie gminy jest ich 7, a w przyszłym roku ma być ich 14. Dwukrotnie ratowały życie. Gdzie się znajdują, mówi burmistrz Wojciech Kowalewski.
23: Jeden jest przy urzędzie gminy, drugi jest na budynku Nadleśnictwa Skwierzyna. Mamy również w sołectwach, w kilku jeszcze innych lokalizacjach też.
21: Jeden defibrylator został w lubuskim urzędzie wojewódzkim, to już drugi na terenie obiektu. Wartość sprzętu to prawie 135 tysięcy złotych. Ruszyły prace dotyczące kanalizacji deszczowej w ulicy Korsaka w Gorzowie. Wykonawca wprowadza nową organizację ruchu. Kierowcy i mieszkańcy ostrożnie. Jak informuje spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie, w pierwszym etapie niedostępny jest odcinek około 80 metrów od skrzyżowania z ulicą Warszawską do posesji numer 2. Kolejny etap obejmie budynki od numeru 2 do 10. Teren budowy ma być zabezpieczony zaporami z czerwonymi światłami ostrzegawczymi. Inwestycja na ulicy Korsaka obejmuje budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej to około 145 metrów. Wraz z otworzeniem nawierzchni z kostki betonowej. Prace mają potrwać około 2 miesięcy. Coraz cieplej w Gorzowie, przybywa stopni na termometrach. No i z dnia na dzień też będzie coraz cieplej. W czwartek ma być 30 stopni, w kolejnych dniach jeszcze więcej. Pamiętajcie, trzeba się odpowiednio przygotować ze słońcem. Nie ma żartów. Kremy z filtrem, ochrona głowy, picie wody. Kierowcy, w sumie to samo, choć macie w autach klimatyzację, nie przeginajcie z nią.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury?
3: W góry?
1: A może na
2: Mazury?
3: W góry?
1: A może nad morze?
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Hyundai GZ. Gorzów, ulica Koniawska 54.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
18: Vox FM, FM, Gorzów.
19: Obława zakończona, nożownik z Mierzawy został zatrzymany. Zalane tory i połamane drzewa przez Kraków przeszła potężna ulewa. Zamiast plajty połączenie spółek. W Poznaniu powstaną wielkopolskie zakłady pancerne.
20: I o tym wszystkim usłyszycie już teraz w wiadomościach Vox FM o godzinie 14, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
19: Złapano go niedaleko domu. W świętokrzyskiej Mierzawie zakończyła się czterodniowa obława za 49-latkiem podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie jego żony. To były policjant. Od piątku na jego tropie było kilkuset mundurowych. O szczegółach nasza reporterka Agnieszka Jędrasik.
5: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
21: Po godzinie 12.20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
5: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. 80-latek zginął na miejscu, a jego żona z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Przez 4 dni okoliczne lasy i pola przeczesywały setki policjantów wspieranych przez kontrterrorystów, psy tropiące i drony.
22: Dodajmy, że w związku z poszukiwaniami już w sobotę prokuratura wystosowała 2 zarzuty zabójstwa i usiłowania takiego czynu. Z kolei sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Zalane ulice, piwnice i powalone konary na auta. Nawałnice przechodzą przez południe Polski. Ponad 230 razy interweniowali już dziś małopolscy strażacy, relacjonuje Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej.
23: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Najwięcej zgłoszeń odnotowaliśmy w Krakowie. Między innymi przy ulicy Węgierskiej, Dekerta i Pilotów drzewa spadły na zaparkowane samochody. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
22: Alerty IMGW 2 stopnia z powodu nawałnic obowiązują w południowo-wschodniej części Polski. To pas od Podlasia po Śląsk i od Łódzkiego po Podkarpacie. To ma być historyczny moment dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest list intencyjny w sprawie powstania Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. To ma być efekt połączenia 2 ważnych spółek, fabryki HCP i Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych, mówi prezes obu spółek Grzegorz Szakaradek.
24: Jesteśmy w WZMOT-ach specjalistami od serwisu i remontowania czołgów Leopard i Abramsów. Również dochodzą kolejne kompetencje, czyli umiejętność produkcji, wysokiej klasy specjaliści w spawaniu, w obróbce mechanicznej.
22: Tak zwany ceglosz od paru lat miał problemy finansowe. Grunty pod zakładem sprzedano Agencji Rozwoju Przemysłu, której Cegielski musiał płacić wysoką dzierżawę. Porozumienie wypracowano po obradach Okrągłego Stołu, który zaproponowali związkowcy, mówi nam Eryk Szajbe ze związków zawodowych w Cegielskim.
25: Mamy gwarancje ustne, że wszyscy, którzy już przejdą do nowej firmy, no będą mieli gwarancję pracy w nowej firmie. Wiadomo, że trzeba będzie się rozwijać, nowych pracowników pozyskać i liczymy na to, że załoga Cegielskiego, załoga WZM, Stomil, WSK będzie utrzymana, a nawet w większej ilości.
22: Fuzja ma się zakończyć w przyszłym roku. Ponad 3000 kilometrów, 10 europejskich państw i 2 motocykle z bogatą historią. Takie wyzwanie podjął funkcjonariusz Straży Granicznej z Podkarpacia Kamil Ślusarczyk, który wraz z żoną wyruszył w niezwykłą podróż przez Europę. Starszy chorąży przemierza trasę na legendarnej WSC i zabytkowej Hondzie, która przez laty służyła w ochronie granicy państwowej. Wyprawa ma nie tylko motocyklowy charakter, ale też wymiar patriotyczny, mówi nam Piotr Zakielasz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.
26: Podróżnicy mają 2 główne cele. Będzie to Włoska Przełęcz, Paso dello Stelvio oraz dotarcie do Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym złożą kwiaty, a do Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego na Monte Cassino przekażą symboliczny ringraf. To złota odznaka pamiątkowa Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
22: A to nie pierwsza taka wyprawa Kamila Ślusarczyka. W ubiegłym roku na wiekowym motocyklu funkcjonariusz Straży Granicznej przejechał trasę wzdłuż polskich granic.
27: Vox FM Gorzów.
28: 4:14. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na poniedziałkowe popołudnie razem z nami.

0: Ole Farben, René Miller, Body Talk. 14 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Duże problemy żużlowej GZ Stali Gorzów. W najbliższych spotkaniach zabraknie lidera gorzowskiej drużyny. Jack Holder złamał rękę podczas Grand Prix we Wrocławiu i czeka go dłuższa przerwa. Poobijał się także Adam Bednar, a w tym tygodniu aż dwa mecze jedziemy. Jutro zaległy we Wrocławiu, a w niedzielę na Jęcarzu z Lesznem. Póki co jesteśmy w dobrych nastrojach po zwycięstwie z Bayer System GKM-em Grudziądz. W naszym zespole najlepiej pojechali Anders Thomsen. On 14 punktów przywiózł. Potem Jack Holder właśnie, 11 plus 2. Cała reszta drużyny też bardzo solidnie. Przedpełski 7 plus 2. Adam Bednar 8 plus 1. Oskar Paluch 7 plus 2. I Matthias Poleszlat 7 plus 1. Bez względu na wszystko trzymamy kciuki za naszych, jak zawsze.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Agnes On and On, 24 po 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów ruszyły prace dotyczące kanalizacji deszczowej w ulicy Korsaka w Gorzowie. Wykonawca od dzisiaj wprowadza nową organizację ruchu. Zatem, drodzy kierowcy i mieszkańcy, prosimy ostrożnie. Jak informuje spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie, w pierwszym etapie niedostępny jest odcinek około 80 metrów od skrzyżowania z ulicą Warszawską do posesji numer 2. Kolejny etap obejmie budynki właśnie od numeru 2 do 10. Teren budowy ma być zabezpieczony zaporami z czerwonymi światłami ostrzegawczymi. Inwestycja na ulicy Korsaka obejmuje budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej na około 150 metrach wraz z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej. Prace mają potrwać około 2 miesięcy. Proszę pamiętać.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Jest to Karol G, Don't Be Shy. 22 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Super Trio wraca w rytmie hitów. Topki, Miły Pan i Defis. Bądźcie z nami.
1: To jest dzień z Vox FM.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
4: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
2: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
4: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
2: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
4: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
2: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę. Reklama.
8: Brak dotacji na stadion piłkarski, korty tenisowe, sauny na Słowiance. Prezydent Gorzowa przyznaje, że ostatnia wizyta w Ministerstwie Sportu nie była udana. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Resort przyznał Gorzowowi jedynie dotację na budowę zaplecza socjalnego dla stadionu lekkoatletycznego, ale w tym przypadku to miasto zrezygnuje z przyjęcia pieniędzy, mówi prezydent Jacek Wójcicki.
9: Na budowę zaplecza dla stadionu lekkoatletycznego dostaniemy tylko 2,5 miliona, a projekt jest na 15 milionów, więc pewnie z tego nie skorzystamy. Zaproponowałem, że jeżeli te pieniądze dla nas są niewystarczające i nie możemy z tak małą kwotą ruszać, to żeby przesunąć pieniądze na sauny.
8: Na to jednak nie zgodził się minister. Miasto będzie chciało wybudować zaplecze we własnym zakresie, ale dużo skromniejsze. Z własnych pieniędzy zmodernizowany będzie także stadion piłkarski. Szacowany koszt to ponad 30 milionów złotych. Sulęcin świętuje. Dla kierowców oznacza to utrudnienia w ruchu. Dni Sulęcina już trwają. Kulminacja w sobotę. Czasowa zmiana organizacji ruchu zaplanowana jest od piątku od godziny 20 do niedzieli do godziny 3 w nocy. W tym czasie zamknięte będą cały Plac Czarnieckiego, czyli rynek, wszystkie parkingi przy placu, fragment ulicy Tadeusza Kościuszki, wjazd na rynek od strony Romualda Traugutta, wszystkie wjazdy prowadzące bezpośrednio na teren imprezy. Czytajcie znaki drogowe. W Sulęcinie dzieje się, są koncerty, warsztaty, propozycje dla całych rodzin. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. Jakość powietrza bardzo dobra, więc wychodźcie na świeże powietrze. Oczywiście odpowiednio ubrani, bo na termometrach 25 stopni, odczuwalność wyższa, ciśnienie 1025 hektopaskali. W końcu lato, wakacje tuż, tuż. Cieszmy się z przyjemnej aury. Kierowcy rozważnie na drogach, już powoli tworzą się korki.

Brave, I just called to say I love you. 9 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów w wolnej chwili. Zapraszamy na voxfm.pl do zakładki lokalne. Tam wszystko co ciekawe, wszystko co aktualne o Gorzowie i przyległościach. 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Mario Biskin, DJ Ilham, do posłuchania do 15.00.

0: DJ Ilham. 3,5 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa. O 15.00 wiadomości, jak się Państwo domyślają. Groove Coverage, Alan Walker. Z takimi rytmami wrócimy po wiadomościach.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w Twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Kaufland jest fresh!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Kart Ekstra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Masz wolny dzień? Zamień go na przygodę. Rano wsiadasz, wieczorem wracasz z bagażem wspomnień. Morze, góry i najciekawsze miejsca czekają. Przewozy autokarowe Wicleo. Odbiorą Cię w Gorzowie i okolicach. Komfort, świetne ceny i wakacyjne wyjazdy. Facebook Przewozy Autokarowe Wicleo. Rezerwacje 726 311 468.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM Gorzów.
15: Zderzenie tramwaju z autokarem. Do poważnego wypadku doszło w Poznaniu. Ukradł kilkaset tysięcy złotych i steroryzował pracownicę. Jest areszt za napad na kantor. Podhale zalane przez Biały Dunajec przeszła potężna ulewa.
0: Na zegarach wybiła godzina 15. Słuchamy zatem wiadomości Vox FM. A najświeższe wydanie ma dla was oczywiście Małgorzata Łukowska.
15: Wiadomości zaczynamy od poważnego wypadku w Poznaniu. 4 osoby ranne po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca autobusa, mówi Łukasz Paterski z policji.
16: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. Według wstępnych ustaleń nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba.
15: Obecnie ulica Naramowicka w kierunku ulicy Wilczek jest zablokowana. Autobusy zostały skierowane na objazdy, a trasy tramwajów zostały przekierowane na inną pętlę.
16: Na miejscu cały czas trwają działania służb. Zabezpieczany jest obecnie monitoring z miejsca zdarzenia oraz ustalane są dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Ze względu na stan zdrowia motorniczego i kierowcy autobusu na ten moment nie zostali oni przebadani na zawartość alkoholu w organizmie.
15: Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Superkomórka burzowa w podkrakowskiej Skawinie, oberwanie chmury nad stolicą Małopolski, a teraz zalany biały Dunajec na Podhalu. Potężne nawałnice przemieszczają się we wschodnim narożniku Polski, od Nowego Targu przez Kielce aż po Lublin. Nawalne opady deszczu, grad i silny wiatr, z tym mierzy się południe Polski. Nawałnica przeszła m.in. w okolicach Zakopanego. W szczegółach nasz reporter Łukasz Bobek.
4: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam, spływając z okolicznych wzgórz. Jak informuje Straż Pożarna, zalane są także prywatne posesje i piwnice niektórych domów. Do Białego Dunajca jadą okoliczne jednostki strażackie, które mają pomóc udrożnić przejazdy i wypompować wodę. W pierwszej kolejności strażacy starają się przekierować wodę ze wzgórz poza miejscowość, a potem dopiero zajmą się wypompowywaniem wody z piwnic i posesji.
15: W okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami. Niewykluczone są też lokalne podtopienia. Są zarzuty po zuchwałym napadzie na kantor w centrum Łodzi. Podejrzany 22-letni Kolumbijczyk trafił już do tymczasowego aresztu. Ten mężczyzna w piątek steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Wiadomo już, że podejrzany do napadu użył pistoletu gazowego, mówi Paweł Jasiek z prokuratury okręgowej w Łodzi.
17: W toku śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
15: Kolumbijczyka zatrzymano kilkanaście godzin od napadu w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. Według policjantów miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Mężczyźnie grozi teraz 15 lat więzienia. Prąd w weekend tańszy nawet o 90% dla gospodarstw domowych od Taurona. Spółka informuje, że to możliwe przede wszystkim z nadpodaży energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. W praktyce oznacza to, że cena energii podczas weekendu wynosi od 7 do 31 groszy za kilowatogodzinę.
18: W godzinach 9-17 całe weekendy przez 6 miesięcy w roku. Połowę roku mamy bardzo, bardzo tanio. Zwiększyliśmy wolumen naszych źródeł odnawialnych. Z tego faktu, że mamy dużo fotowoltaiki zainstalowanej w systemie, jest bardzo tania. Przenosimy to na klientów.
19: Czyli udowadniacie, że OZE to nie jest ROZE?
18: Nie, OZE to nie jest ROZE. Nie, OZE to potęga. OZE, czyli to, co my robimy, wiatr na lądzie, słońce, woda, wsparte pikerem, który w Jaworznie budujemy. Budujemy świat nowej energii.
15: Z prezesem Tauronu Grzegorzem Lotem rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
2: 101
1: i 7
2: Vox FM
1: Gorzów.
0: 4 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejną godzinę razem z nami Groove Coverage, Alan Walker i Fengs, a także Mick. Tak zaczynamy.

Mik i będę przy tobie. 14 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy na gorzowskie drogi i sprawdzamy, jak ma się sytuacja aktualnie. Zaczynamy od mostu lubuskiego, bo od tego zacząć trzeba. Dzisiaj sytuacja wygląda całkiem nieźle. Tutaj jedąc od strony zawarcia przed rondem santockim, te korki są takie umiarkowane i bardzo dobrze. Na zawarciu najwięcej dzieje się od strony fabrycznej i przemysłowej przed rondem Świętego Jerzego. Przejazd przez most staromiejski to jest dzisiaj akurat krótsza chwila. Postoicie co najwyżej przy katedrze, a także przy dojeździe do ronda kosynierów gdyńskich krótszą niż dłuższą chwilę. Słowiańska, Roosevelta Andrzejewskiego. Tutaj ruch jest bardziej wzmożony niż zwykle. Na Manhattanie najwięcej dzieje się przed rondem gdańskim oraz rondzie górczyńskim. Rondo Barlineckie dzisiaj nieźle. Wylotówki z Gorzowa na Kostrzyńskiej korków nie ma. Na Kasprzaka raz na jakiś czas być może na światłach dosłownie chwileczkę postoicie. Hasło dnia mamy dzisiaj, mamy Górka 104 i Święto Niepodległości.

0: Remedy i Morris, Close to You, 24 minuty po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Są takie dni, kiedy człowiek lubi być pogodynką, bo są dobre informacje do przekazania, tak jak dzisiaj. O pogodzie teraz pogadamy. 23 stopnie w Gorzowie, całkiem przyjemnie, akurat na spacerek, na bieganko, na jakiś rowerek. W nocy temperatury spadną do około 12-13, jutro 25 stopni i absolutna przewaga słońca od rana do wieczora. W środę już bardzo ciepło, 27-28, 30 stopni w czwartek i 33 w piątek. I to będzie prawdopodobny pik tego tygodnia, bo w weekend ta temperatura będzie się utrzymywać właśnie na poziomie 32 stopni powyżej zera. W kolejnym tygodniu przewidywane są opady deszczu, ale również będzie bardzo, bardzo ciepło. Powyżej nawet 30 stopni od poniedziałku. Ciśnienie aktualnie 1025 hektopaskali. Jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra. Warunki biometeo korzystne i takie do jutra pozostaną.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love, 23 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy bardzo gorąco. Eddie Watta i Oceana, z tym wrócimy.
1: Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Praca, dom, obowiązki. A twoje ciało? Daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin & Green w Gorzowie przy ulicy Kosyniorów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin & Green. Znajdź swój moment regeneracji.
1: Reklama.
9: W Gorzowie powtórki z Krakowa nie będzie, uważa Tadeusz Jędrzejczak, były prezydent. Jego zdaniem aktualnie żadnej z liczących się sił politycznych w mieście referendum nie jest na rękę. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Według Jędrzejczaka jedynie Sebastian Pinkowski z Konfederacji Korony Polskiej byłby za głosowaniem, by odwołać prezydenta Jacka Wójcickiego. Ale to za mało, przynajmniej jak ujął Jędrzejczak, dopóki wszyscy czują się bezpiecznie.
10: Ja myślę, że to referendum nie będzie, bo tu nie będzie nikogo zainteresowanego, bo to zarówno Lewica, jak i PiS w znacznej części, jak i Platforma, czy Koalicja Obywatelska nie są tym zainteresowane, bo wszyscy są w jednym układzie.
9: Przypomnijmy, w Krakowie do referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego doszło w maju. Włodarz miasta stracił stołek, upiekło się za to radnym. Swoje referendum w Gorzowie miał także Jędrzejczak w 2005 roku. Frekwencja wyniosła nieco powyżej 15% i nie było ono wiążące. Kobieta u sterów Stali Gorzów, nowym dyrektorem zarządzającym została Magdalena Ciszek-Kozłowska. To współzałożycielka i prezes firmy z branży transportowej, którą zarządza nieprzerwanie od 2007 roku. Głównymi celami nowej dyrektor będą rozbudowa sieci partnerów biznesowych i sponsorów strategicznych oraz optymalizacja procesów operacyjnych wewnątrz klubu. Jak podkreśla Stal, to doświadczona menadżerka i spedytorka, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Dotychczasowe pełniące obowiązki Dariusz Wróbel przechodzi do działu sportowego. Słońce w Gorzowie ma przygrzewać do końca dnia. Bardzo ciepło. Noc z temperaturą 12 stopni, czyli będzie chłodniej, ale za dnia znów piękne słońce. Od czwartku temperatura 30 stopni. Kierowcy, spojrzenie na licznik prędkości, znaki drogowe i to, co dzieje się w danym momencie, to podstawa.

0: Shakira i Dizzy Rascal, 3,5 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejne wydanie wiadomości punktualnie o 16. Daria wraca w rytmie hitów.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8.30 na zegarach.
3: 5 po 7.
2: 6.30.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
2: Dobry, dobry.
5: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
2: Wow.
7: Ale zrobiliście mi dzień.
5: Słuchaj codziennie od 6 rano.
8: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba z Paradyża, w tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia, psychologia studia jednolite magisterskie oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
12: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
13: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
18: Uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
19: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
8: Vox FM.
1: FM Gorzów.
8: Gorzów.
24: Ulewy i burze na Podhalu przez południową Polskę przechodzą nawałnice. Nowa rada nadzorcza w szpitalu południowym to po aferze z koordynatorem tamtejszego SOR-u. Z 28 piętra wprost na chodnik. Z warszawskiego drapacza chmur wypadła szyba.
2: 16 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie przedstawia już teraz Małgorzata Łukowska.
24: Na Podhalu i w okolicach Nowego Sącza najwyższy stopień pogodowych alertów. Południe i wschód kraju również z ostrzeżeniami. Przez Polskę przechodzą intensywne burze, a towarzyszą im ulewne deszcze. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Michał Rawa.
25: Tak jest, dzień dobry. Jak już Was informowaliśmy, doszło do oberwania chmury nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
26: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, tworząc tak zwane flash foody, czyli tutaj głównie w tych terenach zurbanizowanych.
25: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
24: A to był nasz reporter Michał Rawa, dziękuję. Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów, ani o sposobie odbywania dyżurów przez koordynatora SOR-u, mówi naszemu reporterowi burmistrz dzielnicy Ursynów Robert Kępa, który zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił dziś nowy skład tego gremium, którego członkowie są spoza środowisk politycznych. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, jak do afery w placówce odnosi się twój rozmówca?
0: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
3: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
0: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
24: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Przyczyną najprawdopodobniej była zmiana temperatury. Z 28 piętra wieżowca Warsaw Tower w centrum Warszawy odpadła szyba i runęła na chodnik. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo do groźnego zdarzenia doszło około 3 w nocy i ruchliwe zazwyczaj miejsce było wtedy puste, mówi Marta Sulowska z policji.
4: Szyba w tym budynku wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został pojazd marki Fiat. Użytkownik tego pojazdu został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia.
24: Zarząd budynku zapewnia, że konstrukcja pozostaje w pełni bezpieczna, a incydent nie wpłynął na funkcjonowanie obiektu. Daniel Miernik z firmy, która jest właścicielem drapacza chmur, komentuje to w ten sposób.
5: Wszystko jest zabezpieczone, było wszystko od samego początku już przez ochronę bardzo sprawnie zabezpieczone, zarówno ulica, jak i to miejsce zdarzenia. Alpiniści zostali bardzo szybko wezwani.
24: A to nie pierwszy tego typu incydent w tym miejscu. We wrześniu ubiegłego roku z 11 piętra wieżowca spadła szyba, rozpadając się tuż obok ogródka kawiarnianego. Wtedy też cudem nikomu nic się nie stało. Na koniec w wiadomościach jeszcze Kielce, które znów będą stolicą mody. Już za tydzień startuje tam Międzynarodowy Festival of Fashion. To największe w Polsce święto niezależnych projektantów, które w tym roku upłynie pod znakiem żywiołów, mówi dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury Artur Witaja.
6: Spotykamy się tutaj na festiwalu of fashion dla tych młodych projektantów, którzy będą pokazywali swoje kolekcje. Myślę, że najważniejszą częścią tego festiwalu jest pokaz półfinałowy. 113 projektantów, którzy przywiozą swoje kolekcje do Kielc i będą tutaj pokazywać te kolekcje, a jury będzie miało nie lada orzech do zgryzienia, żeby wybrać tą finałową 20.
24: Festiwal zacznie się 30 czerwca i potrwa do 4 lipca. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję. Za pół godziny wiadomości przedstawi Katarzyna Pilewska.
1: I 7.
8: Fox FM Gorzów.
7: 4 po 16. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów Daria, Paranoia, Shawn Mendes, a także duet modelki i włodarski. Tak, zagramy już teraz.

modelki i włodarski. Lubię cię jak lato. 13 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów Głazunów z kolejnym sukcesem. Nasz kajakarz w trakcie ostatniego dnia Mistrzostw Polski w sprincie kajakowym wygrał rywalizację na 5000 metrów. Pokonał Kryla Krasińskiego z Admiry Gorzów Wielkopolski. W mistrzostwach brały udział dwa gorzowskie kluby, AZS AWF, reprezentowany przez Wiktora Głazunowa. No i on zdobył przez cały czas trwania zawodów 5 złotych krążków, w sensie klub. Jedno srebro i jeden brąz w klasyfikacji medalowej. Akademicy skończyli na drugiej lokacie. Czwarte miejsce zajęła Admira Gorzów. Kajakarze zdobyli 4 złote medale i 3 srebrne. Medalowo rywalizację wygrał Zawisza Bydgoszcz. Trzymamy kciuki w kolejnych zawodach i jak zawsze prosimy o więcej.

0: Duke Damont, Ocean Drive, 25 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Decyzja zapadnie za około 10 dni. Ekspertyza spalonej hali przy ulicy Targowej w Gorzowie trafiła w ręce powiatowego inspektora budowlanego. Jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o rozbiórce lub odbudowaniu obiektu. Zgodnie z przepisami inspektor musi poinformować właściciela obiektu o terminie wydania decyzji na tydzień przed wystawieniem dokumentu. Całość ma zająć około 10 dni. Ekspertyzę wykonał doświadczony biegły sądowy. Zewnętrzny punkt widzenia jest potrzebny, tak mówi inspektor Katarzyna Piechocka. Posłuchajcie.
1: Potrzebne jest zapoznanie się z jego stanowiskiem i na tej podstawie będzie podjęta decyzja.
0: Świeżo po pożarze musiała zostać przeprowadzona akcja ratunkowa hali. Frontowa ściana została zabezpieczona podporami, które uratowały ją przed przewróceniem się na pobliskie źródła zasilania. Czekamy i jak tylko cokolwiek będzie wiadomo, od razu o tym powiemy na 101.7. Macie nasze słowa.
2: To jest dzień z

0: Robert Miles i Marian Naylor, One and One. 25 minut przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, a po niej ostatnie dziś wydanie Wiadomości Lokalnych, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Wracamy z bajerą.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro, wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie 2. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Masz wolny dzień? Zamień go na przygodę. Rano wsiadasz, wieczorem wracasz z bagażem wspomnień. Morze, góry i najciekawsze miejsca czekają. Przewozy autokarowe Wicleo. Odbiorą cię w Gorzowie i okolicach. Komfort, świetne ceny i wakacyjne wyjazdy. Facebook Przewozy Autokarowe Wicleo. Rezerwacje 726 311 468.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.
14: Słup na hol i do brzegu. Wodne patrole policyjne w Lubuskiem bardzo przydatne. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o to szczegóły. Nie tylko patrolują akweny i wyłapują pijanych pływaków, ale także ewakuują podczas pogodowych problemów. Tak było w niedzielę w powiecie strzelecko-drezdeneckim nad wodą tłumy, a w prognozach gwałtowne burze. Wspólną służbę na łodzi motorowej pełnili policjant oraz strażaczka. Wiele osób, które na kajakach czy rowerach wodnych znajdowało się z dala od brzegu, zostało zaskoczonych przez ulewę. Z pomocą przyszli mundurowi, którzy bezpiecznie sprowadzili na ląd osoby będące na wodzie. Dzięki szybkiej interwencji nikomu nic się nie stało. Znani i lubiani aktorzy pojawią się na scenie letniej w Gorzowie. Na pierwszą odsłonę cyklu Teatr Osterwy zaprasza w weekend. Podobnie jak w minionych latach, w piątki grane będą spektakle dla dzieci, a w sobotę i w niedzielę o 20.30 przedstawienie koncerty dla dorosłych. Na scenie znane twarze z dużego i małego ekranu, mówi Jan Tomaszewicz, dyrektor Gorzowskiego Teatru.
15: Chciałem tylko powiedzieć, że być Wania Seniuk, Bogdan Łazuka, Koterski, Jurksztowicz. Pewnie się pojawi, jeżeli już dopnie rozmowy z pianistą z Ameryki, Adaś Bałdy, więc będzie się działo na scenie.
14: Na dobry początek w sobotę legendarny aktor Bogdan Łazuka i nie mniej legendarny kompozytor Czesław Majewski. W niedzielę z kolei pojawi się Marek Zalewski Band z repertuarem Wodeckiego, Za uchy i Szczepaniaka. Wstęp na scenę letnią jest darmowy, odbywać się będzie przez cały lipiec, a poszczegóły zaglądajcie na stronę teatru. Pogoda. do końca dnia bardzo ciepło i słonecznie w Gorzowie. W nocy o połowę mniej stopni, chłodniej, bo 12 kresek, ale za dnia znów słońce wyjrzy. Od czwartku, jak już cały czas wspominamy, 30 stopni, no i później ma być tylko więcej. Szykujcie się na upały, które mają się znów pojawić i zadbajcie o siebie odpowiednio.

Dioro, Dicey i Adrian Delgado. Perdonamy, 14 minut przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Ciekawostka z kart historii naszego miasta. 105 lat temu na Warcie odbyły się w czerwcu pierwsze zawody pływackie. 30 kobiet i mężczyzn ścigało się na trasie od przystani Towarzystwa Wioślarskiego przy Szpitalnej do przystani Związku Gimnastycznego przy ulicy Fabrycznej. Taka to historia. Miley Cyrus, Vanessa Morosi i David Guetta do posłuchania.

0: David Guetta, Logi, Stick Figure, Run, Run, 4 minuty przed 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro po godzinie 14. Dobrego popołudnia, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
5: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
4: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
5: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
4: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
5: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
4: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
6: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
7: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday tłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
8: Mediamarkt.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
10: Hyundai Gazette, Gorzów, ulica Koniawska 54.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
18: USA zawieszają sankcje naftowe na Iran. Od tego zaczynamy wiadomości. W nich Podhale i zalany biały Dunajec. Wszystko po przejściu potężnej ulewy. A na koniec jeszcze ważne przypomnienie, jak uniknąć zatrucia latem. Posłuchajcie.
0: Godzina 17 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
18: Stany Zjednoczone na 2 miesiące zawiesiły sankcje na irańską ropę. Jak informuje Ministerstwo Finansów USA, chodzi o wydobycie, sprzedaż i transport irańskiej ropy naftowej. To część wspólnego porozumienia na linii Waszyngton-Teheran. Iran zobowiązał się jednocześnie do otwarcia tranzytu przez cieśninę Ormus oraz do wpuszczenia inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część południa przeszła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zmieniły się rwące potoki. Ucierpiał też sąsiedni Porolin.
19: No tak, przyszła taka pompa strasna. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
20: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy,
8: zza Zakopianki zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Na szczęście nie mamy żadnych informacji o tym, żeby jakieś osoby ucierpiały.
20: Anita Żaglań, wójt gminy Poronin. Zalewało okolice stacji PKP, okolice ośrodka zdrowia.
8: Jeden z budynków lekko uszkodzony, podmyte.
19: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą rady siczki go od razu ogarnąć.
18: A na miejscu z mieszkańcami i lokalnymi służbami rozmawiał Łukasz Bobek. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Strażakom udało się przekierować wodę spływającą z okolicznych wzgórz do rzeki Biały Dunajec i w ten sposób obronić miejscowość. Teraz przyszedł czas na wypompowywanie wody z zalanych domów. W Białym Dunajcu działają obecnie niemal wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu tatrzyńskiego. Ruszył proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych w szczecińskim sądzie okręgowym zasiadł m.in. poseł PiSu Dariusz Matecki. A chodzi o nieprawidłowości przy organizacji konkursów Funduszu Sprawiedliwości, które według prokuratury od początku były przeprowadzone tak, aby wielomilionowe dotacje przyznano stowarzyszeniom powiązanym z politykiem. Poseł Matecki jest gotowy na długą sądową batalię.
21: Rozpoczynam dopiero. Fundusz Sprawiedliwości, drodzy Państwo, zajmie mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
18: W sprawie oskarżonych jest łącznie 8 osób. Przypomnijmy, prokuratura przedstawiała Dariuszowi Mateckiemu zarzuty dotyczące 6 przestępstw zagrożonych karą do 10 lat więzienia. Dotyczą Funduszu Sprawiedliwości, prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Powinniśmy uważać na dania wykonane z jajek i mleka. W upalne dni nie trudno o zatrucie. W ciepłe dni bakterie między sobą szybciej się namnażają. Zwracajmy szczególną uwagę na wygląd żywności, mówi Kamila Jakubiak, lekarz rodzinny z Radomia.
22: Apeluję o rozsądne wybieranie produktów żywnościowych oraz odpowiednie ich przechowywanie oraz niedecydowanie się na spożywanie rzeczy, które budzą nasze wątpliwości, których opakowanie wygląda nieprawidłowo, które już źle pachną, wyglądają niekorzystnie.
18: Zatrucia te mogą być niebezpieczne, szybciej może dojść do odwodnienia organizmu. Ratownicy WOPR z Nowego Sącza przygotowani do sezonu. Najczęściej spotkamy ich nad jeziorem Rożnowskim.
23: Jesteśmy gotowi do działania. Tak naprawdę już jesteśmy cały czas na obiekcie i jesteśmy gotowi do działań prewencyjnych, takiej profilaktyki. Głównie zabezpieczamy jezioro Rożnowskie, ale mamy grupę interwencyjną. Jeżeli jest potrzeba, to jesteśmy wszędzie. Łodzie, skutery, mamy też samochody transportowe.
18: Mówi Jarosław Epogwizd z WOPR w Nowym Sączu. Nad jeziorami w całej Małopolsce w wakacje będą też działać sezonowe posterunki policji wodnej. Część już ruszyła.
0: Ale dzisiaj grzeje, co?
18: No grzeje niebywale. Grzeje. 29 w tym momencie w Siedlcach, a to i tak już puściło.
0: W cieniu chyba.
18: Tak, właśnie. A te temperatury...
0: Na słońcu to jest... lampa, tak, lampa.
18: Tak jest. Noc też będzie ciepła, bo 15 stopni, 16 na południu w nocy, 12 w centrum, najchłodniej na wschodzie, 11, a jutro ponownie lampa, wszędzie słońce i żadnego deszczu. Najcieplej będzie na zachodzie kraju. A nie, to środa. Jutro też ciepło.
0: No i fajnie, od razu mamy pogodę na środę.
18: Tak.
0: I to jest to, czyli jutro dzień zbliżony
18: jutro
0: do dzisiejszego,
18: ciepło,
0: tak?
18: Jutro będzie ciepło, ale nie tak ciepło jak w środę, kiedy będzie bardzo ciepło.
0: No to jest konkret.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: 4 minuty po godzinie 17:00. Michał Trawka, dzień dobry, kłaniam się i zapraszam.

0: Roni Ferrari, miły pan, przez cały wieczór można robić naprawdę różne cuda, ale zanim wieczór, to jeszcze popołudnia. Te trwa w najlepsze. Nieważne, co robicie, nieważne, gdzie jesteście, chociaż zakładam, że większa część z was mimo wszystko już wraca z pracy do domu, to wiem, że są też tacy, którzy jednak mimo wszystko jeszcze sobie pracują. Pamiętajcie, że Vox FM jest z wami, gramy w rytmie hitów, tak żeby dodać energii, żeby pobudzić, żeby doładować wasze akumulatory, bo te po weekendzie być może nie zostały do końca doładowane. No i jeszcze tutaj trzeba dodać fakt, że dzisiaj mamy poniedziałek, a poniedziałki, jak dobrze wiemy wszyscy, no, bywają trudne. Więc Sybil Wonderland już teraz, będzie też Sam Feld, Krzysztof Krawczyk, o, same gwiazdy.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Sunfelt i Memories, czyli wspomnienia. Oby te były jak najbardziej pozytywne, zważywszy na to, że za chwilę zaczną się urlopy, wyjazdy, odpoczynek, a jak dobrze wiemy, to właśnie niesie za sobą wspomnienia, więc tego wam też życzę. Ale jak czytam, nie wszyscy mają tak dobrze. No bo na przykład są tacy, którzy muszą pracować. Witam, lampa i duchota, ale generalny remont sam się nie zrobi. Pozdro. Pisze do nas Krzysztof. Słuchaj, Krzysiu, pozdrawiamy cię serdecznie, mocno ściskamy, trzymamy kciuki, oby remont się udał. I co ja ci mogę powiedzieć, mój przyjacielu? Krzysztof Krawczyk teraz dla ciebie.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Lubisz, Kasiu, takie piosenki?
1: Jakie?
0: No takie sialalalalalalala.
1: Bardzo lubię, zwłaszcza śpiewać i tańcować.
0: No dobrze, mam nadzieję, że śpiewająco przedstawisz też nam najświeższe wiadomości, które już za chwilę.
1: No, zobaczymy. Nie są może tak radosne,
0: ja będę stepował w tym czasie.
1: Dobrze, pocieszmy się tym.
0: Katarzyna Pilewska i najświeższe wydanie wiadomości w Vox FM. Już za moment, zostańcie z nami.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Reklama.
0: 17.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
1: Spędził za kratami ponad 20 lat. Skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium, Piotr Pytel opuścił dziś zakład karny w Rzeszowie. Kilka dni temu minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o ponownym uruchomieniu wobec niego procedury ułaskawieniowej. Pytel został skazany w 2006 roku. Od lat utrzymuje, że jest niewinny, a jego obrońcy podkreślają, że inny mężczyzna przyznał się do tej zbrodni już kilkanaście lat temu. 50 razy wyjeżdżali dziś podkarpaccy strażacy do zdarzeń związanych z burzą. Najwięcej interwencji odnotowano na terenie powiatu stalowo-wolskiego, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
6: Najwięcej naszych interwencji dotyczyło usuwania połamanych drzew i konarów leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach, liniach energetycznych. Wypompowywaliśmy także wodę z zalanych piwnic, budynków gospodarczych, posesji, udrożnialiśmy przepusty drogowe.
1: W województwie podkarpackim obowiązuje alert drugiego stopnia przed burzami. A przed wiadomościami sportowymi ważne informacje dla kierowców. Uwaga, ruch na Estrójce wznowiono. Burmistrz Grzyfina rozwiązał zgromadzenie rolników. Protest zakończył się po około 4 godzinach. Rolnicy, przypomnijmy, domagają się rozmów z rządem.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Przed nami kolejne zmagania i kolejne reprezentacje, które mają szansę na awans do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierza się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią. Ten mecz już za półtorej godziny, a w tej grupie Jordania zmierzy się z Algierią. Czeska tenisistka zawieszona na 4 lata. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku, Czeszka Markéta Wondrousowa, ukarana za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu. Czeszka twierdzi, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami podczas kontroli, ale jej zeznania nie przekonały komisji. Zawieszenie ma obowiązywać do czerwca 2030 roku.
0: Czy to były śpiewające wiadomości?
1: Wiesz co, no tak, zwłaszcza to ostatnie.
0: Były. I to jeszcze jak. Oczywiście,
1: jak.
0: Że były. Rose, Bruno Mars, Apatę w Vox FM. Można zrobić głośniej.

0: Ależ to gra. Neptunika, Keep on Running, Vox FM w rytmie hitów. Coś chciałem powiedzieć o takim zwierzaku, który jest... to sami posłuchajcie. Jest taki żółw. Jonathan, to zależy jak on chce, żeby jego imię wymawiać, bo to z tym nigdy nic nie wiadomo. Który ma, uwaga, blisko 200 lat. Dokładnie 194 lata. No i jak się domyślacie, niejedno widział, niejedno przeżył. No i mógłby być takim swego rodzaju opowiadaczem historii. I to najstarszy żółw lądowy świata w tym momencie, jak czytamy, wykluł się około 1832 roku na Seszelach, co oznacza, że żył w czasach m.in. rewolucji w 1848 roku, a wtedy, jak się domyślacie, nie było internetu, nie było samochodów, telefonów, samolotów, no generalnie wtedy w ogóle było mało, więc fajna sprawa, trzeba przyznać. No cóż możemy życzyć Jonathanowi, no kolejnych, myślę, lat, 100, 200, nie wiem ile takie żółwie żyją, ale oby jak najdłużej.
1: Reklama. Metal Bauch Rostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauch Rostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
2: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
5: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Praca, dom, obowiązki, a twoje ciało daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin and Green w Gorzowie przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin and Green. Znajdź swój moment regeneracji.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.
7: Vox FM, FM, Gorzów.
8: Prokuratura zajmie się aferą Koalicji Obywatelskiej w warszawskim szpitalu. Są dwa śledztwa, to na początek. W wiadomościach południe kraju i walka z żywiołem. Przez region przeszła potężna burza. A na koniec jeszcze zaglądamy do szkół muzycznych. Czy uczniowie poczuli już wakacje, czy pilnie siedzą w klasach? Posłuchajcie.
9: Ja już nie siedziałem. Godzina 18 za chwilę. Nie, już teraz na zegarach. Wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska, zapraszam.
8: Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego wszczęła prokuratura. Śledczy zajmą się oszustwami finansowymi byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka, a po drugie tak zwaną ścieżką VIP w tej placówce dla polityków Koalicji Obywatelskiej i brakiem właściwego nadzoru nad SOR-em szpitala. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa, który był w siedzibie prokuratury okręgowej w Warszawie.
10: Zgadza się, dzień dobry. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez Dawida Kacprzyka, co doprowadziło do strat w kwocie nie mniejszej niż ponad 558 tysięcy złotych. Drugie śledztwo, dużo bardziej wielowątkowe, dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem. Chodzi o kwestie klasyfikacji pacjentów na SOR-ze oraz finansowe.
11: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
10: Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
8: Prokuratura zajęła się sprawą szpitala południowego po informacjach medialnych. Wynika z nich, że były już członek Koalicji Obywatelskiej i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u szpitala południowego. Miał w nim utworzyć też specjalną ścieżkę VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Zalane ulice i piwnice, połamane gałęzie drzew. Południe kraju walczy ze skutkami burz. Tylko w Małopolsce strażacy wyjeżdżali już do ponad 350 interwencji. W tym województwie obowiązują ostrzeżenia burzowe drugiego i trzeciego stopnia.
12: Do godziny 15 już w Małopolsce odnotowaliśmy ponad 350 interwencji. Najwięcej w powiecie krakowskim, 282 interwencje. Główne nasze działania to jest udrażnianie przepustów, usuwanie połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych czy pompowanie wody z zalanych piwnic.
8: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Synoptycy ostrzegają, że miejscami porwy wiatru mogą dochodzić do 85 km na godzinę. Dla całego kraju od wczoraj obowiązuje alert RCB przed burzami, silnym wiatrem i dużymi opadami. 146 milionów złotych ma kosztować wylanie fundamentów pod terminal pasażerski Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ministerstwo Infrastruktury podpisało dziś umowę z wykonawcą na przeprowadzenie tych robót. To przejście od etapu projektowania do namacalnych prac, tłumaczy minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
13: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
8: Spółka CPK rozważa zwiększenie początkowej przepustowości lotniska do 44 milionów pasażerów rocznie, a prace przy budowie CPK zgodnie z zawartą dziś umową mają ruszyć we wrześniu. szkołach już czekają na wakacyjny odpoczynek i odliczają godziny do zakończenia roku szkolnego. Nie wszyscy jednak mogą leniuchować w wakacje. A mowa o uczniach szkół muzycznych. Wprawdzie nie będą mieć klasówek i odpytywań, ale muszą pozostać w reżimie ćwiczeń i grania na instrumentach. Dlaczego?
0: Ćwiczycie codziennie. Czy taka przerwa dwumiesięczna jest w waszym przypadku możliwa?
14: Nie za bardzo, niestety. Trzeba cały czas szlifować swoje umiejętności i nie możemy przerwać na 2 miesiące. Oczywiście przerwy krótsze są możliwe, natomiast im dłuższa przerwa, tym bardziej sprawia to, że wypadamy z wprawy. Na przykład osoby, które grają na instrumentach dętych, tracą zadęcie i dużo trudniej im jest rozpocząć ponowne granie.
15: Potem, żeby wrócić do formy, muszę dużo, dużo więcej ćwiczyć.
16: Technicznie się traci mocno na jakichś dłuższych przerwach. W wakacje też gram dużo. Lubię grać na perkusji, więc nie mam problemu z jakimiś przerwami dłuższymi.
17: Na gitarze też gram, to też muszę ćwiczyć, żeby mi nie wyszły palce z wprawy.
18: Nawet najmniejsza przerwa potrafi mocno nas opóźnić w graniu na instrumencie.
8: Z członkami zespołu Baby on Board i licealistami ze Szkoły Muzycznej przy Sosnowej w Łodzi rozmawiała Ela Piotrowska.
9: Pogoda. Pogoda napawa optymizmem, bo
8: pogoda,
9: dzisiaj... No słońce, tak, witamina D, trzeba się ładować.
8: Na przykład, trzeba się ładować.
9: Dzisiaj bardzo ciepło, bardzo ciepło w całej Polsce. Jutrzejszy dzień bez deszczu, bez burzy i też naprawdę gorąco. Pamiętajcie o nawodnieniu. Środa też bardzo gorąca, jeszcze cieplej jak we wtorek. Czwartek, i dalej gorąco, w piątek też gorąco, blisko 30 stopni. I generalnie sobota to powyżej 30 stopni. Czyli w wielkim skrócie będzie naprawdę bardzo gorąco i słonecznie. Dobrze wykorzystajcie ten tydzień, na przykład na jakieś opalanie, prawda?
8: Odpoczywanie, dbanie o siebie, spacerowanie, tańcowanie.
9: Gdzie ty chcesz spacerować, taki upał, w taki gorąc?
8: No na przykład wieczorem.
9: No wieczorem, ale to jest duszno też wieczorem.
8: Nie, bo wieczorem zazwyczaj robi się taka ulga.
9: Okej. Okay. To ja chyba nie bywam w tych miejscach, w których ty bywasz, ale jeżeli tam się robi ulga, to fajnie.
8: No dobra, to co?
9: To wiadomości za 55 minut.
8: Dokładnie,
9: to najświeższe. Katarzyna Filewska wróci niczym magiczny bumerang, a my gramy w rytmie hitów Velvet Chemistry. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

numer 2 naszej bestlisty, Ale Farben, René Miller i Body Talk. Jeżeli ten numer wam się podoba, a się podoba, to warto wchodzić w oxfm.pl, zakładka bestlista i tam głosować. W kolejnym notowaniu, myślę, będzie walka o miejsce pierwsze, ale wszystko w waszych rękach. Pamiętajcie, wy decydujecie, tam są plusy, tam są minusy, trzeba klikać, tak jak wam gra w serduchu. A jak słychać, gra wam całkiem nieźle i widać, bo przecież, no mówię, to pokazuje nasza bestlista. A gdy już tam będziecie, to proponuję też zjechać nieco niżej, tam są z kolei propozycje i teraz tak się składa, że takową propozycję zagramy. Capo Duo, Dawid Narożny i Cudowna w Vox FM. Na pełne.

0: Katy Perry, Hot and Cold. No dzisiaj zdecydowanie hot i najbliższe dni też będą hot. I co zrobić? Jak się chłodzić? Czy są jakieś złote rady? Postanowiłem o to zapytać sztuczną inteligencję. No i ta jasno wskazała, że wiadomo, no trzeba się nawadniać. To jest ważne. Powinniśmy też lżej jeść, czyli lekkostrawne posiłki, ubierać się odpowiednio, czyli takie bardziej przewiewne rzeczy. I unikać też największego upału, czyli nie wychodzić na słońce między 11 a 17. No to tak naprawdę, no, myślałem, że coś ciekawszego tutaj będzie, naprawdę, ale tutaj no same jakieś takie coś. A, no ewentualnie można wejść do lodówki. Jak ktoś ma dużą lodówkę, to faktycznie to też może zadziałać, ale no to musi być duża lodówka po prostu.
1: Na pełne

0: i Baby Baby w Vox FM w rytmie hitów. 23 minuty dzielą nas od godziny 19. To rzeczywiście faktycznie czas najświeższych informacji w naszym radiu, ale to też czas na kolejne emocje. Emocje mam tutaj na myśli mecze mundialu, bo Argentyna zagra z Austrią punktualnie o godzinie 19. Pierwszy gwizdek. Jak ktoś wytrwa, to o 23 jest jeszcze mecz Francja-Irak, a o 2 nad ranem, to znaczy w nocy, przepraszam, Norwegia-Senegal. To tak tylko mówię.
1: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczybłydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
12: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
12: Vox FM Gorzów.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
0: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama. Vox FM Gorzów.
6: Przyznał się do zabicia teścia ku ulicy zatrzymania Dariusza R. Od tego zaczniemy wiadomości. Za chwilę też wątpliwości wokół przyjazdu prezydenta Ukrainy do Polski, a na koniec jeszcze kolejny rodzinny dom dziecka w Łodzi. Posłuchajcie.
7: 19 na zegarach. Wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
6: Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zbrodnię w Mierzawie. Były policjant prewencji podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony został zatrzymany dziś w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, mówi Zbigniew Nowak z policji w Kielcach.
8: Czy coś mówił? Tak, przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
6: To jednak nie koniec pracy śledczych, wciąż trwają szczegółowe oględziny. Przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się jutro. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się pojawi, po tym jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. O narastającym napięciu na linii Warszawa-Kijów nasz reporter Michał Rawa.
9: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
10: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
9: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
6: A spór, przypomnijmy, dotyczy nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zdecydował o tym prezydent Zełenski. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialna za rzeź Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Dlatego ta decyzja wywołała ostrą reakcję polskich polityków. Prowadził karawan bez uprawnień, miał przy sobie niedozwolone środki. 37-latek został dziś zatrzymany w Gorzowie. Policja bada okoliczności sprawy. Śledczy sprawdzą, czy pracownik firmy pogrzebowej nie był pod wpływem. Teraz kierowcy grozi kara więzienia, wysoka grzywna i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Nowy dom, nowa szansa dla dzieci. W Łodzi powstał kolejny rodzinny dom dziecka. Placówka przy ulicy Faszynowej jest już gotowa na przyjęcie podopiecznych w ramach pieczy zastępczej. Jeszcze niedawno budynek był w bardzo złym stanie. Dziś dzięki współpracy miasta, organizacji społecznych i darczyńców stał się miejscem, w którym dzieci znajdą bezpieczny dom.
11: Ściany były obdrapane, okna były prawie wypadające, podłogi nie było. My do końca nie wiedzieliśmy, czy damy radę ten dom przywrócić. I tak krok po kroku, miesiąc po miesiącu obserwowaliśmy, jak ten dom właśnie zmienia się w taki piękny dom dla dzieci.
6: Mówi Sylwia Dobrzycka, przewodnicząca konsorcjum filantropijnego, główny grantodawca projektu. Teraz zamieszkają tu dzieci, którymi zaopiekuje się rodzina zastępcza. Dom poprowadzą pani Basia i pan Darek. To już czwarty rodzinny dom dziecka należący do miasta, który zostanie użyczony rodzinie zastępczej.
7: Pogoda, tak w wielkim skrócie, to będzie naprawdę lampa. Będzie grzało i to będzie grzało srogo. Do piątku włącznie, chociaż sobota też będzie gorąca, Katarzyno.
6: Słuchajcie. No będzie, aha, tak, będzie bardzo ciepło w sobotę również.
7: W niedziela też będzie gorąco.
6: Łopał będzie jak nie wiadomo
7: co. Trzeba się nawadniać.
6: Trzeba się nawadniać. 34 stopnie będą nawet w niedzielę, więc naprawdę idzie bardzo,
7: no to
6: bardzo
7: w cieniu,
6: bardzo...
7: pamiętajcie, bo to są wartości w cieniu. Czyli na słońcu jeszcze więcej.
6: Czyli naprawdę to jutro jest najchłodniejszy dzień. Jutro mamy najchłodniejszy dzień,
7: tygodniu.
6: Co oznacza, że będzie 25 stopni.
7: W cieniu.
6: W cieniu.
7: W cieniu, tak, bo na słońcu będzie więcej.
6: No.
7: Więcej, pamiętajcie.
6: Jak ty żeś na to wpadł?
7: No bo ja jestem, powiem ci, takim obserwatorem,
6: aha,
7: wiesz?
6: Aha, synoptykiem takim.
7: No tak, ja tak.
6: Syn?
7: No i
6: optyka.
7: Też wiem, że na przykład jak wieje wiatr, to też jest zimno. Niż jak nie wieje.

Sugar Babes, push the button, czyli naciśnij ten przycisk. Co to za przycisk? To jest dobre pytanie. Ale teraz wiadomości prosto z naszego kraju, a mianowicie rynek napoju, który bardzo dobrze znamy, jasne pszeniczne, znajduje się w

0: głębokim kryzysie. Po prostu ludzie przestają pić browary. Po prostu. No, jakoś tak stwierdzili, że no ewidentnie lepiej napić się orężatki albo wody z cytryną. Czy to jest dobre? To już sami musicie ocenić. No to nie mi oceniać, bo wiadomo, każdy ma swoje racje. Natomiast, fakty są takie, a nie inne. Pytanie tylko, gdzie oni robili te badania?
1: Na pełnej! Vox
0: FM. Czy to było jakby ogólne, czy konkretne miejsce? No, to by trzeba było sprawdzić, doprecyzować. Coś mi się nie chce wierzyć w 100%.

0: 24 minuty po godzinie 19 na zegarach. Bardzo ważne pytanie teraz do Was mam. Czy Wy macie naszą aplikację? Aplikację Radia Vox FM. Jeśli nie, to warto ją pobrać i tam się zgłaszać, bo Vox tankuje na wakacje. Otóż to, być może ktoś w tym momencie ma tak w głowie, że no fakt, pojechałbym gdzieś, odpoczął. Ale to trzeba zatankować samochód, a paliwo wiadomo, do tanich nie należy, a to jednak nie. No to z nami ta podróż będzie na pewno łatwiejsza. Wystarczy tylko się zgłosić w aplikacji Vox FM. I później Vox do Was dzwoni, tankuje Wasze auto do pełna, a Wy możecie się udać na wymarzony urlop. No tu, jakby nie patrzeć, chyba uczciwa opcja, prawda?
1: Na pełnej z Vox FM.
0: A to już propozycja do best listy Konki. Feel Alive. Można zrobić głośniej. 25 minut po 19.

0: Jeśli ktoś w tym momencie właśnie wykonuje jakąś ciężką pracę, a ciężką pracą na przykład może być odpoczywanie, czasami odpoczywanie męczy, prawda? No właśnie, to takie rytmy, jak chociażby ten Damian Force, Jordan Grace i I Feel Love mogą doładować wasze akumulatory. Dla wszystkich tych, którzy niezależnie co robią, niezależnie gdzie są, ale są z Voxem, dla was właśnie tak gramy. 25 minut dzieli nas od godziny 20, ale zanim 20, to jeszcze pogramy. Pogramy właśnie w rytmie hitów oczywiście. Ina, Amazing, będzie też Ilina, Badstoja. Zróbcie głośniej.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
5: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
4: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
5: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
4: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
5: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
4: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
6: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai GZ. Gorzów, ulica Koniawska 54.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Gorzów.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
4: Masz wolny dzień? Zamień go na przygodę. Rano wsiadasz, wieczorem wracasz z bagażem wspomnień. Morze, góry i najciekawsze miejsca czekają. Przewozy autokarowe Wikleo. Odbiorą cię w Gorzowie i okolicach. Komfort, świetne ceny i wakacyjne wyjazdy. Facebook Przewozy autokarowe Wikleo. Rezerwacje 726 311 468. Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
5: Uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
6: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.

0: Małopolska Straż interweniowała już ponad 400 razy. Od ekstremalnej pogody w kraju zaczniemy. Za chwilę też koniec protestu rolników na S3, a w sporcie historyczny wyczyn Messiego podczas trwającego spotkania z Austrią. Szczegóły na koniec.
1: 20 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
0: Ponad 450 razy interweniowali już małopolscy strażacy po burzach. Nikt nie został ranny, tłumaczy kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: W Białym Dunajcu doszło do podtopienia kilkunastu budynków mieszkalnych, a droga krajowa nr 47 była czasowo nieprzejezdna. Obecnie ruch odbywa się już bez utrudnień. W miejscowości Nowopole w powiecie tarnowskim silny wiatr zerwał poszycie dachu budynku gospodarczego. Interweniowaliśmy również między innymi w szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie, gdzie doszło do zalania piwnicy.
0: Ręce pełne roboty mają też strażacy ze Stalowej Woli. Trwa usuwanie skutków ulewy, która przeszła nad miastem. Do tej pory byli wzywani ponad 40 razy, zgłoszenia jednak wciąż napływają. Jak dodaje, na ten moment sytuacja jest opanowana, a drogi są przejezdne. Nie wiadomo jednak, jak długo potrwają działania służb. Spędził za kratami ponad 20 lat, skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium. Dziś wyszedł zza krat. Piotr Pytel opuścił zakład karny w Rzeszowie. Kilka dni temu minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o ponownym uruchomieniu wobec niego procedury ułaskawieniowej.
3: Teraz Piotr Pytel będzie na wolności oczekiwał na decyzję w sprawie ułaskawienia przez prezydenta.
0: Mówi Agnieszka Kłos, rzeczniczka prasowa dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie. Piotr Pytel został skazany przez sąd w Monachium na karę dożywotniego więzienia za zabójstwo kobiety w 2006 roku. Od lat utrzymuje jednak, że jest niewinna. Jego obrońcy podkreślają, że inny mężczyzna przyznał się do tej zbrodni już kilkanaście lat temu. Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na S3 w zachodniopomorskim. Traktory zjechały z tras po tym, jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
4: Urzędnik przyjechał z pełnomocnictwem od burmistrza do rozwiązania zgromadzenia. Powoływali się na ustawę prawo zgromadzenia. Policja jak najbardziej przychyliła się do tego. Zgodnie z ustawą to zgromadzenie w tym momencie uznano za rozwiązane i musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi. Zastanawiam, w jakim kraju żyjemy, że po prostu takie rzeczy załatwia się siłą, albo fizyczną, albo administracyjną.
0: Mówi jeden z protestujących rolników, Paweł Toporek. Rolnicy zapowiadają odwołanie od decyzji burmistrza do sądu, jednak na razie nie mogą legalnie kontynuować protestu. Przypomnijmy, blokada ruszyła w południe przy węźle Gryfino. Organizatorzy zgromadzenia, rolnicy z powiatu gryfińskiego i pyrzyckiego, domagają się rozmów z rządem, by wypracować rozwiązania gwarantujące opłacalność produkcji rolnej. Mieszkankę Prudnika zamknęła psa na balkonie, gdy temperatura w słońcu wynosiła, uwaga, 45 stopni. Grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policjantów wezwali zaniepokojeni sąsiedzi.
5: Na balkonie odnaleźli wycieńczonego labradora, który ciężko oddychał, miał mętne oczy i nie był w stanie się poruszać. Policjanci natychmiast udzielili zwierzęciu pomocy, przenieśli je do chłodnego pomieszczenia i stopniowo schładzali.
0: Mówi Monika Łyko z prudnickiej policji. Pies był zamknięty przez około 2 godziny, bez dostępu do wody i cienia.
5: 48-letnia właścicielka tłumaczyła, że pozostawiła psa na balkonie, ponieważ robił bałagan w mieszkaniu.
0: Policjanci przenieśli wycieńczonego psa do chłodnego pomieszczenia i okładali go mokrymi ręcznikami. Na szczęście szybko doszedł do siebie.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Historyczny rekord Leo Messiego. Argentyński piłkarz został najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Messi zdobył bramkę w 38 minucie meczu Argentyna-Austria. Argentyńczycy prowadzą to spotkanie 1-0. To jego 17 gol na mundialu. A dziś wieczorem i w nocy kolejne spotkania. Francja zagra z Irakiem, Norwegia zmierzy się z Senegalem. Piłkarska Liga Narodów najpewniej nie tylko na PGE Narodowym. Pierwsze domowe mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią nasza kadra rozegra w Warszawie. Z kolei Szwecję podejmie prawdopodobnie we Wrocławiu. Pierwszy mecz Polaków w tegorocznej Ligi Narodów 25 września z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii tych rozgrywek będą rywalizować w dywizji B.
1: Dywizja B jak bardzo dobra. Dywizja.
0: Bardzo dobra dykcja.
1: Trzymamy mocno kciuki za naszych. A co w pogodzie? Możemy zdradzić z Katarzyną, że będzie naprawdę bardzo gorąco i to do końca tego tygodnia. Od dzisiaj do soboty, do niedzieli tak naprawdę. Fala upałów, będzie lampa, lampa, będzie grzało i to tak fest.
0: Tak będzie, przegrzało cię chyba troszkę, co? Tak nie. Będzie bardzo ciepło, słuchajcie, 34-35 w niedzielę.
1: A skąd takie w ogóle pomysły? Że mnie pogrzało.
0: Nie pogrzało, tylko przegrzało.
1: No właśnie.
0: A to jest zupełnie co innego.
1: Co innego.
0: Co innego.
1: 5 minut.
0: Generalnie chodzi o to... Oj, konflikt.
1: To jest ten moment. Świetnie. To jest ten moment zawahania. Co chciałaś powiedzieć?
0: Chciałam powiedzieć,
1: że 5 minut po 20. A ty? No mówisz czy nie mówisz?
0: No dobra, chciałam powiedzieć, że 5 minut.

To, co kiedyś mogliśmy oglądać tylko w filmach, już niedługo stanie się najpewniej faktem. I to nawet w Polsce, bo czytam, że polski inżynier stworzył technologię, która, uwaga, może zmienić kolej, bo pojawią się lewitujące pociągi. To znaczy takie, które nie do końca będą dotykać torów. I one będą mogły jeździć z prędkością powyżej 500 km na godzinę. To tak okolice 550-600 miejscami. To zależy. Natomiast w mojej głowie pojawia się jedno pytanie, bo to, że będą lewitujące pociągi w Polsce, super, fajnie, że tak szybko będą jeździć, no tak, jasne. Ale nigdzie nie ma informacji, czy one będą przyjeżdżać na czas.

0: Move Your Body, See Ya, czyli utwór idealny do tego, żeby faktycznie troszeczkę ruszyć swoje ciało, zakręcić bioderkiem w lewo, trochę w prawo, troszeczkę potuptać nóżką, ewentualnie chociaż sobie ponucić. Tego wam też życzę, bo niezależnie gdzie jesteście, niezależnie co robicie, jak spędzacie ten dzisiejszy poniedziałkowy wieczór, to Vox FM cały czas jest z wami. Robin Schulz, jeszcze w tej godzinie będzie też coś dla fanów polskiej klasyki, bo pojawi się akcent.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Czy wam też ten utwór, ta piosenka kojarzy się z weselami? No jakoś tak, nie wiem dlaczego, może dlatego, że często tam się pojawia. A propos, no to jakby nie patrzeć, sezon weselny za chwilę się zacznie, więc jeżeli w waszej głowie pojawia się taka myśl, iść czy nie iść, iść, wiadomo, no iść, trzeba się bawić, tylko no pamiętajcie, że trzeba też dać do koperty.
1: Reklama. Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.

0: Modelki, podarski, lubię cię jak lato, a lato w pełni, można korzystać, nawet trzeba korzystać, chociaż umówmy się, jak są takie temperatury, to czasami się odechciewa, prawda? Ale pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu i jakoś to będzie, tak mi się przynajmniej wydaje. Zważywszy też na to, że o tej porze to już jest tak nawet całkiem przyjemnie, więc może nawet jakiś spacer? Dlaczego by nie? Zachęcam. Pamiętajcie, że możecie też na spacer zabrać ze sobą Vox FM. Pod warunkiem, że macie naszą aplikację. A jeśli jeszcze tego nie macie, no to warto ją pobrać na swój telefon i warto też tam się zgłaszać, bo my tankujemy wasze samochody na wakacje. A właśnie, dlatego odsyłam do aplikacji Vox FM.
1: Na pełnej.

0: Rimedi i Single Ladies w Vox FM. Minuta nieco ponad do godziny 21 i do najświeższych wiadomości. Katarzyna Pilewska już w studiu.
1: Tak, jestem, dzień dobry.
0: Masz do nas wiadomości?
1: Oczywiście, że tak.
0: No i fajnie. I to fajnie, więc warto słuchać. A my słyszymy się jutro po 17. Michał Drawka, miłego.
2: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
1: Odpowie za usiłowanie zabójstwa. Taki zarzut usłyszał 27-latek, który rzucił niemowlęciem o podłogę. To na początek. W wiadomościach apel do mieszkańców Białego Dunajca, gdzie doszło do błyskawicznej powodzi. A na koniec upała, wysiłek fizyczny. Sprawdzamy, czy to bezpieczne. Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Zarzut usiłowania zabójstwa 6-miesięcznego dziecka usłyszał 27-latek, który rzucił niemowlęciem o podłogę. Do zdarzenia doszło w powiecie augustowskim. Pogotowie zawiadomiła matka dziecka, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel.
8: 27-letni ojciec dziecka rzucił nim o podłogę. Po interwencji matki, która wezwała pogotowie ratunkowe, poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala.
1: Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, grozi mu dożywocie. Urząd Gminy Biały Dunajec apeluje do mieszkańców o zgłaszanie zatkanych przepustów i niedrożnych rowów. To właśnie w tej miejscowości doszło do powodzi błyskawicznej. W krótkim czasie na skutek intensywnych opadów deszczu woda spływająca z okolicznych wzgórz zalała ulicę Miłośników Podhala i znajdujące się tam domy. Jednym z budynków został poważnie podmyty przez spływającą wodę. Mieszkańcy mówią, że wszystko działo się błyskawicznie.
9: 20 minut? No w domu całe meble, wszystko jest po prostu zalane.
10: Coś nieprawdopodobnego. Niestety są grapy, jak się zbiera to sićko, to idzie w dół tarce, bierę.
9: Nie jest po prostu czyszczone kanałki, jak jakieś większe wody, to po prostu tutaj wszystko jest u nas, znajduje się. Wszystko. Ta woda spływa do nas, a jak chcemy coś po prostu, żeby coś zrobili, to mówią, że nie mają pieniędzy.
11: Sytuacja stała się na tyle stabilna, że możemy już podjąć pompowanie z budynków. Nie napływa nam całą ulicą woda. Udało się to przekierować do Dunajca. Umacniamy ten budynek, który został lekko uszkodzony. Pompujemy.
1: Mówi Krzysztof Leja z Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Nawalny deszcz dał we znaki także w sąsiednim Poroninie. Tam również zalało drogę i prywatne domy, stacje PKP, jak również teren wokół ośrodka zdrowia. Skala jednak była mniejsza niż w Białym Dunajcu. Nie wiedziałem o istnieniu pokojów dla VIP-ów, ani o sposobie odbywania dyżurów przez koordynatora SOR-u, mówi naszemu reporterowi Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów, który zasiadł w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił dziś nowy skład tego gremium, które członkowie są spoza środowisk politycznych. O szczegółach teraz nasz dziennikarz Mateusz Chłyston. Mateuszu, jak do afery w placówce odnosi się twój rozmówca?
12: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
13: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
12: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa postępowania w sprawie możliwych nadużyć w szpitalu południowym. Jedno dotyczy lekarza, od którego zaczęła się cała afera, drugie jest znacznie szersze, obejmuje pracowników szpitala i urzędników ratusza. Gdy na zewnątrz skwar, zapomnijmy o wysiłku fizycznym. Gdy temperatury rosną, warto ograniczyć treningi na dworze. Apeluje lekarz internista Paweł Banaj ze Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu.
14: Powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby ten wysiłek fizyczny nie był podejmowany między godziną 10 a 16. Można trening spokojnie wykonać w godzinach porannych czy wieczornych.
1: W czasie upałów warto trenować pod dachem w klimatyzowanym pomieszczeniu, gdzie nie ma ryzyka przegrzania. A na koniec jeszcze wyniki meczu, który właśnie się zakończył. Śledziliśmy go w trakcie wiadomości. 2-0 zwyciężyła Argentyna z Austrią na Mistrzostwach Świata. Oba gole strzelił Messi. Tak, żar z nieba się leje, bo o wysiłku fizycznym trzeba zapomnieć, no chyba, że się jest piłkarzem. 26 stopni w Koźnicach w tym momencie, to jest najcieplejsze miejsce w kraju, najchłodniej w Elblągu, tam 15. Noc będzie ciepła, 15 stopni na wschodzie, na zachodzie również, popada, tak, na południu kraju. Jutro ciepło, ale umiarkowanie, te temperatury wyglądają jeszcze dość zwyczajnie, 25-26 stopni, później będzie już tylko trudniej, 30-35 w niedzielę.
3: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
15: Dorośli mają z tym problemy, ale także dzieci. Wszelkiego rodzaju uzależnienia. O tym dzisiaj będziemy mówić w publicystyce gorzowskiego Voxa. Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Witam. Słuchacze po drugiej stronie odbiorników. To nie jest taka prosta sprawa. Rozwiązanie nie jest na wyciągnięcie ręki. Alkoholizm, ale także obawy, lęki, narkotyki, a nawet urządzenia elektryczne. O tym opowiedzą fachowcy. Na początek rozmowa z panią Dorotą z jednej grup gorzowskich alkoholików. Jak to wszystko się u pani zaczęło? Kiedy ten alkohol się pojawił?
16: Z alkoholem radziłam sobie 15 lat. Historia jest, że tak powiem, dość długa. Natomiast ja zupełnie nie zdawałam sobie sprawy, że to jest dla mnie problem. Że to w ogóle jest problem. W AA znalazłam się zupełnie przypadkiem, aczkolwiek nie ma przypadków. Natomiast mój moment, w którym ja zobaczyłam, że to jest problem, to był moment, w którym szukałam pomocy na skutek tego, że musiałam uciekać z domu.
15: Pomalutku od początku. Kiedy w ogóle pani jakby sięgnęła, patrząc w historię wstecz, kiedy pojawił się ten alkohol właśnie? Czy to było przy okazji jakiejś imprezy? Czy to była jakaś namowa rówieśników? Jak to wyglądało?
16: Alkohol, no to praktycznie zaczął się od momentu, kiedy byłam nastolatką, czyli jakieś dyskoteki, wspólne imprezy.
15: Mówi pani nastolatka, rówieśnicy, czy też, bo bywają też problemy właśnie, gdzieś w domu się widzi ten alkohol?
16: W moim domu nie było alkoholu. I zresztą, jeżeli chodzi o znajomych, którzy gdzieś tam mają problem z alkoholem, to co ja dostrzegam, że gdzieś tam wynoszą to z domu, nie? Czyli sposób radzenia sobie z problemami czy z kłopotami, oni po prostu gdzieś, alkohol jest takim dobrym rozwiązaniem. U mnie w domu alkoholu nie było. Alkohol gdzieś tam towarzyszył przy imprezach okolicznościowych, na urodziny, jak gdyby też dostosowywałam się do środowiska, w którym gdzieś byłam. Natomiast ten alkohol tak problemowo zaczął się w momencie, kiedy ja wyszłam za mąż, ponieważ mąż używał alkoholu praktycznie codziennie. Ja też dla towarzystwa jemu po prostu siedziałam i wypijałam zupełnie ilości takie, bym powiedziała, śladowe, tak? Bo to jest czy pół szklanki piwa, czy jedno piwo i tak naprawdę w ogóle nie dostrzegałam, że to może być problem. Po dniu pracy, fajnym też sposobem na to, żeby się rozluźnić, na to, żeby też fajnie porozmawiać, był alkohol. Tu sprawa jest o tyle niewiarygodna, że ja pracowałam przez ostatnie 20 lat pomagając innym i zupełnie nie dostrzegałam u innych, że to jest problem, u siebie zupełnie jak gdyby minimalizowałam i koloryzowałam, ponieważ byłam też przekonana, że jeżeli coś będzie się ze mną działo, to ja to zobaczę. Ponieważ też wcześniej jako współuzależniona byłam w terapii dla współuzależnionych i byłam przekonana, że moja wiedza o mechanizmach uzależnienia jest na tyle duża, że cokolwiek będzie niepokojącego, że ja to zaobserwuję i ja to zobaczę.
15: Czyli tak wejdę w słowo, pani Doroto, bo tutaj tak, kwestia męża, właśnie, to, że pani też właśnie pomagała osobom, to jednak jakbyśmy miały pomyśleć, czy to było jakoś uśpione, czy jednak pani myślała, że to jeszcze nie jest taki problem, żeby mówić o jakichś tak górach alkoholu i tak dalej. Jak to się wszystko, że tak powiem, rozwinęło?
16: Ja przez około 15 lat każdego wieczora towarzyszyłam mężowi i wypijałam, początkowo to było jedno piwo. Potem ilość alkoholu się zwiększyła, czyli to były 2 piwa. Później zaczęły się konflikty i ja praktycznie przez ostatnie kilka lat co wieczór był to czteropak, tak? Także nawet było coś takiego, że ja po stresującym dniu w pracy lub po jakimś konflikcie w domu, alkohol sprawiał, że ja po prostu byłam rozluźniona, że ja czułam się dobrze. Do tego w głowie też, w momencie, kiedy byłam na rauszu, to tak naprawdę problemy, które w ciągu dnia wydawały się nie do załatwienia, one po prostu były małe. Ja nawet siedziałam sama ze sobą i prowadziłam wewnętrzne dialogi, gdzie wyobrażałam sobie,

0: że to jak gdyby też obserwując dookoła w środowisku, gdzie jest ten alkohol, łatwo mi było wejść w coś takiego, że się porównywałam do innych, tak, że ja problemu z alkoholem nie mam, bo ja widzę i obserwuję ludzi, którzy mają ten problem i oni zupełnie inaczej funkcjonują. Poza tym też w głowie miałam coś takiego, że jeżeli chcesz poznać alkoholika, czy jest alkoholikiem, zadaj mu pytanie, czy jest alkoholikiem. Jeżeli powie nie, absolutnie, to znaczy, że się broni i prawdopodobnie jest uzależniony. Ja w momencie, kiedy wydawało mi się, że ja dopuszczam tą myśl, że to może być problem, to znaczy, że nie jest, jak gdyby nie jestem uzależniona. Też słyszałam wiele kwestii dotyczących uzależnienia, że alkoholika nie poznaje się po ilości wypitego alkoholu, tylko po tym, jak funkcjonuje. Ja funkcjonowałam dobrze, bo ja miałam, nie miałam żadnych zaległości, pracowałam, wywiązywałam się ze wszystkich obowiązków, wręcz na wyrost, więc gdzie alkohol może być problemem? Doszło, jak gdyby później, ten kryzys mój, również spowodowany alkoholem, i jak gdyby też w związku małżeńskim, spowodował to, że ja osiągnęłam kryzys, przy czym jak gdyby też nie wiązałam go z alkoholem, ponieważ gdzieś po drodze zachorowałam i był taki moment, że alkohol mnie porzucił, po prostu alkohol przestał mi załatwiać te sprawy, które wcześniej mi załatwiał, czyli związane z napięciem, z potrzebą wyluzowania, z potrzebą gdzieś zakopania problemów, żeby się dobrze czuć. I na skutek jak gdyby takiego konfliktu gdzieś musiałam wyjechać, jak gdyby też koleżanka mi pomogła, żeby znaleźć się w innym miejscu i w innym województwie. Wybrałyśmy jak gdyby przypadkiem, aczkolwiek nie ma przypadków. Ja to tak też podaję w takim cudzysłowiu, w Gorzowie, gdzie znalazłam się w ośrodku w Sowie, tutaj ośrodku wsparcia dla kobiet, gdzie przebywałam 3 miesiące.
1: Ale to rozumiem, Pani Doroto, żebyśmy tak wyjaśniły, w związku z sytuacją małżeńską,
0: tak,
1: nie.
0: Tak, że nie alkohol, bo tak naprawdę, tak, ponieważ ten alkohol zaprzestałam spożywać w 22 roku, też na skutek choroby, operacji, gdzieś próbowałam, tęskniłam za tym wyluzowaniem, próbowałam się napić alkoholu, natomiast mój organizm jak gdyby nie tolerował, odrzucał. Więc to był taki punkt, który pomógł mi w upewnieniu się, że ja nie jestem osobą uzależnioną.
1: Aha, ponieważ, że nie czuję tej potrzeby, to przecież nie jestem alkoholikiem, tak?
0: Tak. I też wiem, że choroba alkoholowa jest to choroba postępująca, czyli z biegiem czasu spożywamy alkohol coraz więcej. Problemy z napięciem, które wcześniej, jak gdyby problemy emocjonalne najlepiej załatwia alkohol. I w tym momencie jak gdyby też upewniłam się, że nie, to mnie nie dotyczy.
1: Pani Doroto, a tak jeszcze, kłopoty zdrowotne i operacja, to mimo wszystko one gdzieś nie były powiązane, że właśnie tym, że tak powiem, szkodnikiem był alkohol, że jednak mimo wszystko to jakby przez alkohol się stało?
0: Powiem, że również tak, ale to też zobaczyłam nie wtedy, tylko jak gdyby po czasie, ponieważ jak się okazało, alkohol przez te lata pomagał mi w pogodzeniu się z sytuacją taką trudną, relacyjną w domu, jeżeli chodzi o męża. Bo teraz wiem, że gdybym nie spożywała alkoholu, moje granice wyglądałyby inaczej, potrafiłabym o siebie zadbać i jak gdyby nie tkwiłabym w tym, w czym byłam.
1: A ile lat właśnie ta cała sytuacja trwała właśnie z mężem i...
0: To jest, ja bym tak, około 20 lat.
1: Ojej, to szmat czasu, to bardzo długo.
0: To bardzo długo.
1: Jak mówią relacje toksyczne, to już sytuacje właśnie, życie na co dzień jest zupełnie, jak, nawet nie wiem jakiego słowa użyć, poza schematem, no delikatnie
0: tak,
1: mówiąc.
0: Tak. Ja jak gdyby zdaję sobie też sprawę z tego, że, bo też pracując, ja pracowałam pomagając innym, więc wchodziłam do innych rodzin, czy jak gdyby też pracowałam z osobami, które mają problemy. Prowadziłam punkt interwencji kryzysowej, gdzie udzielałam pomocy, zupełnie nie widząc, w czym sama jestem. także wiem, że sprawa, czy moja historia,

0: historia nie jest tylko moja. I wiem, że wiele kobiet boryka się z takim problemem, w którym ja od wielu lat, w którym tkwiłam, gdzie zagłuszałam sobie. No, alkohol był najłatwiejszym sposobem, najbardziej dostępnym. My kobiety jeszcze, z tego co zaobserwowałam i też wiem, że po prostu pijemy czy spożywamy alkohol raczej w sposób ukryty, bo też nie wypada, inaczej jest postrzegana kobieta, która radzi sobie z alkoholem, niż mężczyźni, nie? Że to jest wpisane, że mężczyzna jak gdyby wypada mu chodzić do lokali, czy nawet idzie ulicą nietrzeźwy, to nikt specjalnie nie zwraca na to uwagi. Natomiast my, kobiety, mam wrażenie, że pijemy tak bardziej skrycie.
1: Pani Doroto, a jeszcze tak zapytam rodzinnie, bo mówi Pani o mężu, a dzieci? Ma Pani dzieci?
0: Tak, tak.
1: Właśnie, bo tak też pytam, jeżeli Pani chce o tym powiedzieć, bo też pytam właśnie osoby, bo wiadomo, że nieraz bywa też tak, że ten problem właśnie dzieci nam unaczniają. Mówią, że mamo, coś jest nie tak, albo się zachowujesz tak, albo tak. Czy tutaj coś takiego u Pani się wydarzyło?
0: Tak, ja urodziłam trójkę dzieci. Te dzieci wychowywaliśmy wspólnie, ponieważ dwie najstarsze córki są z mojego pierwszego związku i ostatnia jest z tego drugiego związku, dość mocno toksycznego. Natomiast ja żyłam w tym związku w przekonaniu, że wszystko, co się dzieje, to jest moja wina. Więc cokolwiek było nie tak i jeżeli dochodziło do jakichkolwiek wybuchów czy niezadowolenia ze strony męża, ja tłumaczyłam, że on ma prawo do emocji, on ma prawo do złości i że on ma rację. Ja przejmowałam jak gdyby winę na siebie, a sama gdzieś zalewałam to trochę alkoholem, znaczy trochę, jak gdyby później to się stało normą, tak? Czteropak co wieczór to była norma. I zaobserwowałam, że ja jak gdyby wpadłam w pułapkę i nie umiałam się z tej pułapki wydostać, ponieważ po pierwsze nie widziałam też od środka, w czym tkwię, po drugie jak gdyby też się obwiniałam i córki, które się wychowywały z nami, one też były w przekonaniu, że to gdzieś jest moja wina, tak? Że powinniśmy się bardziej starać, że jeżeli ich wujek czy ojciec nie miałby powodu do nerwów, do wybuchów, to by po prostu tego nie robił. Więc starałyśmy się jak gdyby dostosować, bardziej żeśmy się starały.
1: Ja czy z biegiem też czasu właśnie, bo też wiadomo, dzieci dorastają, też widzą pewne już inne rzeczy. Czy tutaj przez ten czas właśnie coś się zmieniło, że jednak no to nie jest pani wina, tak? Że to zupełnie jest ten problem innego typu.
0: W tej chwili córki są dorosłe. One prowadzą, jak gdyby jedna wyjechała za granicę i gdzieś się rozwija, pracuje. Też mało w momencie, w którym odeszłam z domu i w którym zobaczyłam, w jakiej relacji toksycznej jestem, mało też rozmawiałam z córkami, bo też nie chcę, jak gdyby one żyły w przekonaniu, że jak gdyby wujek w sposób właściwy się nimi jak gdyby też opiekował, dużo pracował,
1: utrzymywał, rozumiem, rodzinę i to jakby wskazywało, że jakby tu z nim nie ma problemu, tak? Tylko jest gdzie indziej.
0: Tak.
1: Tak jak pani mówi, pani Doroto, że pani właśnie odeszła, uciekła z domu. To właśnie to dzieci zostały? Czy pani je zabrała ze sobą? Jak to wyglądało? Dzieci, czy one były już takie w wieku?
0: Dzieci są pełnoletnie.
1: Okay.
0: Najmłodsza córka ma w tej chwili 21 lat.
1: Okay.
0: Więc już są samodzielne, jedynie już kończy szkołę ta najmłodsza. To o tyle sytuacja jest dobra. Ja na razie skupiłam się na sobie, skupiłam się na tym, aby dojść do siebie, ponieważ żyjąc 20 lat w relacji z osobą z zaburzeniem narcystycznym, bo chciałabym to również powiedzieć, że to jak gdyby tutaj wiem, że kobiety również będąc w takich relacjach uwikłane, jak gdyby po pierwsze nie widzą rozwiązania, jak gdyby możliwości takiej, że z tego można wyjść. W momencie, w którym ja wyszłam z domu.
1: No właśnie, co to było, pani Doroto, że jednak pani zobaczyła, nie wiem, przejrzała na oczy jakieś wydarzenie? Co się stało?
0: Tak, ja w tej chwili, jak gdyby, bo też w momencie, w którym wyszłam z domu, ja mam wrażenie, że ta kurtyna, która mnie zaślepiała, zaczęła się odkrywać. Też łączę to z tym, że ja też przestałam używać alkoholu, że alkohol jak gdyby od 22 roku praktycznie mój organizm gdzieś to organizm mój nie przyjmował tego alkoholu i jak gdyby zaczęłam widzieć, przestałam sobie radzić z napięciami alkoholem i ja z tymi napięciami zostawałam. Było mi jak gdyby ciężko zaakceptować to, co się dzieje w domu i doszło do takiej, bym powiedziała, dość eskalacji przemocy, ponieważ moja choroba to jest choroba nowotworowa. Jestem po chemioterapii, po radioterapii.
1: Wtedy jakby pani zaczęła bardziej zwracać uwagę na to, że to jednak nie tylko jest choroba, o której pani wspomniała, ale właśnie choroba inna, która jest związana, alkoholizm.
0: Tak, tak.
1: Jaki był pierwszy krok? Gdzie pani się udała właśnie? Jak pani tą pomoc uzyskała? Bo to myślę, że słuchaczy też zainteresuje właśnie, gdzie tą pomoc można uzyskać? Jak to zrobić? Mhm.
0: Ja byłam przekonana, że ze mną coś jest nie tak, że coś się dzieje. Też od kilku ostatnich lat pogłębiała się u mnie depresja. Alkohol był też świetnym sposobem na to, żeby poradzić sobie z depresją, ale na godzinę, dwie, czyli moment, w którym byłam na rauszu, nie miałam objawów depresji. Na drugi dzień złe samopoczucie, jeszcze gorszy dołek, z którego mogłam wyjść przy pomocy alkoholu. Więc ja już nawet czekając na ten wieczór, już byłam podekscytowana, już gdzieś endorfinki, dopaminka uderzała na samą myśl, że ja już usiądę wieczorem, napiję się piwa i wyluzuję. Stan ten, jak gdyby już nie mogłam sobie na to pozwolić. Mój stan, jak gdyby depresyjny, się dość mocno pogłębiał. Na szczęście miałam koleżankę, z którą rozmawiałam o tym, co się ze mną dzieje. W sytuacji, gdzie ta przemoc po prostu eskalowała i już bałam się być w domu, koleżanka znalazła w internecie ośrodek w Gorzowie. Ja wstępnie rozglądałam się za innym ośrodkiem, bo też tak czułam, że potrzebuję przynajmniej 3 miesiące na to, żeby się odseparować i zobaczyć trochę, dojść do siebie i podjąć decyzje dalsze. Natomiast w momencie, kiedy znalazłam się w ośrodku, dostałam pomoc właśnie tutaj w Gorzowie. Dostałam pomoc i terapeutyczną, i psychologa, ze względu na też na chorobę, czyli miałam pierwszą grupę niepełnosprawności, więc też jak gdyby się złożyło na to, że też mogłam się udać w pierwszej kolejności jako niepełnosprawna gdzieś na psychoterapię i zaczęła się moja droga zdrowienia, przy czym dalej nie widziałam, że problemem jest alkohol.
1: Czyli rozumiem, że bardziej te psychologiczne, też przemoc, jak pani mówi, domowa, że jakby to było tą istotą, tak, że jednak mimo wszystko ten alkohol, że gdzieś był bardziej z boku.
0: Tak, tak, dalej nie widziałam.
1: Jak to pani sobie uzmysłowiła? Czy ktoś pani to uzmysłowił?
0: Tak, ja szukałam jakiejś grupy wsparcia, ponieważ ciężko mi było dojść do siebie w momencie, kiedy ta kurtyna mi opadła po tym, po związku z osobą narcystyczną i nie umiałam sobie poradzić. Wiedziałam, że jestem współuzależniona, bo wtedy byłam przekonana, że jestem tylko współuzależniona. Szukałam pomocy, szukałam grupy Al-Anon. Jest to grupa samopomocowa dla kobiet, dla kobiet i mężczyzn, dla osób żyjących z osobą nadużywającą alkoholu, bo często my, jak gdyby osoby współuzależnione, chcą naprawić swojego partnera, męża, żeby przestał pić, i taką grupą dla tych osób jest Al-Anon. I ja znalazłam taką grupę wsparcia na Mieszka pierwszego i pamiętam, że na jednej grupie byłam, później przyszłam za tydzień i okazało się, że grupy nie ma. Natomiast jest tam też klub abstynenta, gdzie od godziny 17 do 20 dyżuruje jakiś trzeźwy alkoholik, który jest tam po to, żeby służyć wsparciem dla osób, które szukają gdzieś tam pomocy. I usiadłam na sali, która była pusta. Podszedł do mnie kolega, który był właśnie w tym klubie, wziął herbatkę i żeśmy ze sobą, jak gdyby czekając na to, że ktoś przyjdzie na grupę wsparcia, żeśmy rozmawiali i opowiedziałam o, dzisiaj się śmieję z tego, incydencie swoim z alkoholem, bo to był incydent, który się nazywa 15-letni ciąg alkoholowy tak naprawdę. I rozmawiałam jak gdyby też o tym, czego doświadczyłam w domu i szukam pomocy kogoś, kto specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej. I praktycznie po tej rozmowie kolega zaprosił mnie na swoją rocznicę. Była to rocznica 30-letnia, czyli 30 lat w trzeźwości. Ja z ciekawości oczywiście przyszłam na tą rocznicę i weszłam do grupy, weszłam do sali, gdzie było pełno mężczyzn i kobiet. Wszyscy byli, że tak powiem, uśmiechnięci. Inna osoba podeszła, zapytała się mnie, czy chce kawy, czy herbaty. Było ciasto, bo tam w każdą rocznicę gdzieś jest ciacho. I zobaczyłam tą niesamowitą atmosferę. Tak naprawdę był to moment, w którym zapragnęłam tam być. Była to grupa otwarta, ponieważ rocznice to są każdy meeting w pierwszy dzień miesiąca jest meetingiem otwartym i może przyjść ktokolwiek ma ochotę, czy współuzależniony, czy uzależniony, czy po prostu z czystej ciekawości i posłuchać. I ja pamiętam, że ja bardzo zapragnęłam być osobą uzależnioną. To dziwnie jak gdyby może brzmieć, ale przedstawiając się gdzieś tam z imienia, ponieważ jest taki rytuał, że przedstawiamy się i czytamy kroki, ja się przedstawiałam jako współuzależniona, ale w głębi duszy sobie myślałam, że ja po prostu chciałabym w tej grupie być. Porozmawiałam z tym kolegą, który właśnie obchodził tą rocznicę i się zastanawiałam, czy ja nie mogłabym w ogóle na taką grupę chodzić, a skoro ja mam takie doświadczenie z alkoholem, gdzie ten alkohol tak naprawdę załatwiał mi pozornie jakieś tam problemy i zresztą dość długo to trwało, więc, ale też się czułam w takim dyskomforcie, że będę się przedstawiać jako Dorota alkoholiczka, skoro w głębi duszy wiem, że nie jestem alkoholiczką.
1: Cały czas mimo wszystko.
0: Tak, cały czas mimo wszystko. I po rozmowie jak gdyby z kolegą zachęcił mnie do tego, żebym porozmawiała z psychologiem, który również tam jest bezpłatnie dostępny. I po rozmowie z psychologiem, która mi zadała 3 pytania. Te pytania były po prostu tak urealniające, że ja już nie miałam żadnej wątpliwości. Czyli osiadłam gdzieś z lewitacji, po prostu zeszłam na ziemię. Wystarczyło, jak gdyby były to 3 punkty. Po pierwsze, alkohol spożywałam, pomimo tego, że brałam czy leki antydepresyjne, czy na przykład skracałam sobie kurację antybiotykami po to, żeby móc się napić alkoholu. Alkohol załatwiał mi sprawy emocjonalne i też dostawałam informacje chociażby od dzieci, które zwracały na to uwagę, że jest za dużo, jeżeli chodzi o alkohol, że za często piję, co też minimalizowałam i bagatelizowałam. I to są fakty. Na 10 lub 12 punktów, ja już nie pamiętam, jak jest w diagnozie, ale wystarczy odpowiedzieć na 3 pozytywne, które świadczą o tym, że już się zaczęła choroba. Bo też choroby są na pewnym, jak gdyby to jest choroba, która jest postępująca.
1: Etapami.
0: Mhm. Ja w tej chwili dostrzegam, że ja miałam wielkie szczęście, że u mnie jak gdyby choroba moja nie doszła do ostatniego etapu. chodzi o tą tak zwaną, alkoholicy mówią, taką betoniarkę. U mnie na takim początkowym etapie głównym problemem to było to, że ja sobie nie radziłam z przemocą. Natomiast ja miałam kupę szczęścia, jak gdyby tutaj, bo teraz mogę, jak gdyby widzę i zaczynam dostrzegać mechanizmy, w których funkcjonowałam, jak alkohol potrafi okłamać głowę nas samych, tak, że tak naprawdę nie dostrzegamy w ogóle cienia problemu. Minimalizowanie, koloryzowanie. Tak naprawdę ja przez te 15 lat spadałam coraz niżej, bo nie wiem też, jak to określić, że my w trakcie, nie wiem, życia, tak, podejmując pracę, my gdzieś się rozwijamy, wiele rzeczy się uczymy. Ja miałam poczucie, że ja tracę zdolność uczenia się. Ja też miałam takie poczucie, że w pracy też gdzieś idzie mi coraz niżej. Ja pracowałam i w ośrodkach pomocy społecznej i gdzieś tam pracowałam w zawodzie, bo w resocjalizacji, jestem pedagogiem resocjalizacji i jeszcze przed zachorowaniem ze względu tłumaczyłam sobie na zbyt małe zarobki, poszłam do pracy do Amazonu. Wtedy dla mnie wyjaśnieniem tego było oczywiście to, że w ośrodkach pomocy społecznej jest zbyt niska pensja, a mi są potrzebne pieniądze, ponieważ jak gdyby też mamy troje dzieci na utrzymaniu. Tutaj i dojazdy do pracy za darmo i tłumaczyłam sobie tym, że jadąc do pracy mam spokojną głowę. Racjonalizacja.
1: Mimo wszystko takie było tłumaczenie cały czas, że to nie o to chodzi, co tak naprawdę alkohol wyrządził w życiu i wyrządza, bo te skutki, wiadomo, są długofalowe. No i wiemy, że alkoholikiem zostaje się do końca życia, ale właśnie można funkcjonować, odpowiednio żyć, spełniać odpowiednio te zasady, właśnie spotkania. Pani Doroto, to teraz 2022 rok, co pani wspomina, że to jakby było to przełamanie. Czyli rozumiem, że od tego momentu właśnie jest pani trzeźwym alkoholikiem?
0: Nie.
1: Coś się wydarzyło po drodze?
0: Trzeźwym alkoholikiem jestem od tego momentu, w którym nie wzięłam alkoholu w ogóle do ust. Ja pomimo choroby, gdzieś był ten dłuższy okres abstynencji, ale po leczeniu onkologicznym ja próbowałam znowu sięgnąć po alkohol. Stąd też wiem, że po prostu alkohol, mój organizm jak gdyby przestał go tolerować. Jeszcze jednym punktem może być to, że ja zamiast alkoholem depresję zaczęłam leczyć farmakologicznie, żeby wyjść z tego najgłębszego dołka, tak? Dołek, który tłumaczyłam tak naprawdę faktem operacji, faktem zachorowania, czyli diagnozą, jak gdyby różne kryzysy. Nie widziałam, w ogóle nie dostrzegałam, że również jak gdyby do tego wszystkiego dochodzi choroba alkoholowa.
1: To ile czasu, pani Doroto, już pani nie dotyka tego paskudnego alkoholu?
0: 8 miesięcy.
1: Super.
0: Początek, ale to, co mogę powiedzieć, że droga jak gdyby ta trzeźwości, o tyle, znaczy to jest, jak gdyby nazywam ten etap zdrowieniem, trzeźwieniem, że jest to proces, ale to jest przecudowny proces, ponieważ ja w tej chwili jestem w momencie, w którym odzyskuję siebie. Nie tylko jeżeli chodzi o relacje, w których tkwiłam, również jeżeli chodzi o alkohol. Program 12 kroków nie jest tylko dla osób uzależnionych, nie jest tylko dla osób współuzależnionych. Jest to dla osób, które borykają się z różnymi kryzysami i to jest też świetny, jak gdyby 12 kroków zapewnia mi to, że ja się mogę rozwijać. Nawet terapia ma to do siebie, że terapia trwa od do. Później może być terapia pogłębiona, która trwa od do. Natomiast będąc w programie 12 kroków, ja się rozwijam przez cały rok. przerabiam te kroki, natomiast później, z tego co ja widzę po kolegach, którzy doświadczają wielu lat abstynencji, że wracając za rok do, na przykład do pierwszego kroku, czy do czwartego kroku, dostrzega się zupełnie inne rzeczy, czyli ten rozwój jest taki pogłębiony. Ja u siebie zaobserwowałam też coś takiego, że odzyskując siebie, że w momencie, kiedy przychodzi stres, który wcześniej załatwiałam sobie alkoholem, teraz uczę się i szukam sposobów u siebie, jak sobie z tym stresem poradzić na trzeźwo. I to jest piękne. To jest to, że ja zaczynam odkrywać siebie na nowo. Ja pomimo tego, że w momencie, w którym uciekłam z domu, zaraz były moje 50 urodziny, ja mogę powiedzieć, że 50 była dla mnie momentem, w którym urodziłam się od nowa.
1: Super, naprawdę sprawa, oby wytrwać, oby dążyć do tego celu właśnie, żeby się rozwijać i żyć ze sobą właśnie w zgodzie, wiedząc o swoich właśnie dobrych, złych stronach, ułomnościach, bo każdy z nas ma, to nie ma idealnych osób, wiadomo. Pani Doroto, a jak teraz właśnie to Pani życie wygląda w kontekście spotkań w grupach? Pani ileś razy w tygodniu chodzi? Czy kiedy ma Pani potrzebę? Jak to wygląda? Ma Pani opiekuna? Bo wiem, że też są takie jakby prowadzący, nie wiem, jak to się tam fachowo nazywa.
0: Tak. W momencie trzeźwienia bardzo ważne jest, żeby zbudować sobie siatkę taką wsparcia. Poznawać ludzi wokół siebie, którzy nie używają alkoholu. Też jest ważne to, żeby przełamać, jak gdyby wyjść z tego środowiska i wyjść z tych, jak gdyby zmienić trochę tryb życia, bo to mocno ułatwia. Ja, będąc w grupie AA, bo ja uczęszczam, są grupy dla kobiet, które są w poniedziałki. Jest grupa od nowa, we wtorki, która pracuje w programie 12 kroków. Jest też grupa, która pracuje trochę inaczej, AA, w środy. Tak naprawdę jest cały wachlarz, wiem też, że nie tylko na Mieszka Pierwszego są grupy wsparcia AA, więc każdy może pójść, zobaczyć jak jest i dopasować sobie grupę do tego, jak z nim rezonuje. Ja ze względu na to, że znalazłam się w nowym miejscu, jak gdyby też potrzebuję tego kontaktu z ludźmi. Ja chodzę 2-3 razy w tygodniu na grupę AA. Do tego również poszłam na terapię dla osób uzależnionych od alkoholu. Mój dzień i mój czas jest wypełniony, także też nie mam czasu na to, żeby, nie wiem, poużalać się nad sobą. Też jest tak, że w momencie, kiedy trafiamy na AA, ja przynajmniej się czułam bardzo zaopiekowana, czyli od razu gdzieś dostałam karteczkę z telefonami kobiet w momencie swojego jakiegoś dołka czy chęci napicia się, zamiast sięgnąć po browara czy po kieliszek, mogę po prostu wykonać telefon i zająć ten moment rozmową, ponieważ osoby uzależnione, my, alkoholicy, mamy coś takiego, że przychodzą takie momenty, bez względu na czas abstynencji, przychodzi taki moment myślenia o alkoholu czy głodu alkoholowego, bo też się uczymy rozpoznawać, kiedy przychodzi ten głód alkoholowy. Jest to pewien moment, który on zaraz minie, więc najlepiej go po prostu przegadać z osobą uzależnioną, która też jest w drodze trzeźwienia. Też jest piękne to, że ja, będąc alkoholiczką, ja wiem, że drugi alkoholik mnie zrozumie, że od niego dostanę wsparcie takie, jakiego potrzebuję. I to, czego jestem pewna, że droga zdrowienia, że ja miałam kupę szczęścia, że trafiłam do AA, ponieważ droga zdrowienia, ona nie tylko naprawia mi to, co nawaliłam, powiedzmy w cudzysłowie, przez alkohol, ale pomaga mi naprawić w tym, żeby odzyskać siebie, żeby dowiedzieć, kim jestem, żeby jak gdyby też dowiedzieć się o swoich wadach, żeby pomóc mi naprawić to, co gdzieś tam po drodze zawaliłam. No i życie, nie? Do przodu, po prostu do przodu, na pozytywach i my również musimy gdzieś nauczyć się dostrzegać jak najwięcej tych pozytywnych rzeczy, bo w ciągu dnia więcej jest tych pozytywnych niż negatywnych, nie?
1: Jasne. Ja uważam, że też trzeba się tego trzymać. Zawsze cieszy to, że właśnie dramatyczne historie mają, nie mogę powiedzieć szczęśliwe zakończenie, bo zakończenia nie ma jeszcze i tak. Mam nadzieję, że długo nie będzie, ale że ma szczęśliwą tą drogę, zupełnie zmienioną, inną. Chciałabym tak jeszcze Pani Doroto zapytać właśnie w kontekście kobiet, bo jak już wspomniałam na początku naszej rozmowy, że nie wiem właśnie z czego to wynika, czy jest to wstyd właśnie, czy jakaś inna forma, że jakby kobiety nie odkrywają się tak szybko z tym alkoholem. Czy Pani właśnie będąc na grupach, już jakby widząc inne osoby i też niby jest taki trend też, że niby bardziej i szybciej to właśnie kobiety sięgają po alkohol. Czy Pani to gdzieś zauważa, widzi w rozmowach, jak tam spotykacie się i rozmawiacie, jest coś takiego?
0: Kobiecie trudniej się przyznać do tego, że alkohol załatwia jej różne rzeczy. Jak gdyby też z tego, co ja obserwuję i też jako osoba współuzależniona, gdzie mój pierwszy mąż używał alkoholu, ja wręcz miałam wstręt do tego alkoholu. Jest to trudne. Początkowo, w wcześniejszych latach w ogóle nie było kobiet na meetingach AA. Kobiet nie było na terapii. Jeżeli chodzi o uzależnienia, ja pamiętam, że wiele lat temu, gdzieś około 25 lat temu, chodziłam na grupę dla współuzależnionych, na terapię dla współuzależnionych i w jednym czasie odbywała się też terapia dla osób uzależnionych. Było jak gdyby sporo mężczyzn i pamiętam, że widziałam jedną kobietę. Przez wiele miesięcy, gdzieś na meetingach, jak przychodziłam, czy chodziłam na otwarte meetingi AA, nie widziałam ani jednej kobiety. Ja sama osobiście, pomimo jak gdyby tego, że zdawałam sobie sprawę, że to już jest bardziej otwarte dla kobiet, że te meetingi są mieszane, również odczuwałam duży wstyd. Ja pamiętam, że jak chciałam przyjść na meeting, to ja krążyłam ulicami wokół miejsca, w którym odbywał się meeting, na niego nie poszłam. Za tydzień znowu zrobiłam podobne podejście, ale gdzieś chodziłam, brakowało mi odwagi, żeby wejść i dopiero za trzecim razem gdzieś mi się udało wejść do środka i wiem, że wiele osób ma podobnie, że jak gdyby teraz trochę się z tego śmieję, bo to dotyczy wszystkich, którzy gdzieś tam ten moment przełamania się, który jest trudny. Łatwiej jest, kiedy kolega zaprosi, nie? Poprowadzi za rękę i wejść w parze razem. Natomiast ja pamiętam też paraliż, który odczuwałam po raz pierwszy, jak weszłam na meeting i ten strach przed odezwaniem się, ponieważ ja w ogóle mam też coś takiego, że ja mam duży stres.
1: Blokuje się Pani?
0: I blokuje się w momencie, kiedy mam coś powiedzieć publicznie, że nawet w głowie mam ułożone myśli, co chcę powiedzieć, ale jak przychodzi ten moment, po prostu koniec, ściana i ni w ząb. Natomiast to, że ja jestem z ludźmi, którzy mają podobnie, że którzy się odzywają, niektórzy początkowo, no na przykład, no nie wiem, że drży im głos, że pierwsze zdania wydają się bez sensu, ale tam nikt nie ocenia, nikt nie krytykuje. Jak jesteś, możesz mówić, możesz nie mówić, możesz siedzieć po prostu i słuchać. Samo słuchanie również przynosi dużo refleksji, że to, co ja mogę powiedzieć od siebie i zagwarantować, że osoby, które tam przychodzą, jeżeli któreś słuchaczy nawet z ciekawości w otwarty meeting przyjdzie posłuchać, nie wyjdzie pusty. Wejdzie pusty, nie wyjdzie pusty. Że w głowie zostaje i to pracuje. I to jest też niesamowite, bo to jest droga trzeźwienia. Dla mnie jest drogą rozwoju, poznawania innych, poznawania siebie. No to jest coś pięknego.
1: No najważniejsze mi się wydaje jest to, że mimo wstydu, jakichś obaw, lęków, to warto zrobić ten krok, właśnie przyjść, wejść na spotkanie do grupy anonimowych alkoholików, bo później właśnie jest ta pomocna dłoń, tak. I możliwość no, wyjścia można tak to powiedzieć, z choroby, może nie do końca, ale jakby lepszego funkcjonowania.
0: Tak, tak, to na pewno.
1: Pani Doroto, ja myślę, że w ogóle super sprawa, że pani przyszła do nas, podzieliła się historią, że słuchacze mogli jej wysłuchać. Ja myślę, że na pewno jak nie jednemu, ale wielu może to pomóc, to już jest już bardzo dużo.
0: Tak, też istotne, jeżeli chodzi tak o nas, o kobiety, które jak gdyby mają poczucie, że coś jest nie tak. U mnie, jak gdyby teraz z perspektywy czasu też wiem, że będąc w relacji gdzieś tam konfliktowej, nie wiem, z partnerem, z mężem, jest tak, że nie dostrzegamy tego problemu. W ogóle nie dostrzegamy dzieci, które się w tym wszystkim wychowują, bo jesteśmy zajęci swoimi problemami, swoimi kryzysami. Natomiast to jest jak gdyby też fajny punkt i fajne miejsce, żeby faktycznie zająć się sobą, swoim problemem, swoim kryzysem, móc zmieniać siebie. To, co ja widzę i to, czego jestem jak gdyby tutaj, to, co obserwuję, że w momencie, kiedy ja naprawiam siebie, pomagam sobie, zmieniam się, okazuje się, że wszystko dookoła się zmienia, ale w sposób pozytywny. Poprawiają się relacje z dziećmi, poprawiają się relacje z bliskimi, poprawiają się relacje ze znajomymi i też dochodzi do takiej fajnej selekcji znajomych, ponieważ ci, którzy nas ciągną w dół, oni idą w odstawkę. My już wiemy, jak chcemy żyć i jacy ludzie są dla nas, przy których możemy się, nie wiem, rozwijać, z którymi możemy rozmawiać, z którymi możemy w sposób fajny albo inny sposób spędzać czas niż tylko przy alkoholu. I to jest niesamowite.
1: Bardzo dziękuję za przyjście do studia. Moim gościem była pani Dorota z Grupy Anonimowych Alkoholików Odnowa w Gorzowie.
0: Dziękuję również.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: Dzieci i młodzież z problemami psychologicznymi martwią się wojną z Ukrainą, ale także powrotem izolacji z powodu chorób zakaźnych. Obawy, lęki, różne zaburzenia pojawiają się u młodych ludzi. Samookaleczenie i próby samobójcze. Jak można im pomóc? Jak rozpoznać zagrożenie u swoich pociech? Jak przeciwdziałać? O szczegółach w rozmowie z Jolantą Serbakowską, szefową gorzowskiego oddziału TZN. Z czym teraz młodzież, dzieci najbardziej się boryka? Bo wiadomo, my mówimy, co jakiś czas powtarzamy te takie, w cudzysłowie powiem, tradycyjne uzależnienia. Narkotyki, alkohol, elektroniczne urządzenia, bo to też już weszło do tego właśnie grona. Te psychiczne problemy też tutaj właśnie na początek się pokazują?
3: Tak, zdecydowanie. Wydaje się, że nawet nie wydaje się, to jest pewne, że dzieci, młodzież, która w tej chwili przychodzi do terapeutów, do psychologów, do psychiatrów, jest znacznie bardziej znerwicowana, zestresowana, zaniepokojona różnymi procesami, które dzieją się w ich życiu, niż było to kilka lat temu, można powiedzieć, niż przed pandemią. Prawdą jest też pewnie to, że skoro więcej o tym mówimy, jest to temat bardziej otwarty i jest więcej możliwości korzystania ze wsparcia, to jakby mamy większą ekspozycję, powiedziałabym, tak, tych problemów. Natomiast terapeuci rzeczywiście mówią tak, że jest znacznie więcej dzieciaków, które przychodzą do nich, bo się boją. Boją się, że będzie znowu pandemia, boją się, że będzie wojna. Oni słyszą o tym wszystkim i nie wszystko rozumieją, tak? Zwróćmy uwagę, jest teraz taka grupa młodzieży, która przeżyła pandemię w izolacji i w nauce zdalnej. Rodzice pracowali, tak? Była wtedy dziećmi w klasach trzecich, czwartych, tak? Teraz dorasta i ona tę pandemię owszem pamięta, ale bardziej pamięta ją jako właśnie izolację, jako dokuczliwość, która się przydarzyła. Może nie pamiętać innych problemów związanych z pandemią, bo rodzice chronili przed tym takie małe dzieci, bo w jakiś sposób życie ułatwiano tym dzieciom, żeby no już nie było tak totalnie źle. Natomiast teraz zaczynają się odzywać problemy, które spowodowała właśnie ta izolacja, czyli to, że oni byli sami, byli odcięci od grup rówieśniczych, odcięci od normalnych kontaktów, od tego, co tak naprawdę tworzy strukturę jednostki, tak? Buduje ją. Oni byli w takim wieku, w którym się właśnie kształtuje to, jakim będziesz człowiekiem wśród ludzi. i te dzieciaki w tej chwili, niekoniecznie nawiązując jakby i mając świadomość, że to może być problem związany z takim izolowaniem w trakcie pandemii, one w tej chwili wykazują takie z jednej strony trochę braki komunikacyjne właśnie, jeśli chodzi o rówieśników, ale też większe lęki, niepokoje związane z przyszłością. To przecież, że coraz więcej jest w tej chwili prób samobójczych, prób różnych form samookaleczania się. Dzieci zaczynają nam rosnąć w takim poczuciu, że no ale po co my właściwie mamy dorosnąć? Co wy nam oferujecie? Jaki świat my dostaniemy, tak? No mówią tak, o kryzysie klimatycznym, tak? Pokazują, o powódź była. Ojej, jak to jest możliwe, że może być taka powódź, tak? Ileś czasu byliśmy zamknięci, czyli mogą nas tak zamknąć i już, tak? I co my teraz właściwie mamy robić? Rodzice mówią, że no, żyje się coraz gorzej. Wielu ludźmi w tej chwili tak, że jakby ich sytuacja ekonomiczna się nie poprawia. Zawsze było tak, że ludzie po to pracowali, po to żyli, żeby się żyło lepiej, a jeszcze lepiej, żeby się żyło lepiej im dzieciom, ich dzieciom. A w tej chwili mamy taką sytuację, że w zasadzie trochę to stagnuje tak naprawdę takie myślenie, tak? Są oczywiście grupy, które świetnie finansowo sobie dają radę, tylko czasami trzeba popatrzeć, jakim kosztem, tak?
1: No tak, właśnie jak to się odbywa i też, czy to nie ma odwrotnego też skutku do tego założenia. Ja tak sobie też właśnie myślę, że w ogóle ta sytuacja czy pandemia, nawet taką starszą teraz właśnie młodzieżą, która poszła do szkół średnich i to była klasa pandemii, to była właśnie taka szósta, siódma klasa, gdzie właśnie się zacieśniają te relacje, gdzie są różne wycieczki, gdzie się jeździ. Tu tego właśnie tych dzieciaków pozbawiono, bo, bo nie mogły. Były faktycznie w domu. Ale czy jest w ogóle taka, nie wiem, opcja, możliwość, żeby to jakoś naprawić, nie wiem, nadrobić, odrobić? Bo to są tak poważne jakby stany, że to trudno, znaczy tak mi się wydaje, nie jestem fachowcem oczywiście, że to trudno mi wyobrazić, żeby ktoś mógł wrócić i taką, no nie wiem, pełną piersią się cieszyć z tego życia. Nawet takie dzieciaki.
3: No nie jest to łatwe, rzeczywiście. Powiem pani nawet, że mam takie wrażenie, że na przykład są szkoły, może nie szkoły całe, ale są nauczyciele, którzy w jakiś sposób wykorzystują ten kryzys popandemiczny, bo tak jak pani mówi, nie było wycieczek, dalej nie ma wycieczek. I to nie jest kwestia tego, że one są na przykład drogie, tylko że no nie ma, no po co, no przecież po co oni mają jechać na wycieczkę? I nauczyciele, którzy lata temu jeździli z tymi dziećmi, no dobra, postarzeli się, może im się już tak bardzo nie chce, tak? Ale nie zmienia to faktu, że wycieczka, jakaś, nie wiem, zielona szkoła, takie rzeczy, to były elementy bardzo integrujące dzieci, a ja znam w tej chwili bardzo dużo dzieci, które właśnie mówią, nie, nie, nasza pani nie, nie. Nawet jednodniową nie, bo to jest trudne organizacyjnie, no bo trzeba się wysilić, dopilnować tych dzieci. To jest trochę inaczej niż w szkole, ale myślę, że gdzieś tam pod spodem jest po prostu takie trochę myślenie, no skoro w pandemii mogło nie być, to teraz też może nie być.
1: A to nie powinno być tak, że właśnie odwrotnie, aha, że no to mamy stracony czas, słuchajcie, trzeba pojechać, tak, coś zobaczyć, pobawić się, po prostu przyjemnie spędzić nie. czas. Dla Wydaje mnie to jakby się, że logiczne to jest.
3: Wydaje mi się, że oczywiście są tacy nauczyciele, którzy to robią, ale tak jak mówię, znam klasy, które nie jadą po prostu nigdzie, bo nie jadą, tak? Myślę, że naprawdę ciężko jest cokolwiek nadrobić w takich sytuacjach. To jest kwestia indywidualnych też umiejętności nauczycieli, bo nie czarujmy się, to są zespoły klasowe, one mają wychowawcę. Jak wychowawca ma z nimi, nie wiem, 2 godziny w tygodniu, bo jest fizykiem na przykład, no to dobrze, ma 2 fizyki i 1 wychowawczą, tak? A jak jest WF-istą na przykład panem, to z dziewczynkami ma tylko wychowawczą na przykład, tak? Bo i tak może być. Dość trudno jest znaleźć sposoby na to, chociaż oczywiście jest to możliwe i powiedziałabym, że ostatnie zmiany w prawodawstwie, powiem coś chyba niepopularnego, ale ostatnie
1: Proszę
3: zmiany
1: śmiało.
3: W prawodawstwie dotyczące tak zwanej ustawy Kamilka, sprawiają, że myślę, że nauczyciele jeszcze bardziej będą się
1: obawiać
3: od takich rzeczy. Tak.
1: Ja właśnie też nieraz sobie tak myślę, że niektóre rzeczy, które mają jakby pomóc, ale nie wiem, czy to zależy też od skonstruowania pewnych tych zasad i tak dalej, że to powoduje właśnie, że nauczyciele będą stronić od takich rzeczy, tylko w jakichś takich ostatecznych sytuacjach właśnie organizować, czy też od razu, przepraszam, że mi się nasuwa takie połączenie, no lekarze i aborcja, tak?
3: Tak.
1: To jest jakby na tym
3: trochę,
1: samym,
3: tak,
1: prawda?
3: Czyli to tak zwane mrożenie,
1: ma pomóc,
3: tak?
1: A to jednak człowieka po prostu paraliżuje, nie? I tak mi się wydaje, że lepiej unikać nawet niż pomóc. Przerażające z jednej strony. Mhm.
3: Wie pani, jakby ustawa Kamilka ma przede wszystkim chronić dzieci przed przemocą i ona zakłada jak najwięcej możliwości, które mogłyby się przytrafić, tak? Sama jestem po przygotowywaniu polityki przeciwdziałania krzywdzeniu podopiecznych w mojej placówce i wiem, ile mi to zajęło czasu i jakby myślenia, ale też takich nerwów, że no to teraz tak, w zasadzie zdjęć nie powinnam im w ogóle robić, a nie daj Boże już gdziekolwiek je pokazywać. Nie mogę być na jednym medium społecznościowym, znaczy w grupie jednej z podopiecznymi. Ogranicza to naprawdę niesamowicie. Być może będą po jakimś czasie, no, będzie jakaś praktyka realizacji, tak? I po jakimś czasie być może będzie to już trochę zmieniane, trochę łagodzone być może. Ja rozumiem prawodawcę, tak? Ponieważ te rzeczy, które się działy z dziećmi, to krzywdzenie, jakie się przytrafiało, no i przytrafia dalej, no i co? No i przytrafia, tak? Ale jakby to wszystko, co się działo, na to nie było jakby odpowiedzi państwa takiej prawnej, tak? I państwo próbuje zabezpieczyć dzieci z każdej strony, pod każdym względem. No i co? I co my mamy z tego i tak? Dalej są dzieci maltretowane, ponieważ my, pracownicy różnych instytucji, my wiemy, tak? Ale rodzice nie wiedzą. I rodzice dalej robią krzywdę. Zmienia się to, że jesteśmy zmuszeni, znaczy prawidłowo, jesteśmy zmuszeni do reakcji.
1: No właśnie.
3: Bardziej skonkretyzowanych, powiedziałabym, tak? Są podane takie konkretne działania, które muszę wykonać, jeżeli wiem, że jest przemoc ze strony rodzica, rówieśnika, pracownika mojej placówki, tak? Pracownicy mojej placówki mają sprawdzać mnie i okej, wszystko jakby tutaj wszystko jest jak należy, tak? Ale samo prawo nie ustrzeże dzieci przed tym, co się dzieje w domach.
1: No ale to pani Julu, wtedy co? Co by trzeba było zadziałać? Bo prawnie wiadomo, no są to zasady. Też cały czas społeczeństwo jest też jakby mówione jest im, żeby właśnie reagowali, tak? Że jak coś się dzieje za ścianą, nie bądźmy obojętni i tak dalej, żeby sprawdzić, czy to jest właśnie przemoc, czy jakieś, no nie wiem, po prostu coś się wydarzyło jednorazowo i bo wiadomo, no różnie bywa, tak? Może dziecko upaść, przewrócić się, no przecież są różne sytuacje. To jest jeszcze ciągle za mało, żeby pomóc dzieciom. To co by trzeba było, nie wiem, takiego zrobić? Co by pomogło? Czy jest w ogóle taka opcja?
3: No i znowu wracamy, jak dla mnie, znowu wracamy do szkoły tak naprawdę. Bo szkoła to jest jedyne miejsce, gdzie my mamy ogół społeczeństwa, który możemy czegoś nauczyć. Jak nie nauczymy dzieci od małego, to dorośli nie będą tego umieli. Tylko, że to jest praca na lata, a my chcemy już i natychmiast, tak? My mamy niestety cały czas taką akcyjność w sobie, taką już i natychmiast zróbmy coś, no to tak jak było teraz, prawda, z alkotubkami, owszem,
1: no tak,
3: natychmiast
1: tak,
3: się zadziało, natychmiast premier znalazł jakiś sposób na to, natychmiast ktoś tam zareagował, po czym się zaczęły głosy, no tak, ale przecież on nie robił niezgodnie z prawem, jakby wszyscy tak otrząsnęli kurz. I się okazuje, że za chwilę, jakby się tak naprawdę ten producent uparł, to przez jakiś czas przynajmniej jeszcze coś może zadziałać w tym kierunku, tak? Dyskusja na temat małpek. Wieczna.
1: Wszystko, tak, to już tak,
3: lata,
1: wiemy, długo.
3: I co? I przy kolejnej okazji zrobiono co? Zamiast zakazać, to wprowadzano, że małpki, no, muszą być w szkle albo w metalu, tak? No i tyle na temat małpek. A dyskusja jest taka, ile to milionów małpek dziennie jest wypijanych, tak? I jakie to jest niebezpieczne, tak? Więc myślę, że ponieważ u nas jest obowiązek szkolny, Czyli od sześciolatka czy od pięciolatka, w zależności jak idzie do szkoły, jest obowiązek tego, żeby dziecko w szkole było.
1: Do 18 roku życia, tak. Pamiętam, to, no, czyli bardzo dużo czasu.
3: Nauki domowej, ale tam też można, tam też ten obowiązek istnieje i też można wprowadzić pewne elementy edukacji. Powinna być prosta i jasna przez cały ten czas edukacja dotycząca tego, jak my żyjemy, jakimi ludźmi być powinniśmy.
1: Gorzowskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii działa na Piaskach. Siedzibę ma przy Bohaterów Westerplatte 10. Oddział pełni dyżury i udziela pomocy.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Na początek tragiczne informacje z Katowic. 45-letni górnik zginął w kopalni Murcki Staszic. Pracownika przygniotła bryła kamienia. Wypadek jest trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się zjawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. O narastającym napięciu na linii Warszawa-Kijów nasza reporter Michał Rawa.
1: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
2: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
1: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
0: A spór, przypomnijmy, dotyczy nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zdecydował o tym prezydent Zełenski. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialna za rzeź Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Dlatego ta decyzja wywołała ostrą reakcję polskich polityków. Kancelaria prezydenta tymczasem przekazała, że odebrała w poniedziałek order Orła Białego odesłany przez Zełenskiego. Trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Formalnie teraz musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera. Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zbrodnię w Mierzawie. Były policjant prewencji podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony został zatrzymany w poniedziałek po 12 w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
3: Czy coś mówił? Tak, przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
0: To jednak nie koniec pracy śledczych. Wciąż trwają szczegółowe oględziny.
3: Będziemy kontynuować czynności. To będą już głównie czynności procesowe, które będą realizowane pod nadzorem prokuratury rejonowej.
0: Przypomnijmy, w czterodniowej akcji poszukiwawczej brało udział prawie 300 funkcjonariuszy Straż Leśna oraz jednostki policji z sąsiednich województw, wspierane przez Komendę Główną. Przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się jutro. Wtedy też oficjalnie zostaną mu przedstawione zarzuty. Karol Nawrocki przybył do Turcji. Spotkał się tam m.in. z prezydentem kraju Recepem Tayyipem Erdoganem. Dwudniowa wizyta, która rozpocznie się we wtorek, poprzedzi szczyt NATO. Ten odbędzie się w Ankarze za 2 tygodnie.
2: Naturalnie te rozmowy będą się koncentrować wokół zbliżającego się szczytu NATO, wokół tematyki bezpieczeństwa, wokół naszych priorytetów i wokół negocjowanych już na finiszu w zasadzie dokumentów w kwaterze głównej NATO, więc polityka bezpieczeństwa będzie kluczowym elementem.
0: Zapowiada szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Przywódcy omówią też współpracę dwustronną, regionalną czy udział Polski w pracach grupy G20. Karol Nawrocki spotka się także ze żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego w Turcji. Śledczy zapowiadają przesłuchanie kilkudziesięciu osób, w tym prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła 2 śledztwa w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym. Rozdzielono sprawę oszustw finansowych byłego kierownika SOR-u tego szpitala, Dawida Kacprzyka, oraz kwestię nadzoru nad SOR-em i utworzenia na nim tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
4: Te dwa postępowania są wielowątkowe i będą dotyczyły różnych zachowań, różnych osób. Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków i to słowo kilkudziesięciu, to mówimy nie o więcej niż 20, tylko myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach.
0: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Jak dodaje, przesłuchani zostaną lekarze, pracownicy SOR-u oraz przedstawiciele warszawskiego ratusza.
4: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Nie jestem na tym etapie w stanie wskazać, kiedy to będzie. Natomiast będziemy chcieli uzyskać niezbędne dowody, między innymi z dokumentów, żeby wiedzieć, o co pytać pana prezydenta.
0: Prokuratura zajęła się sprawą Szpitala Południowego po informacjach medialnych. Wynika z nich, że był już członek Koalicji Obywatelskiej i radnym warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk. Zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u Szpitala Południowego. Miał w nim utworzyć też specjalną ścieżkę VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek Rafał Trzaskowski powołał nową Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. To jest dopiero część tego, co mam do powiedzenia, mówił po wyjściu z sali rozpraw poseł PiS Dariusz Matecki. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbiła się w poniedziałek pierwsza rozprawa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na Mateckim ciążą też zarzuty fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
5: Gdybym nie pracował w Lasach Państwowych, to bym nie miał o czym mówić. To jest po prostu odpowiedź na zarzuty, które kieruje prokurator Ślepokura. Moim zdaniem całkowicie niezasadne, tak samo jak w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Nie tyle niezasadne, co tam są ordynarne też kłamstwa, ale do tego przejdę w swoim czasie.
0: Mówił poseł PiS, jak dodawał jego obrońca Kacper Stukany, jego klient jest gotowy na długotrwały proces.
6: Taka jest specyfika tego, że jeżeli zarzuty są tak rozpisane i braki są tak poważne, no to trzeba mówić dużo, niestety. Czy ten proces potrwa długo? Myślę, że bardzo długo.
0: Przypomnijmy, Mateckiemu postawiono w sumie 6 zarzutów. Dotyczą one Funduszu Sprawiedliwości, prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Dariuszowi Mateckiemu grozi 10 lat więzienia. Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na Estrze w Zachodniopomorskiem. Traktory zjechały z trasy, potem jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
7: Urzędnik przyjechał z pełnomocnictwem od burmistrza do rozwiązania zgromadzenia. Powoływali się na ustawę prawo o zgromadzeniach. Policja jak najbardziej przychyliła się do tego. Zgodnie z ustawą to zgromadzenie w tym momencie uznano za rozwiązane i musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi. W jakim kraju żyjemy, że po prostu takie rzeczy załatwia się siłą albo fizyczną, albo administracyjną.
0: Mówi jeden z protestujących rolników, Paweł Toporek. Rolnicy zapowiadają odwołanie od decyzji burmistrza do sądu. Jednak na razie nie mogą legalnie kontynuować protestu. Przypomnijmy, blokada ruszyła w południe przy węźle Gryfina. Organizatorzy zgromadzenia, rolnicy z powiatu gryfińskiego i pyrzyckiego domagają się rozmów z rządem, by wypracować rozwiązanie gwarantujące opłacalność produkcji rolnej. Przyczyną najprawdopodobniej była zmiana temperatury. Z 28 piętra Warsaw Tower w centrum Warszawy odpadła szyba i runęła na chodnik. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo do groźnego zdarzenia doszło około 3 w nocy i ruchliwe zazwyczaj miejsce było puste.
8: Szyba w tym budynku wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został pojazd marki Fiat. Użytkownik tego pojazdu został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia.
0: Relacjonuje nadkomisarz Marta Sulowska ze stołecznej policji. Zarząd budynku zapewnia, że konstrukcja pozostanie w pełni bezpieczna, a incydent nie wpłynął na funkcjonowanie obiektu.
9: Wszystko jest zabezpieczone, było wszystko od samego początku już przez ochronę bardzo sprawnie zabezpieczone, zarówno ulica, jak i to miejsce zdarzenia. Alpiniści zostali bardzo szybko wezwani.
0: Mówi Daniel Mijernik, specjalista od fasad z grupy HBRIF, z której jest właścicielem drapacza chmur. To nie pierwszy tego typu incydent w tym miejscu. We wrześniu ubiegłego roku z 11 piętra wieżowca spadła szyba, rozpadając się tuż obok ogródka kawiarnianego. Wtedy też nikomu nic się nie stało. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewnia Straż Pożarna. To początek lata, który już teraz pokazuje swoje burzliwe oblicze. Silny wiatr, burze, susza i pożary, tego spodziewają się strażacy. Mają jednak nadzieję, że w te wakacje nie powtórzy się jedna z najbardziej niszczycielskich nawałnic w historii Polski, która 9 lat temu szczególnie mocno dotknęła Kujawy, Pomorze i Bory Tucholskie. Szczegółem Dawid Orszewski.
10: Karol Smarz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy doskonale pamięta nawałnicę, która w 2017 roku nawiedziła przede wszystkim Pomorze, Kujawy i Bory Tucholskie. Zginęło 6 osób, w tym 2 harcerki. Silny wiatr niszczył domy i spowodował ogromne spustoszenie w lasach.
11: Patrząc na tamtą skalę, cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. Pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
10: Na ekstremalną pogodę przygotowani są też harcerze, zapewnia komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP. Beata Barcińska podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej.
12: Przygotowujemy już nasze dzieci do tego, że jak jest gwizdek, to po prostu w kilka minut wychodzą.
10: Na Kujawach i Pomorzu ZHP zorganizuje ponad 75 form wypoczynku.
0: W wakacje skorzysta z nich około 5000 harcerzy. Zapinamy pasy, nie chodzimy po pojeździe, ostrożnie wsiadamy i wysiadamy oraz uważamy na parkingach. Dobre maniery obowiązują nie tylko przy stole, podobnie jest z właściwymi zachowaniami w czasie podróżowania. Warto przypomnieć dzieciom o zasadach tuż przed wyjazdami na wycieczki, obozy czy kolonie, uważa Paweł Gruszka z Lubelskiego Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego.
13: One są tam zainstalowane przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa. Wszelkie statystyki, również wypadkowe, pokazują, że pasażer, który jest przypięty w autobusie, ryzyko w przypadku jakichkolwiek zdarzeń, odniesienia obrażeń czy śmierci jest zdecydowanie mniejsze niż osoby, która w pasy nie jest zapięta.
0: Kierowca autokaru musi również przestrzegać czasu pracy, dlatego ważne jest pilnowanie czasu odjazdu i długości przerw w podróży.
13: Przestrzegajmy dzieci i wpajajmy im to przed wyjazdem, aby po autobusie w trakcie jazdy nie chodziły. Cały czas

0: Nie dość cicho, aby nie dekoncentrować kierowcy, aby nie wprowadzać nerwowej atmosfery, jakichkolwiek napięć, które mogłyby wpływać na percepcję kierującego.
1: W szkołach już czekają na wakacyjny odpoczynek i odliczają godziny do zakończenia roku szkolnego, ale nie wszyscy mogą leniuchować w wakacje. Mowa oczywiście o uczniach szkół muzycznych. Wprawdzie nie będą mieć klasówek i odpytywań, ale muszą pozostać w reżimie ćwiczeń i grania na instrumentach. Dlaczego?
2: Ćwiczycie codziennie. Czy taka przerwa dwumiesięczna jest w waszym przypadku możliwa?
3: Nie za bardzo, niestety. Trzeba cały czas szlifować swoje umiejętności i nie możemy przerwać na 2 miesiące. Oczywiście przerwy krótsze są możliwe, natomiast im dłuższa przerwa, tym bardziej sprawia to, że wypadamy z wprawy. Na przykład osoby, które grają na instrumentach dętych, tracą zadęcie i dużo trudniej im jest rozpocząć ponowne granie.
4: Potem, żeby wrócić do formy, muszę dużo, dużo więcej ćwiczyć.
5: Technicznie się traci mocno na jakichś dłuższych przerwach. W wakacje też gram dużo. Lubię grać na perkusji, więc nie mam problemu z jakimiś przerwami dłuższymi.
6: Na gitarze też gram, to też muszę ćwiczyć, żeby mi nie wyszły palce z wprawy.
7: Nawet najmniejsza przerwa potrafi mocno nas opóźnić w graniu na instrumencie.
1: Z członkami zespołu Baby on Board i licealistami ze Szkoły Muzycznej przy Sosnowej w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.
8: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
9: Nie zabraknie sportu, tematów wakacyjnych, ale także tych związanych z funkcjonowaniem miasta, bo zaczynamy od tego, dlaczego prezydent Wójcicki nie płaci podatków w naszym mieście. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów.
10: Prezydent Gorzowa zachęca, żeby płacić podatki w mieście, ale sam tego nie robi. Ci, którzy rozliczają się z gorzowską skarbówką, mogą wyrobić kartę mieszkańca i korzystać z bezpłatnej komunikacji. To oferta skierowana także do mieszkańców okolicznych gmin. Chodzi o większe wpływy do lokalnego budżetu. Prezydent Jacek Wójcicki na co dzień mieszka w podgorzowskim Deszcznie, a podatków w Gorzowie nie płaci.
11: Karty mieszkańca nie mam. Dlatego powiedziałem, że nie ma sensu uprawiania fikcji. Jestem zameldowany.
12: Ale podatki w Gorzowie można płacić. Sam pan do tego zachęca.
11: Panie redaktorze, jestem zameldowany pod Gorzowem i wyjątkowo w przypadku osób publicznych nie wolno uprawiać żadnej fikcji. Okay. To byłoby zdecydowanie gorsze niż żebym teraz kombinował właśnie meldował się na przykład u teściów albo gdzie indziej.
12: Czyli z komunikacji darmowej korzysta pan Deszcz, nie?
11: Tak. Niestety mało korzystam z komunikacji miejskiej, bo czas, obowiązki na to nie pozwalają, bo zmienność życia jest tak niesamowita, że właściwie to za 5 minut może się okazać, że muszę być zupełnie innej części, nie wiem, miasta albo nawet Polski.
10: A co na to radni Gorzowa Tomasz Rafalski i Paulina Szymotowicz?
13: No jest to jakiś swego rodzaju paradoks. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby Gorzów nie musiał zachęcać ludzi do płacenia podatków w Gorzowie, bo mówimy tutaj o mieszkańcach najbliższych okolicznych gmin, którzy w dużej większości są byłymi mieszkańcami Gorzowa, którzy płacili kiedyś podatki w Gorzowie, tylko żeby Gorzów się rozwijał także terytorialnie i wtedy nie będziemy musieli się tutaj starać o to, żeby płacili podatki w Gorzowie ludzie, którzy kiedyś płacili i tylko dlatego, że kupili domki w okolicy i wzbogacili się tym, że mają biznesy w Gorzowie, czy mieli pracę, mają, no tracimy na tym jako miasto i to jest tylko jakoś w jakimś sensie, to może być tylko częściowe załatanie tej dziury i nigdy nie pokryje to pełni strat, które ponosimy jako miasto z racji tego, że gorzowianie wynoszą się na obrzeża miasta, które już są poza miastem i de facto sprawia to najczęściej to, że po prostu zaczynają płacić podatki w innych gminach. No. Prezydent jest tutaj w pewnym sensie, mówię, paradoksalny, ale uczciwie przyznaje się do tego, co robi i za to też go szanuje. Każdy sobie może ocenić to, czy to jest dobre, czy złe. Osobiście uważam, że źle. Wolałbym, żeby prezydent i mieszkał, i płacił podatki w Gorzowie, ale jest taka sytuacja. Został wybrany przez większość gorzowian i już... No i to tyle. I wolę to niż ukrywanie tego, że się mieszka gdzie indziej i płaci podatki gdzie indziej, więc no to tyle. No, sytuacja że tak powiem, oczywista.
14: Rozumiem też pana prezydenta, że chce odprowadzać podatki do własnej gminy, jednak uważam, że płacenie podatków przez mieszkańców gmin ościennych, szczególnie tych, którzy mają

0: dzieci w szkołach, swoją pracę jest jak najbardziej optymalne dla nich, tak? Ponieważ też korzystają tak naprawdę z naszej infrastruktury, z karty mieszkańca mogą korzystać, tak? Więc ciężko mi powiedzieć, dlaczego pan prezydent nie korzysta. Może dlatego, że nie jeździ po prostu komunikacją miejską.
1: Jacek Bucicki jako prezydent miasta zarobił w ubiegłym roku 250 000 zł.
2: I zdałeś egzamin? Dostaniesz kask za darmo. Prezent trafi do uczniów jeszcze w tym roku szkolnym. Kuratorium Oświaty w Gorzowie szykuje się na wakacje i dba o bezpieczeństwo dzieci. Ministerstwo Infrastruktury zakupi w sumie 65 tysięcy kasków rowerowych dla dzieci. Część przekazana zostanie do województwa lubuskiego. Uczniowie mający kartę rowerową powinni je dostać wkrótce, mówi Marzena Pulik-Sowińska, pełniąca obowiązki kuratora lubuskiego.
3: Dla nas, pracowników Kuratorium Oświaty, jest niezmiernie ważne, aby był to czas pełen odpoczynku i szczęśliwego czasu, niemniej jednak bezpiecznego przede wszystkim. Szanowni Państwo, oczywiście funkcjonuje rejestracja i zatwierdzanie wypoczynków poprzez stronę wypoczynek.gov.pl. Tam wszyscy mogą sprawdzić, czy dana forma wypoczynku jest zarejestrowana i zatwierdzona przez właściwego kuratora oświaty. Na chwilę obecną mamy w województwie lubuskim zatwierdzonych ponad 250 wypoczynków organizowanych zarówno przez lubuskich organizatorów, jak i organizowanych na terenie naszego województwa przez organizatorów z innych części kraju. Natomiast jest to sytuacja bardzo dynamiczna na chwilę obecną i tych zgłoszeń teraz lawinowo przybywa. Wzorem poprzednich lat zostanie uruchomiony całodobowy numer interwencyjny, pod którym będzie można zgłaszać zastrzeżenia co do organizacji wypoczynku, ale także każdą sytuację stwierdzającą zagrożenie dla zdrowia bądź życia uczestników wypoczynku. Od niedawna obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wypoczynku, które zwraca szczególną uwagę i wzmocniony nadzór, jeżeli chodzi o wypoczynek nad wodą. I tutaj mój gorący apel, szanowni Państwo organizatorzy, bardzo prosimy i proszę o to, aby bezpieczeństwo było priorytetem, stąd odpowiednie kwalifikacje kadry, szanowni Państwo, i też taki zdrowy rozsądek i wyczulenie na to, jeżeli będziecie Państwo organizować wypoczynek na terenach leśnych, czy z udziałem, czy nad wodą. Bardzo, bardzo prosimy o to, aby to bezpieczeństwo było dla Państwa priorytetem. Od 3 czerwca jest nowy obowiązek w zakresie korzystania z kasków w przypadku poruszania się rowerami czy hulajnogami. Kuratorium Oświaty przygotowuje się, mam nadzieję, że zdążymy do końca roku czy zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli przed rozpoczęciem wakacji, realizację rządowego programu, w którym będziemy dystrybuować wśród uczniów, którzy w tym roku zdali kartę rowerową, bezpłatne kaski, także niebawem myślę, że na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych takie komunikaty będą dostępne.
2: Przez całe wakacje funkcjonować będzie całodobowy numer interwencyjny kuratorium. Wypoczynek w Lubuskiem rozpocznie 127 tysięcy uczniów. Przygotowana została także strona internetowa, przez którą można zgłosić i sprawdzić zorganizowany wypoczynek na terenie województwa. Kolejne zmiany w organizacji ruchu. Winowajco budowana obwodnica Północna Gorzowa. Od środy przebudowa ruszy na samym rondzie Barlineckim. Auta pojadą częściowo po przebudowywanym rondzie, a kolejna część skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego z ulicą Górczyńską zostanie wyłączona z ruchu. Pojazdy do 3,5 tony jadące do Izy Kłodawy będą mogły korzystać z alternatywnego objazdu przez ulicę Dekerta i Czartoryskiego. Dla samochodów ciężarowych wyznaczono objazd przez Rondo Wyszyńskiego. Dla pieszych wyznaczone zostaną z kolei dodatkowe tymczasowe przejścia. Szczegóły na stronie GIM.
1: Poprawia się stan nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask, uważają lekarze. 16-latka odzyskała przytomność i z OIOM-u przeniesiona została na chirurgię dziecięcą. Tam zostanie jeszcze długi czas, mówi dr Tomasz Grzechnik, kierownik gorzowskiego oddziału chirurgii wielospecjalistycznego szpitala wojewódzkiego.
4: Jeszcze oczywiście czekają bardzo, bardzo długie leczenie, kilka kolejnych operacji. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że gdyby ta dziewczynka miała kask na głowie, na pewno by do aż tak poważnych obrażeń nie doszło.
1: Paulina i jej rodzice przestrzegają, nieważne ile masz lat, zakładaj kask. Przypomnijmy, 16-latka jechała hulajnogą elektryczną, nagle upadła, doznała obrażeń głowy. Nie miała kasku, bo zgodnie z prawem nie musiała. Do wypadku doszło 12 czerwca w Przytocznej.
5: Nietrzeźwi kierowcy na gorzowskich drogach to nie był spokojny weekend. Wczoraj 27-latka uderzyła w słup trakcyjny na ulicy Kostrzyńskiej. Miała w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Dzień wcześniej wieczorem, tym razem nietrzeźwy kierowca najpierw uderzył w śmietnik i latarnię na Mieszka I, a następnie w inne zaparkowane auta i betonowy słupek na Borowskiego. Został zatrzymany przez świadków i przekazany mundurowym.
1: Saszetkę wypełnioną kasą znalazł po służbie policjant. Do zdarzenia doszło w środę w jednym z marketów budowlanych w Kostrzynie nad Odrą. Szczegóły zna Sebastian Górny.
6: Mundurowy w czasie wolnym był na zakupach. Szukał odzieży roboczej do pracy. Gdy poszedł do przymierzalni, znalazł saszetkę, a w niej 60 tysięcy złotych. Nie było jednak żadnych dokumentów, które pozwoliłyby namierzyć właściciela. Po wyjściu z przymierzalni policjant zauważył zdenerwowanego mężczyznę. Okazało się, że szukał cennej zguby. Gdy zobaczył, że saszetka jest, odetchnął z ulgą. By mieć pewność, że to właściciel pieniędzy, przejrzano monitoring sklepu.
1: Mężczyzna był szczęśliwy i podziękował za zwrot gotówki i uczciwą postawę znalazcy. To początek zmian na gorzowskim Zawarciu. W najbliższych latach postawione tam zostaną kolejne budynki GTBS-u. We wrześniu zakończona zostanie budowa pierwszego obiektu. Mieszkańcy mogą już składać wnioski. Na zasiedlenie czeka 97 mieszkań. Na tym nie koniec. W planach są kolejne inwestycje. Jeszcze w tym roku ruszy przygotowanie do budowy przy ulicy Grobla. Kolejną lokalizacją ponownie będzie Przemysłowa. W przygotowaniu koncepcji uczestniczą studenci architektury Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mówi Tomasz Gierczak, prezes Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
7: Moim celem długoterminowym jest prowadzenie kolejnych inwestycji po to, żeby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe maksymalnie, jak się da, mieszkańców Gorzowa, ale też na tym terenie inwestycyjnym, który sobie z prezydentem razem ustaliliśmy, czyli Gorzowskie Zawarcie, okolicy ulicy Przemysłowej, żeby zmienić i strukturę mieszkaniową, oblicze osiedla zmienić, odnowić, ale również i strukturę społeczną, czyli przyciągnąć nowych mieszkańców do tej części dzielnicy. I w tym momencie, w tym roku kończymy proces inwestycyjny przy ulicy Przemysłowej Zielonej, ale rozpoczynamy nowy proces przy ulicy Grobla Zielona, tam gdzie mamy działkę przekazaną przez miasto. I w tym roku tworzymy koncepcję zagospodarowania terenu i będziemy przystępować chwilę po zakończeniu bieżącej inwestycji, przystępować do tworzenia dokumentacji projektowo-kosztowej.
6: Z tego co pamiętam, tamten budynek będzie trochę mniejszy, tak?
7: Sama działka wskazuje, działka jest mniejsza, także to będzie mniejszy budynek, ale też na tym nie poprzestajemy, bo tam w tym roku na ulicy Grobla już będziemy przystępować do prac projektowych, natomiast idziemy krok dalej. Moim marzeniem jest zagospodarowanie wszystkich przestrzeni w okolicy wolnej, szczególnie przy ulicy Przemysłowej i w tym celu rozmawiamy, współpracujemy faktycznie, bo już pracę zaczęliśmy, tworzenia takich wstępnych koncepcji zagospodarowania ulicy Przemysłowej z Instytutem Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. I w tym tygodniu też mieliśmy spotkanie, zapoznaliśmy się, tak powiem, ze wstępnymi koncepcjami, pracami zrealizowanymi w ramach tego wydziału. Daliśmy taką wolną rękę dla studentów wydziału, trochę wodze fantazji, żeby określili, co by mogli widzieć na tym terenie. Także myślę, że w kolejnych latach, to już trzeba myśleć bardziej o dekadzie, będą zagospodarowane kolejne tereny przy ulicy Przemysłowej.
1: Żeby ruszyć z kolejnymi inwestycjami, GTBS musi zdobyć zewnętrzne finansowanie. Podobnie było w przypadku kończonego budynku przy Przemysłowej.
5: Kibice Żużlowej Stali długo nie cieszyli się z pokonania GKM-u Grudziądz. Pewne wysokie zwycięstwo mogło napawać optymizmem, a już w sobotę przyszły złe wieści. W Grand Prix groźny upadek miał Jack Holder. Złamana ręka eliminuje go ze ścigania na kilka tygodni. Upadł także Bednarz, ale czy i jakich urazów doznał, jeszcze nie wiadomo. A już jutro Stal odrabia zaległości we Wrocławiu. O dobry wynik może być bardzo trudno.
1: Kilka milionów przed telewizorami, a w nim Gorzów. Światowe kolerskie emocje w sierpniu. Do województwa lubuskiego wraca Tour de Pologne. Po 24 latach zawodnicy zawitają do Gorzowa. 5 sierpnia odbędzie się start trzeciego etapu wyścigu. Kolarze przyjadą z Gorzowa do Zielonej Góry. To prawie 200 kilometrów. Przyjazd zobaczyć może kilka milionów ludzi na całym świecie, mówi Lech Piasecki, który przez kilkanaście lat zorganizował imprezę.
8: To jest oglądalność w telewizji, poza tym no, Tour de Pologne jest transmitowany również przez Eurosport do iluś tam krajów świata, nie wiem, 60 czy 80. Poza tym no, są tłumy, tysiące, miliony ludzi na trasie, bo nie trzeba, nie wiem, jechać na stadion, kupować biletu, tylko wystarczy wyjść, nie wiem, na ulicę, ustawić się i najlepszy peleton kolarzy świata przejeżdża tuż obok nas. Oczywiście niektórzy mówią, że jest to bardzo szybka impreza, długo stoimy, czekamy.
2: Na kibica tak.
8: Kolarze szybciutko przejeżdżają. Swego czasu to Tour de Pologne jako pierwszy wprowadził. Były rundy końcowe w miastach, gdzie były mety. Troszeczkę w ostatnich latach od tego się odchodzi. Raz, że jest związane to z organizacją, z blokadą miast, jednak ten ruch mamy coraz większy, coraz więcej samochodów, też żeby nie utrudniać tego wszystkiego. Się troszkę odchodzi, chociaż jeszcze są. A dwa też dla bezpieczeństwa, bo jednak w miastach jest więcej zakrętów, więcej niebezpieczeństw, więc to wszystko gdzieś tam ewaluuje. Też te przepisy UCI się wciąż zmieniają, no oni ustalają nawet, nie wiem, długość skarpetek, jaką kolarze mogą mieć, to chyba dwa lata temu zostało ustalone i teraz jak pan spojrzy w peleton zawodowy, to wszyscy mają te skarpetki gdzieś tam w połowie łydki. Kiedyś nosiło skarpetki, jeździło się w krótkich takich tam troszkę za kostkę i to było ok, jak dla mnie. No w tej chwili moda się zmieniła i jest to wszystko ustalone przez Międzynarodową Unię Kolarską.
1: Kolarski tur rozpocznie się 3 sierpnia w Gdyni, finisz 9 sierpnia w Wieliczce. Tegoroczny wyścig odbędzie się pod hasłem Północ, Południe. Można poczuć się jak radny sejmiku. Gorzowska organizacja zaprasza na rozgrywki w karciankę Gra o Lubuskie. Stowarzyszenie Nowum czeka na zgłoszenia do końca lipca. Oferta skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, klasy 6-8, średnich oraz studentów. Minimum trzeba zebrać 7 osób, a maksymalnie 20. Organizatorzy przyjadą do miejscowości, wytłumaczą zasady rozgrywki, a każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie egzemplarz gry. Mówi Mariusz Sobkowiak, prezes stowarzyszenia.
9: W ubiegłym roku wspólnie z grupą młodych Lubuszan stworzyliśmy grę karcianą Gra o Lubuskie. Bardzo fajna rzecz, która miała uczyć kooperacji, współpracy i też pokazywać, jak funkcjonuje samorząd lokalny, bo założenie Gry o Lubuskie, naszej gry karcianej jest takie, że gracze wcielają się w radnych sejmiku województwa lubuskiego i robią to, o czym każdy z nas może kiedyś skrycie w serduszku marzył, czyli decydują, na co mają być wydawane publiczne pieniądze, w tym przypadku pieniądze województwa lubuskiego. Oczywiście okazuje się, że nie jest to wcale łatwe, ponieważ budżet jest ograniczony, a mamy masę mieszkańców, masę podmiotów, które domagają się od nas tego, żebyśmy te pieniądze przeznaczyli na wybrane przez nich cele. Mamy też do czynienia z różnego rodzaju wydarzeniami, tak? Strajkami, klęskami żywiołowymi, tak? Może znowu nam tutaj w naszej grze karcianej wylać odra. W grze Gra o Lubuskie w karciance przewidzieliśmy 80 różnych wydarzeń, które mogą mieć miejsce podczas całej naszej kadencji, którą sprawujemy jako radni województwa lubuskiego, a naszym zadaniem, żeby wygrać grę, jest przetrwać całą kadencję bez utraty władzy. Żeby to się stało, wskaźnik w grze, który sobie przyjęliśmy, określiliśmy jako wskaźnik poparcia społecznego, czyli tego, jak bardzo mieszkańcy są zadowoleni z naszych rządów, nie może spaść poniżej określonego poziomu. W tym przypadku wybraliśmy sobie 20%, bo jeśli tak się stanie, to tracimy władzę w trakcie naszej kadencji. Tak? Po prostu te ludzie wychodzą na ulicę, zostaje rozwiązana tutaj sejmik, przyspieszone wybory są organizowane. Więc pokazujemy w ten sposób, że sprawowanie władzy nie jest wcale takie łatwe i żeby to się udało, też trzeba ze sobą współpracować i kooperować. Taką grę udało nam się w ubiegłym roku stworzyć dzięki wsparciu, dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ gra ma duży walor edukacyjny i kierowaliśmy ją właśnie do ludzi młodych, ze szkół podstawowych i szkół średnich i ze studentami też taką grę rozgrywaliśmy i widzieliśmy, że to się świetnie sprawdza w różnych miejscach województwa lubuskiego. W tym roku dzięki wsparciu właśnie naszego województwa w ramach tak zwanych lubuskich obywatelskich inicjatyw młodzieżowych otrzymaliśmy środki na to, żeby móc zorganizować co najmniej 4 rozgrywki tej gry karcianej Gra Lubuskie na terenie naszego województwa lubuskiego.
6: To kto się może zgłaszać?
9: Zachęcamy do tego, żeby zgłaszały się grupy osób młodych. To mogą być placówki, to mogą być szkoły. Interesują nas wszystkie poziomy kształcenia, ponieważ gra jest dostosowana i do szkół podstawowych, ostatnich klas podstawowych i szkoły średnie, również szkoły wyższe, jak również inne placówki, w których młodzi ludzie, na przykład kulturalne ośrodki kultury, młodzieżowe domy kultury, w których młodzi ludzie spędzają czas. Zachęcamy do tego, żeby się zgłaszać, jeśli chcecie, żeby zupełnie bezpłatnie taka rozgrywka została u Was zorganizowana. Przyjedziemy wtedy do Was razem z kartami. Rozgrywki organizujemy dla grup młodych ludzi. Możemy je zrobić jednorazowo dla grupy do 20 osób. Wtedy dzielimy je na 4 jeszcze zwykle.
6: Minimum.
9: I oni rozgrywają je razem. Minimum, myślę, że 7 osób to jest taki minimum, dla którego warto byłoby się spotkać, taką rozgrywkę zorganizować. Więc gorąco zachęcamy, żeby grupy się do nas zgłaszały do Stowarzyszenia Novum. Można do nas pisać chociażby na Facebooku Stowarzyszenia Novum. Umówimy się wtedy wspólnie na termin. Ustalimy, jaką macie grupę, do której przyjedziemy razem z karciankami. Wszyscy, którzy będą brali udział w tej rozgrywce, otrzymają egzemplarz gry karcianej dla siebie, żeby mogli później jeszcze kontynuować tak zabawę, bo to jest, na szczęście, gra została w ten sposób zaprojektowana, że można w nią grać w nieskończoność. 80 wydarzeń też sprawiają, że za każdym razem rozgrywka będzie wyglądać zupełnie inaczej.
1: Zaplanowane są 4 rozgrywki w Gry Olubuskie, a szczegóły znajdziecie na Facebooku Stowarzyszenia Novum.
10: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną gość Michał Pilch, Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii i Ośrodek Szansa, psychoterapeuta, psycholog. Witam cię serdecznie.
11: Dzień dobry, witaj.
1: Michał, no wyczekiwałam tego naszego spotkania, bo się wiele dzieje z tej strony psychologicznej, z dorosłymi, z młodymi. Ja bym chciała najpierw zacząć taki temat związany w sumie z nami wszystkimi, ale jakby głównie uderza w seniorów, czy w starszych mieszkańców Gorzowa i naszego województwa lubuskiego. Chodzi mi o tak zwane różnego typu oszustwa na metody, na wnuczka, na policjanta, na wypadek, na prokuratora. I ostatnio właśnie chcę ci powiedzieć, że ogólnie jest tego sporo i naprawdę straty są ogromne. W ubiegłym roku to było w naszym województwie 13 milionów, w tym roku mamy już prawie 7. My się ciągle nabieramy. Właśnie nie wiem, czy dobrego słowa użyłam, czy nabieramy się. Czemu my wierzymy oszustom? Jak w ogóle jest ta specyfika tego oszukiwania?
11: Zacznijmy od tego, że wiesz co, możemy nawet powiedzieć, że to słowo pod tytułem jak się nabieramy, to możemy też trochę, wiesz co, przeformułować na to, że nasz mózg się nabiera. Bo to ważne jest, wiesz co, żeby odnieść się w ogóle do tego, jak jesteśmy zbudowani. Bo wiesz, jakby mamy dwie części w mózgu. Tą taką racjonalną, którą teraz sobie rozmawiamy, przetwarzamy informacje. No i jest jeszcze ta druga, taka, można to nazwać, wiesz, biologiczna, nawykowa, taka, wiesz, gdzie budujemy sobie różne nawyki. No i kwestia jest tego, że ta nawykowa część buduje nam takie automatyczne rzeczy. No wiesz, na zasadzie, no nigdy pewnie nie zastanawiasz się, jak wiążesz buta, nie? Że to jest automatyczne, albo jak
1: no tak,
11: prowadzimy...
1: takie wyuczone, tak?
11: Dokładnie,
1: i robię
11: tak.
1: To, co rusz.
11: Tak, i niektóre rzeczy mamy wypracowane. Na przykład niektóre reakcje emocjonalne, niektóre nasze zachowania są wypracowane. Tak jak ja na przykład ty mi zadajesz pytania, to też wyciągam tą wiedzę z tego kawałka automatycznego, wiesz. Jeżeli tą wiedzę mam, jeżeli bym jej nie miał, no to już musiałbym szukać i uruchomić tą drugą część racjonalną, wiesz. Nasz mózg jest ogólnie leniwy. On promuje te rzeczy, które zużywają jak najmniej energii, a ten automatyczny jest tym mniej takim energooszczędnym. I tu się właśnie pojawia problem manipulacji, bo często właśnie te metody zakładają taką szybką reakcję, taką, która opiera się zarówno na szybkości informacji, jak i na emocjach. I wiesz, a kwestia jest tego, że my ulegamy częściej emocjom niż racjonalności. To jest ten przykład takiej koleżanki, która odeszła od faceta, chociaż wiemy racjonalnie, że to nie jest facet, zdradzał, oszukiwał ją, no to ona emocjonalnie kocha i nie wie czemu. I to jest taka gra mózgu, którą mamy na każdy dzień i to też się tyczy manipulacji.
1: Bo tak się zastanawiam, jakbyśmy najpierw zajęli się tą metodą telefoniczną, czyli oszust dzwoni, przeważnie są to osoby starsze i właśnie mówi, czy nawet podszywa się pod wnuczka, wnuczkę, że był wypadek, potrzebne pieniądze na prokuratora, na to, żeby wyjść z tak zwanego aresztu, czy ewentualnie inna metoda, policjant, prokurator, tak, zagrożone są pana pieniądze na koncie, trzeba je przenieść na inne konto techniczne, musi pan poprzelewać, a przy okazji pomoże nam pan schwytać przestępcę. Czy nam się nie powinna zaświecić czerwona lampka, że jakby mamy taki telefon, niby skąd, niby nie wiadomo, o jakiejś akcji, czy ewentualnie właśnie, że rodzina została poszkodowana i tutaj od razu właśnie wchodzą w grę te emocje i starsze osoby od razu reagują emocjonalnie i jakby nie zastanawiają się w ogóle, tylko ulegają i chcą pomóc? Jak to działa?
11: Pierwsza rzecz to jest zaskoczenie, no bo wiesz, zobacz, tu mamy taki, że jak ktoś do nas dzwoni nagle, no to my reagujemy z tego automatycznego. To tak jak na przykład, podam ci przykład, wyjeżdżasz, jedziesz na zielonym i ktoś ci wjeżdża na jego czerwonym, no to automatycznie hamujemy i to jest ta pierwsza reakcja, którą mogą wykorzystywać przestępcy, czyli zaskoczenie, bo wtedy uruchamiamy ten automatyczny, ten nawykowy. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, gra na emocjach. Czyli zobacz, że w momencie, kiedy słyszymy, że wnuczek jest chory i to się dzieje nagle, no to my automatycznie włącza nam się tryb, o Boże, chcę pomóc wnuczkowi. A wiadomo też, że osoby starsze w późnej dorosłości, no nasz ich mózg, jak i nasz w przyszłości działa troszkę już mniej jakościowo, jakby przetwarzamy wolniej, potrzebujemy więcej czasu, część nie pamiętamy, więc łatwo ulegamy temu takiemu zniekształceniu, takiego na skróty, że no dobra, to musimy ratować. Bo to jest nasz naturalny odruch i właśnie przestępcy często go wykorzystują, ten odruch pomocy, ten odruch, że szybko, i wtedy zaczynamy się zastanawiać. I teraz co jest pierwszym kluczem? Jakby bardzo ratującym jest, kiedy, żeby zapaliła się ta zielona lampka, jest danie sobie czasu na zastanowienie.
1: Czerwona.
11: Bo to jest ta czerwona, żółta, red flagi, jakkolwiek to by nazwać właśnie. I tutaj musimy sobie od razu zatrzymać, dobra, dajmy sobie 5 minut, żeby się zastanowić, bo to czasami te 5-10 minut daje nam moment, żebyśmy uruchomili tą część u góry przy naszym płacie czołowym. Ogólnie nasze czułko to racjonalne. Ono wtedy, ej, zaraz, poczekaj, ale mój wnuczek gdzie? Czy on ma taki głos? Albo na przykład, hej, zadzwonię do banku, bo ta informacja często idzie z racjonalnego. A my najpierw mówimy, no dobra, nasze pieniądze stracą. Ja sam nieraz miałem, pamiętam jak zakładałem swoją działalność gospodarczą, to pierwsze, co już dostawałem listy, że trzeba wysłać tu pieniądze na coś, a były na przykład podobne logo, jak jest CIDG, nasze tutaj rejestr działalności gospodarczej, tylko była podmieniona literka. Inny font i pierwsza reakcja, mam zapłacić, a później, ej, poczekaj, ale to jest bezpłatne przecież. I na szczęście moja wiedza i ten racjonalny kawałek mnie uratował, żeby stracić bodajże wtedy chyba 150 zł, ale no mogę stracić nawet 1000. Więc kluczem jest to, żeby wyrobić sobie ten znak rozpoznawczy, ej, sprawdź to zanim zareagujesz. To jest takie, hola, daj sobie 5 minut. I często właśnie te 5 minut daje nam możliwość uruchomienia tego trybu bardziej racjonalnego, bo w emocjach niestety podejmujemy decyzje impulsywne, podyktowane po prostu naszymi potrzebami, które mogą być nieadekwatne. Czyli ratuj, a może się okazać, że ratujemy złodzieja, a nie praktycznego wnuczka.
1: Dokładnie, bo też tak się zastanawiam, że wiadomo, dostajemy taki telefon i pierwsze wiadomo jest zaskoczenie, że jak to, ale no faktycznie coś się złego stało, ale dlaczego jakby brniemy dalej? Bo są przypadki, że właśnie nie dzwonimy, czy to do rodziny, czy to do banku, nie przerywamy rozmowy, tylko na przykład za chwilę proszę oddzwonić, tak, ja się zorientuję, albo nawet się centralnie, no tak powiem, bezczelnie rozłączyć i to sprawdzić, tylko dalej. I to też nie jest tak, że ta rozmowa trwa 3 minuty, tylko ona trwa jakiś czas, bo jest tak, trzeba przelać, trzeba podać konto, trzeba to. Są przypadki, że ludzie normalnie, no mieliśmy taki przypadek tutaj w Lubuskiej, nie wiem, Sulęcin, Strzelce, że pani czy pan przelewała pieniądze, w końcu aż, że tak powiem, wybrała w tym banku i pojechała do innego miasta, do innego bankomatu, żeby te pieniądze wybrać, bo już, no tu mi się trochę jakiś rozsądek powinien włączyć, że no jak to, kolejne pieniądze do następnego banku, oni ciągle chcą, coś tu nie styka, nie?
11: Dokładnie. I to jest właśnie kwestia, że zależności to, jakby to, co nas też wyróżnia jako ludzi, to jest właśnie taki rodzaj impulsywności, no bo przez życie sobie wyrabiamy takie strategie radzenia sobie, bo człowiek, który na przykład bardzo dużo pracuje racjonalnie, to ma większą szansę złapać to wcześniej. To nie znaczy, że jest lepszy, gorszy. Po prostu jakie mamy umiejętności, to tak działamy. Jak nie mamy wyuczonej sytuacji, że zostaliśmy oszukani, jesteśmy mniej czujni. A wiadomo, że często często tacy przestępcy podczas rozmowy jeszcze docinają emocjonalnie. Oni przyspieszają, bo to nie ma czasu, bo to 10 minut, o Boże, wiesz, bo były jakieś ruchy na koncie. I to już nakręca do reakcji lękowej. A my w lęku chcemy jak najszybciej działać, bo to jest ta reakcja adrenalinowa. Adrenalina średnio u nas w organizmie to tam pół godziny do godziny czasu działa. Później jest kortyzol, ten taki hormon stresu. Ale właśnie w adrenalinie działamy impulsywnie. Pewnie się spotkałaś, nie? Z takim impulsywnością. I kwestia jest tego, że według badań naukowych dotyczących naszego funkcjonowania biologicznego, to często tak, dzieci są bardziej impulsywne, no bo jeszcze nie umieją i mózg się rozwija. Nastolatkowie są impulsywni, no bo hormony, to też tam się dzieje, że tak powiem remanent wewnętrzny, który jest naturalny. No i osoby w późnej dorosłości, czyli osoby starsze, których mózg nie działa już tak wydajnie i po prostu te umiejętności są gorsze. I właśnie to wtedy jest trudne i wierzę ci, jak mówisz o tym, że osoba mogła jechać do następnego miasta, bo była tak emocjonalnie zaangażowana. Podam przykład też moich klientów, na przykład też w młodym wieku.
12: No właśnie, że się z tym spotykasz też i opowiadają o tym.
11: Jak najbardziej, zobacz, na przykład osoby, które mają zaburzenia osobowości, to są takie utrwalone sposoby funkcjonowania, to często jest tak, że jakaś sytuacja, która wywołuje u nich na przykład lęk przed odrzuceniem, powoduje, że taka osoba nawet może przez parę godzin odczuwać silne napięcie, lęk, złość, smutek, który jest w ogóle nieracjonalny i ta cząstka biologiczna reaguje nadaktywnie długi czas i właśnie w ramach procesu terapii ta osoba uczy się trochę, tak w cudzysłowie, przeprogramować ten tryb, żeby on reagował krócej i żeby mogła szybciej zrobić to sprawdzam, więc to jest umiejętność, którą możemy się nauczyć, równocześnie to jest umiejętność, którą możemy zatracać przez raz, nie ćwiczenie, no nie mamy takich doświadczeń, to po prostu ulegamy. Mi się osobiście też kiedyś zdarzyło zostać oszukanym, bo uległem temu, że chciałem zrobić komuś prezent i na OLX-ie było coś tam tanio i miałem, ojej, jak tanio, super, okazja, poczułem radość. I wyłączyło mi się to czujka, ej, i było tylko przelew na konto, zanim wyślesz. Niby wiedziałem.
12: Ale mimo wszystko.
11: Tak, wtedy straciłem 300 zł i to była ważna lekcja, bo później też nauczyłem się być czujnym i to było doświadczenie przydatne. Oczywiście wolałbym się uczyć na cudzych błędach niż na swoich. Ważne jest oczywiście wynieść z tego lekcję, ale kwestia, że możemy się tego nauczyć i to ważne, że też nad tym pracujemy w terapii, jak i pracujemy, więc tutaj warto faktycznie też starsze osoby, o których mówimy, uczyć tego, że są takie sytuacje, że jak tak się dzieje, zadzwoń do nas, albo jak tak się dzieje, zadzwoń do banku, no bo to są te rzeczy, które my wiemy, oni mają prawo tego nie wiedzieć, albo w emocjach zapomnieć.
12: No, zdarzają się takie sytuacje. Też w ogóle duża rola jest policji, która w ogóle robi różne kampanie. Oni edukują, spotykają się z seniorami, ta informacja idzie od nas przy każdym, no niestety, takim oszustwie. My też przypominamy, że tak policja nie robi, nie prosi o kasę, nie prosi o przelewy. To tak nie funkcjonuje w ogóle, ale mimo wszystko, i to nawet w ostatnich dniach pojawiały się informacje, że tutaj 200 tysięcy, tu 170. Bardziej były to takie internetowe, że tak powiem, machlojki w cudzysłowie, ale na przykład zdarzało się, była taka sytuacja, co dla mnie, jak sobie pomyślałam, jakby zupełny kosmos, że było na przykład w ten sposób, że pieniądze trzeba było przekazać osobie, która przyjdzie pod dom i pani rzucała pieniądze w reklamówce z balkonu. No to już jest dla mnie już w ogóle jakaś taka sytuacja, no mega. Mhm. Żeby się nie zorientować, no jak, pieniądze w reklamówce mam wyrzucić jakiemuś gościowi przez balkon, okno. Mhm.
11: I to jest właśnie grają kwestie tego trybu nawykowego, który jest rządzony przez nasze emocje. Wiesz, ten tryb jest, bo warto zrozumieć, odnieść się cały czas do biologii, bo to wtedy nabiera sensu, że to jest ten tryb, który mamy tak trochę, to jest tak nasza część gadzia mózgu. I on odpowiada za trzy rodzaje reakcji. Walcz, uciekaj lub się zamroź. Podejrzewam, oczywiście mogę tylko, że tak powiem, wyobrażać sobie, fantazjować, ale wydaje mi się, że taka pani mogła być w tym trybie albo walcz, albo uciekaj, bo w trybie racjonalnym mogłaby się zastanowić. I to czasami wydaje się, że przełączenie na ten tryb to czasami naprawdę jest kwestia, może być nawet minut, godzin. No mówię, takie osoby bardzo skutecznie straszą. Wiesz, ja sam, będąc psychoterapeutą, psychologiem, mam narzędzia, którymi mógłbym manipulować. Oczywiście tego nie robię, bo to nie jest moim celem pracy z ludźmi. Kwestia jest tego, że te narzędzia tak działają i można kogoś doprowadzić do stanu skrajnego, wykorzystując jego słabości. Osoby starsze niestety są bardziej podatne, nie przez głupotę, broń Boże, tylko przez po prostu warunki mózgu, też czasami doświadczenie, wykształcenie, no każdy z nas jest inny. Inaczej, ja na przykład jak pracuję w ośrodku naszym Szansa w uzależnieniach, to też jestem jako terapeuta bardziej podatny na pewne sygnały niż moi znajomi, którzy nie są psychoterapeutami uzależnień, bo ja pracuję i z uzależnieniami, i też z depresją, i lękiem. rękami, bo jestem też poznawczo-behawioralny, więc też inaczej. I oni na przykład nie zwracają pewne uwagi. Rozmawiamy i, oni, i ja później mówię, ej, zobacz, no tu jest ten mechanizm, to jest to. Mówi, jak mechanizm? No ale to wynika z moich doświadczeń, mojej wiedzy i też mojej czujności wynikającej z pracy. I dlatego to jest, wierzę ci, że mówiąc, że to się wydaje tak nieracjonalne, jakby osoba dosłownie, jakby jakaś cząstka była wyłączona. I często
12: właśnie
11: tak
12: powiedzieć, jakby, przepraszam, mózg był wyłączony.
11: I to często tak jest. Biologicznie rzecz mówiąc, czasami wysyłane są pewne takie składniki w mózgu, hormony, neuroprzekaźniki, które powodują, że jedna część mózgu się wyłącza. Ogólnie ta część gadzia, jak wysyła tam do góry informacje, to dosłownie jakby gadała do tej góry, ucisz się. I ona się wyłącza. Dlatego zobacz, podam przykład, jak jesteśmy na początku zakochani. To przecież to jest tryb, każdy nastolatek zakochany to troszkę jest, jakby też trochę mu tam zabrakło, każdy z nas to przechodził. I to jest właśnie ten tryb, że ta racjonalna cząstka...
12: Głupia?
11: Tego nie powiedziałem. Ale tak to działa. Podam ci jeszcze inny przykład. To propos zagranicznego. Pani bodajże z Wielkiej Brytanii była przekonana i przesłała tysiące dolarów, czy bodajże funtów, już teraz mogę się pomylić, Bradowi Pittowi, który potrzebował operację dla swojej byłej żony, bodajże Angeliny Jolie, i były wysyłane zdjęcia i ta pani w to uwierzyła. No wydaje się to po prostu tak aż niemożliwe, że aż... Na zasadzie, gdzie ta pani miała racjonalną część? Ona w to uwierzyła i ona wierzyła, bo on wysyłał historię. No przestępca bardzo dobrze korzystał raz, że z AI, też modulował głos, tak wysyłał głosówki, które przypominały. Pani była starsza i uwierzyła w to.
12: Nie chciałam powiedzieć a propos tego, to były też przypadki na przykład właśnie na amerykańskiego żołnierza, na lekarza i też były pisanie tak do kobiet, które albo potrzebuje, albo nie mogę coś wysłać, albo cło, albo coś tam. I kobiety wysyłały i traciły też kasę. Też były takie przypadki. No, faktycznie dla mnie, no, nie znalazłam się w takiej sytuacji. Mam nadzieję, że się nie znajdę. Ale tak myślę właśnie, czy człowieka by właśnie wyłączyło, czy by zareagował tak zwanie racjonalnie. No, tego chyba się nie da jakoś tak, nie wiem, sprawdzić.
11: W sytuacji, jak się dzieje, tak naprawdę...
12: Możesz symulację zrobić.
11: Jest to, znaczy powiem tak, symulację można robić i to właśnie jest kwestia też właśnie czasami terapii, czy też tego, tej edukacji, co mówisz przez policję, przez ciebie w radiu, czy przeze mnie jako psychologa. Im więcej zdobywamy wiedzy, tym jest większa szansa, że to nam wyjdzie. Bo zobacz, na przykład jak ja pracuję w terapii z jakimś człowiekiem, to nie jest tak, że ja go naprawiam, bo nie ma w nim nic, co jest zepsute. Kwestia, że budujemy razem umiejętności. Czyli na przykład, jak podam przykład tego sprawdzam, tej umiejętności takiej, takiego przeformułowania, budowania, sprawdzania myśli automatycznie. To dążymy do tego, że dana osoba robi to ze mną w gabinecie i ćwiczy ze mną. Ja wtedy jestem, to powiedzmy, tym w cudzysłowie ekspertem i nabywa ona umiejętność. I w sytuacji takiej nagłej ona zaczyna, ta umiejętność staje się automatem. I właśnie to jest naszym zadaniem, żeby to się stało. A najprostszą rzeczą w takim przypadku, jak mówisz, ile można powtarzać. Tu właśnie często psychologia podpowiada, im więcej, tym lepiej. No bo wiadomo, że jakby przyswajamy informacje takie, które są pozytywne, które nas, na przykład piosenka, która nam się podoba w radiu, to bardzo szybko uczymy się tekstu, nawet w nieznanym nam języku. Ludzie czasami śpiewali Gangnam Style, nie znając koreańskiego. I każdy z nas to przeżywał jakoś, pewnie. Tak sobie myślę.
12: Dokładnie.
11: Tak, ale rzeczy, które mamy trudne, nauka na przykład jakiegoś wiersza, 13-zgłoskowca na języku polskim, to była tragedia. Tak samo nauka jakichś nowych umiejętności. Dlatego to jest trudniej i trzeba sobie po prostu powtarzać, aż mózg się tego nauczy. I to tak samo działa. Na przykład, nie wiem, podam ci przykład wyuczonej reakcji. Lekarze na SOR-ze, czy na przykład osoby pracujące w karetkach, one uczą się reagować w trybie walcz, uciekaj, ale one muszą zatrzymać zimny racjonalizm. I zobacz, że osoby, które są postronne, my pacjenci, my często reagujemy właśnie atakiem paniki, złością, atakiem, a zobacz, że na przykład na tych filmach to fajnie widać, że te osoby są takie zimne, spokojne i one nie są nieludzkie, one mają to wyuczone, czyli jakby w momentach nagłych włącza im się ten system racjonalny. Oni mają już to trochę nawet można powiedzieć racjonalne, ale już to jest to automatem, więc da się to wyćwiczyć, trzeba to ćwiczyć długo, bo w sytuacji jak to się dzieje, no to już jest tak naprawdę, sprawdzam nasze umiejętności, więc jeżeli ktoś się na tym złapie, to znaczy, aha, potrzebuje się tego nauczyć. I to można polegać jeszcze tak na dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz, powtarzać. Druga rzecz, nauczyć takiej osobie, żeby na przykład pytała innych, bo wtedy potrzebujemy czasami kogoś z zewnątrz, kto mówi, kto ma tą racjonalność. Dlatego na przykład właśnie terapeuta ma ten zewnętrzny kawałek, no bo ja nie jestem zaangażowany emocjonalnie w twoją historię, nie przeżywam ją jak ty, więc łatwiej mi popatrzeć na rzeczy, które ty nie widzisz i ty z czasem się tego uczysz. I to jest właśnie kwestia, która może nas uratować.
12: Okej, czyli tak jak w sporcie ćwiczenie czyni mistrza, ale tak sobie myślę, czy my możemy możemy jakoś podpowiedzieć ogólnie właśnie słuchaczom, mieszkańcom, właśnie co zrobić, gdy na przykład otrzymamy telefon, bo na razie mówimy o tym telefonicznym kontakcie. Co robimy? Od razu się rozłączamy, jeżeli słyszymy, tak? Nie wiem, wypadek, no bo też może to być prawdziwe, prawda?
11: Jasne.
12: Sytuacja. I sprawdzamy, dzwonimy do rodziny. I jak mamy reagować? Co mamy zrobić?
11: Mhm. To, co możemy pierwszą rzeczą do zrobienia, którą tak, oczywiście ja tu podpowiadam, różne są sposoby, bo nie ma jednej uniwersalnej. To warto też zaznaczyć, że nie każda umiejętność zadziała w tym konkretnej sytuacji. Jedną z rzeczy, tak jak mówisz, można się rozłączyć, gdy nie mamy niepewności, ktoś próbuje sprzedać. No nie jest to nic złego, takiego przekraczającego granicę. Wiadomo, że czasami mamy przekonania, bo komuś będzie przykro, no ale kwestia, no nawet jeśli będzie, to on ma interes do nas, zadzwoni drugi raz. To ja mam takie przekonania bardziej racjonalne. Druga rzecz, jeżeli coś się dzieje, bardzo dobrym narzędziem, który ratuje, w terapii poznawczej to bardzo często testujemy, jest zapisanie tego i danie sobie czasu na decyzję. Oddzwonię do ciebie za 10 minut, albo oddzwonię za godzinę. Nauka takiego automatu, bo to jest ten czas, kiedy ja mogę zyskać ten czas na włączenie tego racjonalnego, bo tu chodzi o to, że wtedy przekierowujemy uwagę i możemy sobie zapisywać. Czasami jest tak, że jak ludzie mają na przykład bardzo silny lęk i są w głowie, to zobacz, że te myśli się często mnożą. Tam jest coraz więcej. Nasz mózg, ta część mózgu, tak, ona jest po to, żeby właśnie rozwiązywać problemy, więc wtedy jest tego więcej. A jak zaczynamy pisać to na kartce, to zaczyna nam się to układać. Dlatego pisanie na kartce, czy nawet w telefonie, w drugim telefonie wyciągamy, piszemy notatkę, może być pomocne. Czyli jeszcze raz, pierwsza rzecz, jak trzeba, to się rozłącz, zadzwoń do innych, sprawdź, bo to sprawdzam magiczne. Druga rzecz, daj mi, oddzwonię za 15 minut, albo proszę oddzwonić za 15 minut i klikam. Jeżeli to jest ważne, to oddzwonią. No tak racjonalnie. Jeżeli dzwoni lekarz, on ma, bierze pod uwagę, że to może być dla tej osoby, więc on oddzwoni. Jest duża szansa na to. Złodziej będzie kombinował, ale wtedy już możemy sprawdzić, zadzwonić do innych. I właśnie szukajmy pomocy wtedy innych, bo inni mogą mieć włączony ten tryb, który my mamy w tym momencie odłączony w wyniku emocji.
12: Dokładnie, to takie podstawowe zasady i warto je stosować. I tu mówimy, że w każdym wieku, oczywiście mówimy o seniorach, bo to jest grupa jakby najbardziej podatna, ale myślę, że i są przypadki młodszych osób, które też właśnie dały się zmanipulować. Teraz tak zastanawiam się a propos oszustw no, w sieci, czyli właśnie my nawet sami wyszukujemy, bo tak się zdarzają, że chcemy zainwestować, wyszukujemy jakieś platformy i trafiamy niestety na oszustów.
11: Zgadza się.
12: I tutaj jest bardzo ciężko, powiem szczerze, nawet ja sama, tak jak tutaj też i z policjantami rozmawialiśmy, żeby to wyłapać właśnie, bo to jest jakaś literka, bo to jest kropka albo przecinek. Strony są bardzo podobne, skopiowane. Czy na przykład ktoś też robi modulację głosu, używając właśnie narzędzia AI i tak dalej, bo to idzie też w tym kierunku. Czy my właśnie jesteśmy straceni, że tak powiem, na właśnie takie oszustwa, czy my możemy się jakoś obronić przed tym? Nie inwestować po prostu.
11: Jak najbardziej możemy się nauczyć właśnie, jak sobie z tym radzić, bo pierwszym najważniejszym krokiem jest właśnie duża wiedza na temat tego, jak to działa, bo to nas już, bo to już uruchamia w tym trybie, że ej, może to jednak nie jest do końca, że to jest prawda i zaczynam sprawdzać. I to nas ratuje, bo w momencie na przykład, jak mamy obrazy AI, no w tym momencie jesteśmy, jest to jakby część naszego życia, jest to naturalna, pewnie konieczna część. I chodzi o to, żeby wtedy sprawdzać, bo o ile są pewne strony, które już jest wymóg prawny do tego, żeby informować. Na przykład, to tak podam Ci jeszcze ciekawostkę, że Stowarzyszenie Poznawczo-Behawioralne nasze w Polsce jako pierwsze, oczywiście, które też jest związane z amerykańskim i też z europejskim, jako pierwsze w Polsce zalegalizowało i w regulaminie umieściło korzystanie z AI. I teraz w relacji z pacjentami. Ale jak to wygląda? Ja muszę poinformować pacjenta, że korzystam z narzędzia AI, po co ono jest i czy on wyraża zgodę i co najważniejsze, odpowiedzialność za wykorzystanie bierze, jest po mojej stronie. To nie jest tak, że odpowiada klient. No i to są tacy. I to jest jakby to uregulowane, no bo jest to potrzebne i jest to fajne narzędzie. Ale z drugiej strony są ludzie, którzy tego nie poinformują. I
12: no
11: tutaj
12: właśnie.
11: Jest pies pogrzebany.
12: Dokładnie.
11: Metaforyczny. I to, co trzeba zrobić przede wszystkim, to jest właśnie znowu, sprawdzamy i weryfikujemy. Bo tak jak mówię, dobra wiedza tego, że na przykład pewne teksty AI są charakterystyczne. AI czasami czegoś używa, jest tak zwana reguła trzech, używa trzech argumentów, albo używa tego, że pisze, potwierdza nasze zdanie, że nie pokazuje innej kwestii. I tu możemy sprawdzać. Ważne jest to, że jak oglądamy jakiś filmik, to w pewnym momencie jak się przyjrzymy, to zauważamy, że coś się nie zgadza, bo my odczytujemy też sygnały niewerbalne, czyli takie z ruchu twarzy, wiesz. Słuchacze słyszą mój głos, ale słyszą też jego modulację. Inaczej będę rozmawiał i oni mogą sobie, wiesz, podejrzewamy, w jakim ja jestem nastroju. Czy jestem zafascynowany, czy może znudzony, nie? To na tej zasadzie. I tak samo jak zaczynamy obserwować AI, trochę jak animacje. My wiemy, że to jest nieprawdziwe, bo się nie zgadza. I często AI popełnia te błędy. pewnie w przyszłości będzie popełniał ich mniej. Wiadomo, na to nie mamy wpływu, ale możemy weryfikować i sprawdzać. I to jest bardzo ważne, że wtedy możemy się odnosić do specjalistów i sprawdzać i dać kogoś, żeby pomógł nam zweryfikować. Bo to na przykład dzieci czy osoby starsze. I zobacz, babciu, to jest AI i to jest sztuczne, bo czasami ludzie nie wiedzą, czym jest AI. To się wydaje niby tak oczywiste, ale naprawdę zapytamy osobę starszą, ona może naprawdę nie zdawać sobie sprawy, że ten gadający Elvis, który mówi, że jak mi wyślesz pieniądze, wyślę ci piosenkę dla ciebie, bo on wyśle piosenkę dla ciebie. Wygenerowaną, ale on nie będzie wiedział, że to jest prawdą. I wtedy naszym zadaniem jest pokazać i nauczyć. I to jest trochę też nasza rola jako opiekunów, jako rodziców też, bo ważne jest to, i to jest też ważne, dziecko jak nie ma wiedzy od dorosłych, znajdzie odpowiedź sam. I pytanie, czy znajdzie ją dobrą, już jest warunkiem losowym.
12: Ja właśnie poruszyłeś ten temat, o którym właśnie chciałam zapytać, bo te filmiki, ale też i zdjęcia, które są tak, że to był wybuch, to było coś innego, tu się zapaliło i tak dalej. I właśnie dużo osób, nawet nie tylko starszych, nie potrafi rozróżnić, bo na przykład zdjęcie to już w ogóle jest trochę bardziej zagmatwana sprawa, ja tak uważam, no bo tam są te piksele, tu gdzieś jakieś przy obrębie, coś tam i tak dalej. To faktycznie trudno, ale wtedy faktycznie można gdzieś sprawdzić jeszcze ewentualnie, gdzieś zadać pytanie albo wrzucić w przeglądarkę, zapytać, coś takiego się wydarzyło, prawda? Ale a propos jeszcze młodego pokolenia, to powiem szczerze, że bywa, że młodzież szybciej rozpozna właśnie fałszywy filmik, czy stworzony przez sztuczną inteligencję, niż dorosły jeszcze, no, że tak powiem, też w sile wieku, nie staruszek czy senior. I faktycznie jest taka wymianka, że ja to myślałam, że to jest na przykład, że to faktycznie jest. To wiadomo, że takie, nie wiem, tak, gadające koty albo koty, które idą, albo pieski, które coś tam robią i tak dalej. No są zwierzęta, które potrafią pewne czynności wykonać, ale no bez przesady.
11: Zgadza się, tak. I to też ważne, że tak. I to jest zmiana pokoleniowa, wiadomo, zobowiązuje. My wychodzimy z pewnego pokolenia, oni przechodzą i uczą się. No, my się uczymy już w pewnym momencie od młodych i to jest naturalny kolej rzeczy. Tak jak my uczyliśmy naszych rodziców. I to jest kluczem, że możemy wtedy uruchomić tą naszą wspaniałą ciekawość do dziecka i z otwartością podejść do tego, czyli nie traktować na przykład czatu GPT, czy Claude'a, czy innych jako zło konieczne i zakazane nie wolno, bo my się często, wiadomo, boimy nowych rzeczy, że trochę zaprosić siebie do tego świata dziecka i trochę pogadać z nim, żeby pokazał nam tego, bo raz, że my się uczymy, to nam umożliwia też pomóc nauczyć go weryfikować to, a z drugiej strony możemy też wykorzystać, bo przypominam, narzędzia AI mogą też służyć w pomocy. Czasami jest tak, podam przykład, jest takie narzędzie, które czasami się wykorzystuje w ramach można terapii, oczywiście za zgodą znowu klienta.
12: Michał, bardzo Ci dziękuję za przyjście do studia. Jeszcze właśnie przypomnę, właśnie Michał Pilch, psychoterapeuta, psycholog, był naszym gościem. Nie ostatni raz.
11: Dziękuję serdecznie.
12: Dziękuję, do usłyszenia.
10: Dyskusje nad wartą w Radiu Vox FM Gorzów.

0: to promocja.
1: Na wyjazd na Mazury, w góry,
0: a może nad morze.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
1: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
0: Tankuj z Vox FM
1: na wakacje.
0: Autopromocja.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Na początek tragiczna informacja z Katowic. 45-letni górnik zginął w kopalni Murcki Staszic. Pracownika przygniotła bryła kamienia. Wypadek jest trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się zjawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. O narastającym napięciu na linii Warszawa-Kijów nasz reporter Michał Rawa.
1: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
2: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
1: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
0: A spór, przypomnijmy, dotyczy nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zdecydował o tym prezydent Zełenski. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialna za rzeź Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Dlatego ta decyzja wywołała ostrą reakcję polskich polityków. Kancelaria prezydenta tymczasem przekazała, że odebrała w poniedziałek order Orła Białego odesłany przez Zełenskiego. Trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Formalnie teraz musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera. Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zbrodnię w Mierzawie. Były policjant prewencji podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony został zatrzymany w poniedziałek po 12 w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
3: Czy coś mówił? Tak, przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
0: To jednak nie koniec pracy śledczych. Wciąż trwają szczegółowe oględziny.
3: Będziemy kontynuować czynności. To będą już głównie czynności procesowe, które będą realizowane pod nadzorem prokuratury rejonowej.
0: Przypomnijmy, w czterodniowej akcji poszukiwawczej brał udział prawie 300 funkcjonariuszy Straż Leśna oraz jednostki policji z sąsiednich województw, wspierane przez Komendę Główną. Przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się jutro. Wtedy też oficjalnie zostaną mu przedstawione zarzuty. Karol Nawrocki przybył do Turcji. Spotka się tam m.in. z prezydentem kraju Recepem Tayyipem Erdoganem. Dwudniowa wizyta, która rozpocznie się we wtorek, poprzedzi szczyt NATO. Ten odbędzie się w Ankarze za 2 tygodnie.
2: Naturalnie te rozmowy będą się koncentrować wokół zbliżającego się szczytu NATO, wokół tematyki bezpieczeństwa, wokół naszych priorytetów i wokół negocjowanych już na finiszu w zasadzie dokumentów w kwaterze głównej NATO, więc polityka bezpieczeństwa będzie kluczowym elementem.
0: Zapowiada szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Przywódcy omówią też współpracę dwustronną, regionalną czy udział Polski w pracach grupy G20. Karol Nawrocki spotka się także ze żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego w Turcji. Śledczy zapowiadają przesłuchanie kilkudziesięciu osób, w tym prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła 2 śledztwa w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym. Rozdzielono sprawę oszustw finansowych byłego kierownika SOR-u tego szpitala, Dawida Kacprzyka, oraz kwestię nadzoru nad SOR-em i utworzenia na nim tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
4: Te dwa postępowania są wielowątkowe i będą dotyczyły różnych zachowań, różnych osób. Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków i to słowo kilkudziesięciu, to mówimy nie o więcej niż 20, tylko myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach.
0: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Jak dodaje, przesłuchani zostaną lekarze, pracownicy SOR-u oraz przedstawiciele warszawskiego ratusza.
4: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Nie jestem na tym etapie w stanie wskazać, kiedy to będzie. Natomiast będziemy chcieli uzyskać niezbędne dowody, między innymi z dokumentów, żeby wiedzieć, o co pytać pana prezydenta.
0: Prokuratura zajęła się sprawą Szpitala Południowego po informacjach medialnych. Wynika z nich, że był już członek Koalicji Obywatelskiej i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk. Zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u Szpitala Południowego. Miał w nim utworzyć też specjalną ścieżkę VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek Rafał Trzaskowski powołał nową Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. To jest dopiero część tego, co mam do powiedzenia, mówił po wyjściu z sali rozpraw poseł PiS Dariusz Matecki. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbiła się w poniedziałek pierwsza rozprawa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na Mateckim ciążą też zarzuty fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
5: Gdybym nie pracował w Lasach Państwowych, to bym nie miał o czym mówić. To jest po prostu odpowiedź na zarzuty, które kieruje prokurator Ślepokura. Moim zdaniem całkowicie niezasadne, tak samo jak w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Nie tyle niezasadne, co tam są ordynarne też kłamstwa, ale do tego przejdę w swoim czasie.
0: Mówił poseł PiS. Jak dodawał jego obrońca Kacper Stukany, jego klient jest gotowy na długotrwały proces.
6: Taka jest specyfika tego, że jeżeli zarzuty są tak rozpisane i braki są tak poważne, no to trzeba mówić dużo, niestety. Czy ten proces potrwa długo? Myślę, że bardzo długo.
0: Przypomnijmy, Mateckiemu postawiono w sumie 6 zarzutów. Dotyczą one Funduszu Sprawiedliwości, prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Dariuszowi Mateckiemu grozi 10 lat więzienia. Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na Estrze w Zachodniopomorskiem. Traktory zjechały z trasy, potem jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
7: Urzędnik przyjechał z pełnomocnictwem od burmistrza do rozwiązania zgromadzenia. Powoływali się na ustawę prawo o zgromadzeniach. Policja jak najbardziej przychyliła się do tego. Zgodnie z ustawą to zgromadzenie w tym momencie uznano za rozwiązane i musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi. W jakim kraju żyjemy, że po prostu takie rzeczy załatwia się siłą, albo fizyczną, albo administracyjną.
0: Mówi jeden z protestujących rolników, Paweł Toporek. Rolnicy zapowiadają odwołanie od decyzji burmistrza do sądu. Jednak na razie nie mogą legalnie kontynuować protestu. Przypomnijmy, blokada ruszyła w południe przy węźle Gryfino. Organizatorzy zgromadzenia, rolnicy z powiatu gryfińskiego i pyrzyckiego domagają się rozmów z rządem, by wypracować rozwiązanie gwarantujące opłacalność produkcji rolnej. Przyczyną najprawdopodobniej była zmiana temperatury. Z 28 piętra Warsaw Tower w centrum Warszawy odpadła szyba i runęła na chodnik. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo do groźnego zdarzenia doszło około 3 w nocy i ruchliwe zazwyczaj miejsce było puste.
8: Szyba w tym budynku wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został pojazd marki Fiat. Użytkownik tego pojazdu został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia.
0: Relacjonuje nadkomisarz Marta Sulowska ze stołecznej policji. Zarząd budynku zapewnia, że konstrukcja pozostanie w pełni bezpieczna, a incydent nie wpłynął na funkcjonowanie obiektu.
9: Wszystko jest zabezpieczone, było wszystko od samego początku już przez ochronę bardzo sprawnie zabezpieczone, zarówno ulica, jak i to miejsce zdarzenia. Alpiniści zostali bardzo szybko wezwani.
0: Mówi Daniel Miernik, specjalista od fasad z grupy HBR, z której jest właścicielem drapacza chmur. To nie pierwszy tego typu incydent w tym miejscu. We wrześniu ubiegłego roku z 11 piętra wieżowca spadła szyba, rozpadając się tuż obok ogród kawiarnianego. Wtedy też nikomu nic się nie stało. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewnia Straż Pożarna. To początek lata, który już teraz pokazuje swoje burzliwe oblicze. Silny wiatr, burze, susza i pożary, tego spodziewają się strażacy. Mają jednak nadzieję, że w te wakacje nie powtórzy się jedna z najbardziej niszczycielskich nawałnic w historii Polski, która 9 lat temu szczególnie mocno dotknęła Kujawy, Pomorze i Bory Tucholskie. Szczegółem Dawid Olszewski.
10: Karol Smarz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy doskonale pamięta nawałnicę, która w 2017 roku nawiedziła przede wszystkim Pomorze, Kujawy i Bory Tucholskie. Zginęło 6 osób, w tym 2 harcerki. Silny wiatr niszczył domy i spowodował ogromne spustoszenie w lasach.
11: Patrząc na tamtą skalę, cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. Pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
10: Na ekstremalną pogodę przygotowani są też harcerze, zapewnia komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP. Beata Barcińska podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej.
12: Przygotowujemy już nasze dzieci do tego, że jak jest gwizdek, to po prostu w kilka minut wychodzą.
10: Na Kujawach i Pomorzu ZHP zorganizuje ponad 75 form wypoczynku.
0: W wakacje skorzysta z nich około 5000 harcerzy. Zapinamy pasy, nie chodzimy po pojeździe, ostrożnie wsiadamy i wysiadamy oraz uważamy na parkingach. Dobre maniery obowiązują nie tylko przy stole, podobnie jest z właściwymi zachowaniami w czasie podróżowania. Warto przypomnieć dzieciom o zasadach tuż przed wyjazdami na wycieczki, obozy czy kolonie, uważa Paweł Gruszka z Lubelskiego Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego.
13: One są tam zainstalowane przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa. Wszelkie statystyki, również wypadkowe, pokazują, że pasażer, który jest jest przypięty w autobusie, ryzyko w przypadku jakichkolwiek zdarzeń, odniesienia obrażeń czy śmierci jest zdecydowanie mniejsze niż osoby, która w pasy nie jest zapięta.
0: Kierowca autokaru musi również przestrzegać czasu pracy, dlatego ważne jest pilnowanie czasu odjazdu i długości przerw w podróży.
13: Przestrzegajmy dzieci i wpajajmy im to przed wyjazdem, aby po autobusie w trakcie jazdy nie chodziły. Cały czas siedzimy na swoich miejscach, ponieważ jakiekolwiek chodzenie w autobusie jest bardzo niebezpieczne, bo w sytuacji hamowania dziecko poleci do przodu i może sobie zrobić dużą krzywdę. Proszę uprzedzić dzieci, żeby przed wyjściem z autobusu, gdzie widoczność wiadomo jest bardzo ograniczona, aby upewniły się, że na ten parking mogą bezpiecznie wysiąść. Także nie ma wybiegania z autokaru, tylko powinno być to wyjście bardzo rozważne, powoli, z upewnieniem się, czy wokoło mamy do czynienia z sytuacją bezpieczną. Prośba, aby pasażerowie zachowywali się w pojeździe na tyle spokojnie, dość cicho, aby nie dekoncentrować kierowcy, aby nie wprowadzać nerwowej atmosfery, jakichkolwiek napięć, które mogłyby wpływać na percepcję kierującego.
0: W szkołach już czekają na wakacyjny odpoczynek i odliczają godziny do zakończenia roku szkolnego, ale nie wszyscy mogą leniuchować w wakacje. Mowa oczywiście o uczniach szkół muzycznych. Wprawdzie nie będą mieć klasówek i odpytywań, ale muszą pozostać w reżimie ćwiczeń i grania na instrumentach. Dlaczego?
14: Ćwiczycie codziennie. Czy taka przerwa dwumiesięczna jest w waszym przypadku możliwa?
15: Nie za bardzo, niestety. Trzeba cały czas szlifować.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Zbigniew Kuźmiuch, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Ale wam PiS zrobił naprawdę prezent na 77. urodziny Jarosława Kaczyńskiego. Nie PiS, znaczy, tylko KO.
2: Platforma, no, tak. Panie redaktorze, tak, oczywiście do tego nie podchodzimy, no bo oczywiście sytuacja w ochronie...
3: Nie, no proszę mnie nie bajerować.
2: Sytuacja w ochronie zdrowia jest od dawna bardzo poważna, zwracamy na to uwagę. No już debata nad budżetem na ten rok, kiedy było jasne, że zabraknie w tym systemie 23 miliardy złotych, no była niezwykle burzliwa i później widzieliśmy tego konsekwencje. Te kolejne rozporządzenia pozwalające na likwidację oddziałów położniczych, ograniczenie wydatków na diagnostykę, no to były kolejne, że tak się wyrażę, dzwony alarmowe i w każdej tej sprawie bardzo mocno to eksponowaliśmy.
1: A Donald Tusk się zręcznie odciął od tej sprawy, no. Wielka kontrola, wielka uwaga państwa. W ogóle się wszystko zmieni. Niech pan sobie wyobrazi, że na lepsze.
2: Panie redaktorze, to jest najdziwniejsze, że obydwa wybory ministrów zdrowia to są osobiste wybory Donalda Tuska. Ja byłem zdumiony, że...
1: Trzeba było zapytać sztucznej inteligencji, panie premierze, a nie intuicyjnie.
2: No więc właśnie, że pani minister najpierw z różdżką, która w czarodziejski sposób miała odmienić ochronę zdrowia, co było gigantyczną naiwnością, bo przecież jesteśmy dorosłymi ludźmi i wiemy, że problemy ochrony zdrowia są tak poważne, że nie tylko różdżką, ale nie wiem, jakąś potężną...
1: Tylko tutaj prezent polega nie na tym, że w służbie zdrowia jest źle albo na SOR-ze, bo to obawiam się jest taki endemiczny stan Polski. Natomiast to, że działaczka Koalicji Obywatelskiej, nie najwyższego szczebla, ale nie najniższego, swoim robił badania szybko, a nie swoim tak jak wszystkim, normalnie.
2: Tak, to jest rzeczywiście wyjątkowy skandal, to zwłaszcza, że związany ze szpitalem zupełnie nowym, panie redaktorze, to jest, jeżeli chodzi o substancję materialną, to jest, zdaje się, najnowocześniejszy szpital w Polsce. Powstał za pół miliarda złotych i wydawało się, że może być taką wizytówką Warszawy. No i okazuje się, że po paru latach funkcjonowania jest tą wizytówką, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu. Rzeczywiście ta szybka ścieżka dla VIP-ów jest no, przygnębiająca. Ja sam no, mam w wieku 94 lat, w związku z tym te szpitale odwiedzam i wiem, jaka jest sytuacja. W zasadzie chyba w każdej placówce ochrony zdrowia to jest rzeczywiście sytuacja bardzo poważna. Więc no, jeżeli jest taka ścieżka dla prominentnych polityków i jednocześnie ludzie na tym przysłowiowym SOR-ze rzeczywiście no, zgłaszający się z reguły w trudnej dla siebie sytuacji życiowej muszą czekać wiele godzin, no to bulwersuje, myślę, nie tylko zwolenników obecnej opozycji, ale także tych, którzy do tej pory popierali Koalicję Obywatelską.
1: Mają czas wtedy na refleksję, a czemu nie wyrobiłem sobie dobrych znajomości w Koalicji Obywatelskiej? Robert Bąkiewicz to nasz nowy bohater narodowy?
2: Panie redaktorze, Robert Bąkiewicz moim zdaniem robi i ludzie związani z tym środowiskiem dobrą robotę, zwracając uwagę na bezpieczeństwo naszych granic właśnie, chronienie nas przed nielegalną imigracją.
1: Daleko pojechali chronić nas przed imigracją.
2: Natomiast to wydarzenie, oczywiście ono jest bulwersujące w tym sensie, panie redaktorze, że no, zostali zaatakowani Polacy, moim zdaniem, przez policję niewspółmiernie do tego, co tam robili. I to jest naprawdę oburzające.
1: Wie pan, no tak. Ja jestem z tego pokolenia, że tak generalnie jak widzę policję zmierzającą w stronę demonstrantów, to odruchowo raczej jestem za tymi drugimi. Chociaż bardzo cenię pracę funkcjonariuszy publicznych. Jako wierny kibic nieraz widziałem policję naprawdę w dobrych akcjach, bardzo profesjonalnych. No i tak dalej. Już nie chcę kadzić policji, bo wyjdzie na to, że wie pan, mam płacone. A to tylko serca. Ale proszę pana, no, robimy my Polacy niezgłoszoną, czyli nielegalną manifestację w Berlinie i naprawdę mamy larum podnosić, że policja to gasi?
2: Panie redaktorze, Niemczech? Sprawa jest bardziej skomplikowana niż pan to opisał. Otóż To była tak zwana demonstracja spontaniczna, dopuszczalna także prawem niemieckim. Co więcej, okazało się, że oczywiście policja...
1: Spontaniczna, przyjechali z Polski do Berlina. To...
2: Okazuje się, że policja od tej strony była przygotowana, bo jeden z tych policjantów był polskojęzyczny i w związku z tym on komunikował się bezpośrednio. Otóż do przedstawicieli ruchu Bąkiewicza powiedział bardzo wyraźnie, że na 99,9% pozwolą im podejść tą grupą pod ten pomnik, tylko on musi jeszcze ustalić szczegóły i potrzebuje 5 minut. To 5 minut czekania zmieniło się w 1,5 godziny.
1: Takie są współczesne Niemcy, to nie jest tak jak kiedyś, proszę pana. Że...
2: Nie, no ale odnoszę wrażenie, że te konsultacje były głębokie i później, tak jak mówią towarzyszący im dziennikarze, policja dosyć nagle zrobiła się bardzo brutalna i prowokująca. I rzeczywiście te filmy, które zostały tam nagrane, no pokazują niezwykłą brutalność wręcz policji. No, pan funkcjonariusz ma oczywiście te środki przymusu bezpośredniego i powinien ich używać, ale jeżeli używa nóg do zaatakowania demonstranta, kolana, uderzając go w głowę, jeżeli starszych ludzi się przewraca, wykręca im ręce w sytuacji, kiedy nie są agresywni, no to nie ulega wątpliwości, że użyto siły ponad miarę. No i co jest, wie pan, zasmucające, no to brak reakcji naszych służb zagranicznych. Otóż podejście państwa do tego rodzaju sytuacji powinno być niezależnie od poglądów politycznych. Ja rozumiem, że ruch u Bąkiewicza się nie lubi, ale to nie oznacza, że polskie władze nie powinny się upominać o los polskich obywateli.
1: Proszę pana, to dajmy jeszcze samemu poszkodowanemu prawo głosu, ale powiem panu od razu uczciwie, daję te prawo głosu dlatego, że wydaje mi się, że nie jest to głos najmądrzejszy.
3: Nie zrobiliśmy, powtarzam, nie zrobiliśmy żadnego przestępstwa. Nie zrobiliśmy tak naprawdę żadnego zgromadzenia. Jest nas kilka osób. Chcieliśmy uczcić polskie ofiary, a Niemcy nam tutaj dzisiaj po prostu to w skandaliczny sposób zabraniają. To przypomina najgorsze czasy, w których niemieccy naziści mordowali naszych dziadów.
1: I widzi pan, dłuższy wywód, zupełnie logiczny i poprawny. I nagle ci naziści, bo wykręcili komuś ręce. No to zupełnie jak naziści. Oni są znani byli z tego, że wykręcali ręce. Proszę pana, no.
2: Panie redaktorze, w sytuacji, kiedy rzeczywiście człowiek w niemieckim mundurze nadużywa swojej...
1: W Niemczech to niezwykle mają niemieckie
2: mundurze. Tak, to prawda. No ale patrzę z perspektywy Polaka. Nadużywa swojej władzy. No to może budzić daleko idące skojarzenia. No może trochę za daleko.
1: Panie pośle, znamy się trochę.
2: Panie redaktorze, to jest emocjonalna wypowiedź, rozumiem, że zaraz po tym, jak ten atak nastąpił, więc jestem w stanie zrozumieć człowieka wypowiadającego się w emocjach.
1: A to może pan moje też emocje zrozumie, chociaż one będą trochę fingowane, bo my nauczyciele na ogół udajemy te emocje, żeby po prostu uczniom się nie nudziło. Ale rzeczywiście mam trochę prawdy w tej emocji, kiedy ktoś porównuje coś z komunizmem, nazizmem, gułagami, obozami śmierci, gestapo. No oczywiście w chwili wzburzenia człowiek ma prawo pleść bzdury i pewno nie jeden kibic tam kiedyś sobie krzyczał gestapo, a naprawdę to też nie ma żadnego sensu, prawda? No dobra, są chwile wzburzenia. No, ale generalnie my, mówiąc tak, porównujemy po prostu... My tak naprawdę bronimy wtedy tych nazistów, komunistów i innych złych ludzi, bo porównujemy ich do tych, którzy są jeszcze do wytrzymania. Wie pan, jak policja pałuje, to jest bardzo nieprzyjemne, ale jak gestapo torturuje, to nie jest to samo. I tak, no i chodzi mi o to, że dlatego tak się emocjonuję, że nawet w dobrej sprawie, a zwłaszcza w dobrej sprawie, trzeba moim zdaniem rozgraniczać różnego typu...
2: Najprawdopodobniej w takiej rozmowie jak ta nasza dzisiejsza, pan Bąkiewicz pewnie by takich porównań nie używał, no ale w związku z tym, że to było, że tak się wyrażę, na gorąco, to być może takie skojarzenie mu do głowy przyszło i moim zdaniem w takich emocjach ono być może było uprawnione.
1: Na gorąco był jeszcze zrobiony chyba klip Prawa i Sprawiedliwości.
4: Ty czekasz w wielomiesięcznych kolejkach do lekarza. Oni mają prywatny SOR w publicznym szpitalu. Tobie odwołują zabiegi i operacje. Oni są natychmiast przyjmowani bez kolejki. Publiczna służba zdrowia bankrutuje. On dostaje 1 600 000 zł tylko dlatego, że ma legitymację partyjną. Oni stworzyli dwie Polski. Jedna stoi w kolejce, druga przy korycie.
5: Dotarło, zakute u...
1: No i widzi pan, moim zdaniem ten klip złośliwy, na granicy dobrego smaku, nie przekracza tej granicy. Można po prostu nie zgadzać się z atakowaniem premiera Tuska, bo on jest taki dobry, ale moim zdaniem nie można powiedzieć tak, Boże, jak oni mogli? No tak mogli, to jest normalna polityka. Okej, ten klip, widzi pan, chwalę pana, zanim jeszcze pan pochwali klip.
2: Klip jest rzeczywiście dużo mówiący, ale panie redaktorze, rzeczywiście ta sytuacja jest absolutnie bulwersująca. Tak jak powiedziałem, no, sytuacja w ochronie zdrowia także za naszych rządów przecież nie była satysfakcjonująca, ale staraliśmy się tę rzeczywistość poważnie zmieniać. Problem, którego tutaj dotykamy, to jest problem wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. My także uznaliśmy, że ten odpływ chociażby lekarzy czy pielęgniarek wykwalifikowanych, no po prostu paraliżuje ten system. Stąd ustawa z 2017 roku, a później, jeżeli dobrze pamiętam, z 2022 roku, regulująca płace, to znaczy pozwalająca na

0: to można powiedzieć...
1: W skandale, no po prostu w skandale.
0: Że przy złych płacach też mogłaby się tworzyć taka patologia, bo człowiek chciałby tam naściubić tymi trochę chyba lewymi dyżurami, no, dorobić do pensji. Tutaj tylko zachłanność jest usprawiedliwieniem pewnego rodzaju.
1: W każdym razie tutaj dochodzi jeszcze ten wątek polityczny, no tak jaskrawy rzeczywiście. Młody człowiek, no niezwykle aktywny działacz Platformy, tuż po studiach, bez specjalizacji, obejmuje nagle ważną funkcję w tak, że tak się wyrażę, nowoczesnym szpitalu. No i okazuje się, że to wysokie wynagrodzenie całkiem nie było przypadkowe, no bo on stworzył właśnie ten system VIP-owskiej szybkiej ścieżki.
0: Panie pośle, premier Donald Tusk ma w tej sprawie inne zdanie.
2: Będziemy, mam nadzieję, że we współpracy ze środowiskiem medycznym, ze środowiskiem lekarskim, szukali dalszych rozwiązań prawnych, które uniemożliwią nadużywanie tego systemu. Bo to, że on jest nadużywany i że znajdują się ludzie, którzy wykorzystują cynicznie ten system, żeby zarabiać w sposób nieuprawniony gigantyczne pieniądze, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości.
0: Widzi pan dialog, troska, refleksja.
1: No tak, rozumiem, że pan premier przyjdzie pewnie jutro do Sejmu tuż przed głosowaniami i będzie nas namawiał na współpracę w tej sprawie. Tu są, panie redaktorze, dwie ważne te rzeczy. Z jednej strony rzeczywiście wykorzystywanie tego systemu podwyżek płac do tworzenia swoistych kominów zarobkowych, no bo 1 600 000 rzeczywiście robi wrażenie, ta ilość godzin 331 w miesiącu rzeczywiście robi wrażenie, myślę, na wszystkich, także na lekarzach, no ale jeszcze jest ten wątek polityczny. Prawdopodobnie ten wątek, panie redaktorze, media będą rozwikływały. Pojawiają się już pewne nazwiska. No właśnie, i jeżeli to się potwierdzi, jeżeli chodzi o te nazwiska, no to Donald Tusk będzie musiał udać się do drugiej izby parlamentu i porozmawiać z jego szefową, jak to się stało, że z tej szybkiej ścieżki w tej bardzo trudnej ochronie, sytuacji w ochronie zdrowia korzystały. Zdaje się, że będą także inne prominentne nazwiska, więc to jest...
0: Ale nie chce pan użyć tego słowa Małgorzata Kidawa-Błońska, ja to muszę zrobić.
1: Panie redaktorze, no to się pojawiło w mediach, oczywiście nie mamy na to twardych dowodów, rozumiem, że one już gdzieś są, bo słyszałem, że w konkurencyjnej dla państwa stacji była ta zapowiedź, że te nazwiska są znane. Wprawdzie ktoś tam ostrzega, żeby ich nie używano, no bo to jest tajemnica lekarska, ale odnoszę wrażenie, że sprawa jest tak drażliwa, że te nazwiska się pojawią.
0: Jeżeli chodzi o sprawy lekarskie, to mam nadzieję, że one nie będą wypływały. Natomiast jeżeli chodzi o ewentualne przyspieszenie badań, wszystko jedno jakich, no to one mam nadzieję, że właśnie będą wypływały. Wie pan, co zrobił Włodzimierz Czarzasty? Powiedział, tu sobie do klapy włożyłem Słowika i nazwałem go Patryk. To dlatego, że Patryk Słowik jest tym dziennikarzem, który być może obali rządy Donalda Tuska. Proszę pana, to nie są żarty. Bo to jest taka afera tego rozmiaru, co do której każdy może powiedzieć wszystko, rozumiem.
1: Tak, to prawda. To nie jest skomplikowane, bo każdy albo prawie każdy w odniesieniu do swoich potrzeb osobistych albo swojej rodziny gdzieś tam terminował na takim SOR-ze i wie, jak to wygląda od środka. Wie, że to jest bardzo często upokarzające. Nie dlatego, że lekarze nie chcą, że tak się wyrażę, ciężko pracować, tylko dlatego, że tych pacjentów jest tak dużo, że na tę pomoc często w autentycznej potrzebie, dramatycznej, z bólem, trzeba poczekać parę godzin. Jeżeli teraz taki człowiek dowiaduje się, że mógł być inny sposób szybkiego uzyskania pomocy, to rzeczywiście to absolutnie bulwersuje. I z tego, co się orientuje, to bulwersuje nie tylko obecną opozycję, ale bulwersuje także dotychczasowych, twardych zwolenników Koalicji Obywatelskiej.
0: Super Express, trzecia strona, sensacyjna wiadomość. Jarek nie obchodzi urodzin. Tak mówi Jan Maria Domaszewski, jak wiadomo, brat cioteczny prezesa Prawa i Sprawiedliwości. A ja chciałem pana zapytać, jaki pan prezent przygotował? No rozumiem, że czeka pan do imienin.
1: Panie redaktorze, nie wiem, jak jest z urodzinami, bo tak blisko prezesa nie jestem, no ale dzisiaj z tego, co wiem, w godzinach popołudniowych będzie tradycyjna msza święta w Krakowie. Corocznie prezes tam jest właśnie w dniu urodzin swoich i brata.
0: Rozumiem, to oczywiście bardzo, bardzo piękna, proszę pana, uroczystość, ale my też się przygotowaliśmy do tych urodzin, bo ciągnęliśmy

0: wróciliśmy trochę do archiwum i oto taka, no zresztą znana bardzo, ale tutaj rozbudowana, autorska wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego sprzed wielu lat.
1: Kim chciałbyś być? Minister sprawiedliwości, premier, prezydent.
2: Cel. Ja bym chciał być emerytowanym zbawcą narodu.
1: A dlaczego? Ale emerytowanym to znaczy chciałbyś mieć 65 lat?
2: Nie, nie, nie. Chciałbym mieć 45, tyle co mam. No. I tak ja troszkę tęsknię za takim, powiedzmy sobie, jakby zwykłym, spokojniejszym życiem. Chociaż też i bardzo lubię takie, jakie mam, ale to jest taka ambiwalencja.
0: Są złośnicy, którzy wielokrotnie wypominali Kaczyńskiemu tę wypowiedź. Emerytowany zbawca narodu, ha, ha, ha. Wie pan, ja teraz coś powiem o sobie. O niczym innym bym nie marzył, jak o tym, żeby w stosunkowo młodym wieku, czy już nie dzisiaj, mieć spokój, jeżeli chodzi o różne bieżące sprawy, a służyć temu krajowi. Najlepiej w sposób taki właśnie nie bardzo angażujący fizycznie. I naprawdę nie wiem, kto nie ma takich marzeń. To jest moim zdaniem niezdrowy, czy ktoś nie ma takich marzeń.
3: I myślę, że panie redaktorze, na tej drodze prezes zrobił naprawdę bardzo dużo. No, przecież jest człowiekiem, który stworzył paru prezydentów i paru premierów, którzy dobrze...
0: czuje się tak zbawiona dzięki temu.
3: Ja wiem, że ma także wielu przeciwników, ale no nie ulega wątpliwości, że te jego wybory dotyczące prezydentów i te prezydentury Polsce się przysłużyły także. Premierostwa moim zdaniem były bardzo skuteczne. Mam tutaj na myśli i premierostwo na przykład Beaty Szydło i Morawieckiego, które przypadło na naprawdę skrajnie trudną sytuację zewnętrzną i wewnętrzną. No, przypominam chociażby ten COVID. I panie redaktorze, bardzo często atakujemy, znaczy jesteśmy atakowani za ten czas z różnych powodów. Później przecież była agresja Rosji na Ukrainę, także bardzo ciężkie decyzje, ale no, mam jakieś porównanie, bo w tamtym czasie byłem w parlamencie europejskim i patrzyłem na rzeczywistość, nie wiem, belgijską, holenderską, niemiecką po części, bo trzeba było się przemieszczać samochodami. To naprawdę my w tym okresie covidowym, idąc tą taką środkową ścieżką, rzeczywiście no, nie popadając w skrajności, ocaliliśmy i gospodarkę, i dużą część społeczeństwa. Ja wiem, że są Polacy, którzy uważają inaczej i bardzo często są je bardziej po prawej stronie niż Prawo i Sprawiedliwość, ale nie ulega dla mnie wątpliwości, że to były decyzje bardzo rozsądne i ci ludzie w tym trudnym czasie się spełnili. Ale to byli przecież, no może oprócz brata prezesa, to wszystkie pozostałe kandydatury były dosyć nieoczywiste i prezydenckie, i premierowskie.
0: Jedna była oczywista, bo można powiedzieć, że bracia Kaczyńscy współwykreowali kandydaturę Lecha Wałęsy, ale o tym samym Lechu Wałęsie potem mówił Kaczyński, przecież chyba wszyscy widzimy, że on się do tego nie nadaje. Jeszcze tam po drodze był Kazimierz Marcinkiewicz, mniej więcej podobnie zresztą wykreowany, a tylko rzeczywiście trochę znikąd, a potem Jarosław Kaczyński mówi tak, to chyba jest oczywiste, że ten pan do tego on się nadawał głównie do bali, a nie do rządzenia. Co tak? Czyli nie wszystkie chyba te decyzje były
3: mówię o tych, które długo trwały i okazały się niezwykle skuteczne.
0: Ale wie pan, mówił pan prezes tutaj swoich tęsknotach. A wie pan, jaką ja odczułem tęsknotę? Do tego roku 94, pamiętajmy, to jest po aferze lustracyjnej, po nocy teczek, obaleniu rządu Jana Olszewskiego. Wydawało się, że emocje są po prostu już nie do wytrzymania. Dla mnie były nie do wytrzymania. Patrzyłem na ludzi Solidarności, bardzo często bohaterskich, zasłużonych, którzy zachowywali się jak szaleńcy. Źle to wspominam. I w 94 roku Jarosław Kaczyński udziela wywiadu Teresie Torańskiej, czyli takiej legendarnej dziennikarce, ale ewidentnie z tamtej strony, tej demoliberalnej, która zrobiła przedtem wspaniałą książkę Oni, za rozmowy z komunistami, a teraz wymyśliła sobie w 93 roku, że teraz będzie książka My, ale tylko z solidarnościowcami, z którymi jest po imieniu. Bo no jak my, to my, prawda? I niech pan zobaczy. Wyobraża pan sobie dzisiaj rozmowę z Konradem Piaseckim, nie mówiąc o Monice Olejnik, której Jarosław Kaczyński uśmiecha się, jest w miarę pogodny, dowcipkuje na swój temat, a przecież emerytowany zbawca narodu, to było takie triki, jak to się dzisiaj mówi, można by to wykorzystać przeciwko mnie, nie szkodzi. Bo ja sobie tak wyobrażam z wielkim trudem, a tęsknię do tych czasów.
3: No, emocje po obydwu stronach bardzo urosły i rzeczywiście przyznaję, że prawdopodobnie taki wywiad teraz nie byłby możliwy.
0: Chociaż wie pan, nadzieja umiera ostatnia, prawda?
3: To prawda.
0: To jest zupełnie oczywiste. Na przykład nadzieja Jana Grabca chyba jeszcze tkwi w nim taka, że ruszy wreszcie ten system rozliczeń PiS-u. Jak wiadomo, te sprawy związane z komisjami śledczymi, które miały być takie szczególnie owocne, okazały się umiarkowanie owocne, by tak powiedzieć oględnie. No, nie spełniły oczekiwań.
3: Parę z nich skończyło się skandalem. Jeżeli pan pozwoli, jedna kwestia związana z tą komisją śledczą w sprawie Pegasusa. Otóż, panie redaktorze, ta komisja śledcza uczyniła wielkie szkody naszemu krajowi. Ja nie będę brnął w szczegóły, powiem tylko o tej najważniejszej moim zdaniu rzeczy. Służby muszą mieć oczy i uszy. Jeżeli ten system był taki, być może były jakieś próby jego wykorzystania niezgodnie z prawem, tego z tej komisji śledczej też się nie dowiedzieliśmy, ale okazuje się, że w sytuacji tego powszechnego zagrożenia brak takiego systemu, ja oczywiście nie mam pewności, czy służby nie dysponują czym innym, ale po rezultatach widzę, że być może jest z tym słabo, skoro mogą przyjechać ludzie, którzy gdzieś są notowani poza granicami naszego kraju, podłożyć ładunki wybuchowe, które Bogu dzięki nie przyniosły katastrofy kolejowej i wyjechać przez naszą granicę. Jeżeli może pojawić się człowiek, który przeciwnika Putina zastrzeli w biały dzień na ulicy i także się ulotni, to znaczy, że służby nie mają oczu i uszu, a to jest pokłosie niestety tej nieodpowiedzialnej komisji.
0: Może nie używają po prostu ci potencjalni zbrodniarze telefonów komórkowych i wtedy nie można ich podsłuchiwać Pegasusem. Tego po prostu nie wiemy.
3: Tego nie wiemy, ale panie redaktorze, słabość w tej sprawie pokazuje, że służby straciły oczy i uszy.
0: Ale były szef ABW, czyli Krzysztof Bondaryk, miał taką wypowiedź zaraz po zakończeniu prac Komisji Pegasusowej. Jest takie przekonanie w resorcie sprawiedliwości, prokuraturze i tak dalej, że Pegasus był czasem dobry, a czasami zły, kiedy jego zakup i użycie były od początku przestępstwem. Były szef ABW, wie pan, nie poparłby tutaj.
3: Nie, panie redaktorze, oczu i uszu, naprawdę nie wiem, dlaczego pan Bondaryk mówi takie rzeczy, ale tak naprawdę przeznaczono na to pieniądze publiczne. To że nie z tej podziałki klasyfikacji budżetowej, to moim zdaniem nie jest przestępstwo, naprawdę.
0: I wie pan, ja też tak myślę, że słowo przestępstwo jest często nadużywane, prawda,
3: Być może dyscyplina finansów publicznych, ale na pewno nie wielka komisja i na pewno nie zajmowanie majątków tych, którzy te decyzje podejmowali i wydawanie za nimi europejskich nakazów aresztowania.
0: Ja po prostu Janowi Grabcowi, panu ministrowi, który domagał się od urzędów, żeby wzięły się, skoro te komisje to nie bardzo wypadły, to żeby tak urzędy się wzięły teraz za prześledzenie, rozumiem, akt, prawda, zajęcie się sprawą, bo urzędy są zajęte i tak wie pan...
3: Panie redaktorze, są zajęte, na przykład skarbowość jest zajęta. Ja przypominam, że rzucona została kwota 130 miliardów złotych, które zostały ukradzione przez Prawo i Sprawiedliwość i rzucono na to 200 inspektorów skarbowych, którzy mieli tę kwotę znaleźć, jak rozumiem, na kontach polityków Prawa i Sprawiedliwości. No mija 2,5 roku, nie znaleziono nie tylko tych miliardów, a nawet milionów, a nawet tysięcy, no ale ponad 200 skarbowców było do tej działalności oddelegowanych, a jednocześnie dochody budżetu
0: może
3: państwa...
0: L4.
3: Dochody budżetu państwa różnią się od planowanych za tamten rok negatywnie o 40 prawie 2 miliardy złotych.
0: Widzi pan. Już była nadzieja, że to w waszych kieszeniach będzie te 42 miliardy. No ich tam nie ma i teraz nie wiadomo, komu zabrać.
3: No więc właśnie.
0: Ale wie pan, bo ja właśnie pomyślałem, że w czynie obywatelskim, jako obywatel kochający swoje państwo, podpowiem Grabcowi i innym ministrom, że może by z policjantami trochę poreformować. Wie pan, my nauczyciele oraz policjanci jesteśmy takimi branżami, które ciągle coś reformuje. Chyba równie często jak służbę zdrowia. I czasami mamy już dosyć, samo słowo reforma powoduje takie rodzaje. Ale wyczytałem taką wiadomość, którą opatrzyłem aż naszą rubryczką Kto by pomyślał? Czytam, proszę pana, w Rzeczpospolitej, nie listonosze, lecz policjanci pukają do drzwi z wezwaniem sądu lub prokuratury. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, no to chyba bardzo prawdziwe dane, w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili 3 600 000 wywiadów. Większa część z nich nie jest na zlecenie policji, tylko prokuratury, różnych służb, komorników, no, którzy mają taką ustawową możliwość zrzucania tego na policję. Chodzą policjanci, dzień dobry, i robią ten wywiad, prawda? Ale mało tego, doręczają wezwania. W zeszłym roku policjanci doręczyli, nie chcę pana pytać, bo by pan nie mógł zgadnąć, 250 000 wezwań, z czego 1/4 to były wezwania takie sądowe, a reszta różnych instytucji.
3: I powiem szczerze, że jest to dla mnie zaskakująca informacja, że policja jest wykorzystywana do tego rodzaju czynności, zwłaszcza, że bardzo często brakuje jej na ulicach.
0: No to zawsze było, tylko ostatnio po prostu urzędy nauczyły się wykorzystywać tę ścieżkę. No, nie mają posłańców.
3: Prawdopodobnie wysłanie chociażby Pocztą Polską to jednak jest koszt, a wysłanie policjanta...
0: No, nie ma pan pewności wtedy. Prawda?
3: No właśnie, a tutaj z reguły policjant przychodzi tyle razy, aż...
0: Ustala adres, a potem w następnej kolejności przychodzi z tym wręczeniem.
3: No więc właśnie.
0: To jest taki lepszy listonosz, nie?
3: No wiem, właśnie, bardzo skuteczny. Poza tym, no, listonoszowi można czasami drzwi nie otworzyć, ale jak w Judaszu, że tak się pojawi się mundur policjanta, no to już właściciel mieszkania raczej stara się drzwi otworzyć.
0: Chociaż tutaj można powiedzieć, słuchajcie państwo, jak macie wątpliwość, to zawsze warto zadzwonić po prostu. Nawet pod ten 997 przy 112 błyskawicznie państwo zweryfikują, czy nie są to aby fałszywi policjanci.
3: No właśnie.
0: Oczywiście to bardzo rzadko się zdarza.
3: Ale zwykle się zdarza. Ale
0: 250 000, wie pan, wezwań. Ja rozumiem, że niektóre są jak najbardziej na legalu uprawnione, ale jak sobie człowiek pomyśli, że narzekamy na wakaty w policji, powie pan, żebyśmy mieli nadmiar, to te młodzi policjanci by poznawali swój rejon, dostarczając wezwania. Nawet ktoś tam z policji bronił tego systemu, to ma pewien sens. No, ale jak mamy wakaty i człowiek myśli, że policjant już poszedłby jakoś, nie wiem, tam być groźny dla przestępców, a posłów jedzie z wezwaniem. No dobra, kiedyś jeszcze sobie na ten temat podporujemy. Zbigniew Kuźmiuk, naszym
3: bardzo dziękuję
0: przyjacielem jest i zarazem gościem. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Rozmowy.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Na początek tragiczna informacja z Katowic. 45-letni górnik zginął w kopalni Murcki Staszic. Pracownika przygniotła bryła kamienia. Wypadek jest trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się zjawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. O narastającym napięciu na linii Warszawa-Kijów nasza reporter Michał Rawa.
1: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
2: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
1: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
0: A spór, przypomnijmy, dotyczy nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zdecydował o tym prezydent Zełenski. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialna za rzeź Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Dlatego ta decyzja wywołała ostrą reakcję polskich polityków. Kancelaria prezydenta tymczasem przekazała, że odebrała w poniedziałek order Orła Białego odesłany przez Zełenskiego. Trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji.